ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Krystyna Czubówna.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata
1: szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestajemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

Widzisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

taka jesteś dla mnie naj, naj, naj, że tylko ciebie widzieć chcę, bo na ciebie patrzeć to mi graj, na inną zerkać nie, nie.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Raz, dwa, trzy.

banknoty, masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty, masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż, już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: fachowcu kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
3: Szpital Południowy i tutaj raczej zaskoczenia nie ma, ale również upały, które mamy za oknem, a także susza i brak wody w kranach. Tymi tematami zajmiemy się w tej części programu i to w ramach subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia. W kolejnej części zapraszam Was na historyczny spacer. Spacer po warszawskiej Pradze, śladem kolejnej kobiety warszawskiej Pragi. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Teraz serdecznie i gorąco zapraszam na subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Marta Kaźmierowska przed mikrofonem, a to jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moją i waszą gościnią jest moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Cześć Natalia.
4: Cześć Marta.
3: Szpital Południowy, ranking perspektyw i susza. Tymi tematami zajmiemy się dzisiaj w przeglądzie, a zaczniemy od tematu, właściwie nazwijmy to po prostu afery w Szpitalu Południowym. Właściwie nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że z godziny na godzinę dowiadujemy się nowych szczegółów, nowych informacji na ten temat. W poniedziałek prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła dwa postępowania w sprawie możliwych nadużyć w szpitalu. Jedno dotyczy lekarza, a drugie dotyczy pracowników szpitala oraz urzędników ratusza. A ostatnią informacją, jaka się pojawiła, to jest taka, że Szpital Południowy zwrócił te 500 000, które lekarz przekazał z powrotem na konto. Wiemy, dlaczego tak się stało?
4: Podobno dokonał korekty niektórych faktur. Tak jest to bardzo ogólnie podane do wiadomości. Nie do końca wiadomo, jakie to były faktury. Czy to były faktury, które dotyczyły bezpośrednio jego zarobków, czy to były jakiekolwiek inne faktury. Natomiast od razu, jak ta, nazwijmy to tak jak powiedziałaś, afera ujrzała światło dzienne, to chyba poza tym wycofaniem się z

0: życia publicznego w Warszawie. On też zaczął szukać możliwości oddania tych pieniędzy. Chodzi tutaj o ponad 550 tysięcy złotych. Też, tak jak wspominałaś, prokuratura wszczęła te dwa śledztwa. Chodzi właśnie między innymi o to podejrzenie wyłudzenia przez tego lekarza ogromnych pieniędzy, ale także niegospodarności w placówce, czy po prostu braku nadzoru ze strony urzędników stołecznego ratusza. No po prostu nikt nie trzymał ręki na pulsie i nie pilnował tego, co tak naprawdę w tym szpitalu konkretnym się dzieje. Pytanie oczywiście nasuwa się takie, jak jest z innymi szpitalami w Warszawie. Myślę, że nie jedna osoba się w tej sytuacji zastanawia. No bo skoro w Południowym mamy taką sytuację, to jak jest w pozostałych placówkach? Nie wiem, czy ty się nad tym zastanawiałaś. Myślę, że no właśnie.
1: No właśnie, nie tylko się nad tym zastanawiałam, ale mamy już pierwsze informacje dotyczące tego, że na przykład pojawiły się już jakieś kontrole w szpitalu Brudnowskim. Nie wiem, czy tam też lekarz, ten kierownik SOR-u, który już kierownikiem SOR-u nie jest, od którego wypłynęła ta afera, nie wiem, czy tam też nie miał jakichś godzin, dlatego też ten szpital objęła kontrola, ale no, dobra informacja chyba jest taka, że kontroluje się i sprawdza tak naprawdę wszystkie warszawskie miejskie szpitale. Tam też chyba zostały odpolitycznione zarządy tych szpitali.
0: Tak, dokładnie. Tych kontroli teraz będzie bardzo dużo. No jest to takie mocne pokłosie tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. I powiem ci szczerze, że ja też tak nieraz zastanawiałam się nad tym, kiedy do tematu takiej dyskusji publicznej właśnie będzie poruszony ten temat zarobków lekarzy. Ja tutaj nikomu nie chcę umniejszać co do wiedzy i co do odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą i z jaką wiąże się zawód lekarza. Natomiast nieraz zastanawiało mnie właśnie to, jak długie kolejki w NFZ-cie są do tego, żeby dostać się do lekarza. Ile czeka się na różne zabiegi, na po prostu czasami zwykłą konsultację. Państwo przecież sami doskonale wiecie. Natomiast ja gdzieś tam wśród znajomych też mam lekarzy i nasłuchałam się tego, jak pracują na kontraktach i jak ogromne pieniądze zarabiają pracujący w małych miejscowościach, o których być może Marta nawet nie wiesz, że istnieją. Natomiast ich zarobki robią naprawdę kolosalne na mnie wrażenie. I nieraz zastanawiałam się, jak to może funkcjonować, jeżeli zwykły lekarz bez specjalizacji może zarabiać takie niewyobrażalne pieniądze. Ja się nie mogę dostać do lekarza w czasie, w którym potrzebuję się do tego lekarza dostać, wiesz. No i być może jest to taki zapalnik do tego, żeby przyjrzeć się temu tematowi bliżej i może by dokonać jakiejś takiej naprawdę znaczącej reformy, żeby w końcu można było normalnie z tej opieki medycznej w Polsce korzystać, nie tylko w Warszawie.
1: Tutaj poruszasz kolejny temat, kolejny wątek tej sprawy, czyli salonik VIP, o którym, tak jak mówią na przykład władze Warszawy, nie wiedziały, ale są lekarze, są osoby, które podobno takie uchybienia i takie saloniki do stołecznego ratusza zgłaszały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w toku prokuratorskiego śledztwa. No ale właśnie to czekanie w kolejkach, o którym wspomniałaś, no temu służył właśnie salonik VIP, że można było to badanie wykonać sobie nieco wcześniej pod warunkiem, że no, miało się jakieś tam znajomości.
0: No widzisz, a jak nie masz znajomości, nie masz pieniędzy, no to czekasz sobie w kolejce wiele, wiele kolejnych dni, tygodni, a być może nawet miesięcy, które potem przepłaca się życiem, a nawet zdrowiem. No nie chcę tego bardziej komentować, bo te moje komentarze mogłyby być nawet, rzekłabym, niecenzuralne na antenie.
1: Oj tak, a tego byśmy nie chciały, żeby nas z anteny zdejmowano. Będziemy czekać na wyniki prokuratorskiego śledztwa i tak jak mówiłam na początku, najpewniej z dnia na dzień będą do nas dochodzić kolejne informacje w tej sprawie. A teraz takim płynnym krokiem przejdziemy do tego, co dzieje się za oknem, a za oknem mamy falę upałów. I ona z jednej strony cieszy, z drugiej nie do końca. To z uwagi na suszę i z uwagi na pożary, które mają miejsce na przykład w Kampinoskim Parku Narodowym. I tych pożarów, z tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej przed wejściem na antenę, jest chyba ostatnio całkiem sporo.
0: Tak, mamy takie dane, że przez ostatnie 3 miesiące w Kampinoskim Parku Narodowym było 30 pożarów. I to nie jest tylko i wyłącznie wynik suszy, ale przede wszystkim ludzkiej nieuważności, a nawet tutaj mówią pracownicy tego parku, celowe podpalenia się pojawiają. Ludzie są nieuważni. Na przykład jedzie rowerzysta, wyrzuca niedopałek papierosa i ten niedopałek już powoduje zarzewie takiego ognia, które po chwili naprawdę może szybko się rozprzestrzeniać. No sobie wyobraźmy, jeżeli jest tak sucho, jak mówią nam wszyscy pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego, że jest, jak mówią nam meteorolodzy, jak sami jesteśmy w stanie zauważyć, spacerując nawet, wiesz, po Warszawie, regionie i okolicach, w takich też zielonych okolicach. No to przecież widać, że jest sucho. Kurczę, czy my się nie boimy tego, że naprawdę wystarczy chwila nieuwagi, żeby to poszło? I to tak naprawdę konkretnie poszło. Niejeden pożar w Polsce już się wydarzył, nawet tutaj w naszym regionie, taki spory, zabierający za sobą dużo hektarów tutaj powierzchni. Kampinoski Park Narodowy apeluje do tego, aby uważać i przede wszystkim nie śmiecić, a już na pewno nie wchodzić do lasu z palącym się papierosem.
1: Pożary to jest jedno, drugi temat, który niejako łączy się z tym tematem, to jest temat suszy, bo okazuje się, że tak, z jednej strony mówimy o tym, że jest sucho w lasach, ale bywa też i tak, i są takie miejsca, w Polsce są takie miejsca na Mazowszu, kiedy sucho jest również w kranach.
0: Tak, jeżeli chodzi o nasz region, to taką miejscowością jest Brwinów, który znajduje się niedaleko Podkowy Leśnej, niedaleko Pruszkowa. I to jest taka miejscowość, w której podobno od kilku lat, ale nie jestem w stanie ci powiedzieć od ilu dokładnie, informację taką mieszkańcy otrzymują w sezonie wiosna-lato, że oni nie mogą podlewać ogródków, bo po prostu tej wody w kranie będzie bardzo mało albo ona całkowicie zniknie. To ciśnienie tej wody spada. Zwłaszcza jak jest gorąco, bo wtedy dużo osób korzysta z kąpieli. No po prostu tej wody troszkę więcej używa. Mówią władze tej miejscowości, że to absolutnie nie ma w związku z tym, że na przykład dużo się wybudowało ostatnio tam nowych osiedli, a właśnie na to mieszkańcy, słuchaj, zwracają uwagę, że ich zdaniem tych osiedli jest na tyle dużo, że przestała być wydolna ta sieć wodociągowa. Czy tak jest? Czyje słowo tutaj ma przewagę? Kto tutaj ma rację? Nie wiadomo, jak to mówią, prawda, zawsze gdzieś tam leży po środku, natomiast z faktami nie dyskutujemy. Mieszkańcy Brwinowa podlewać ogródków swoich w takich upałach, no niestety nie mogą, bo po prostu może zabraknąć im wody w kranie.
1: Ale tutaj z pomocą przychodzi samorząd województwa i są takie specjalne programy, jak na przykład Mazowsze dla klimatu, albo Mazowsze dla amelioracji, albo nawet pieniądze z programu funduszy europejskich, które pozwalają na budowę studni i zbiorników retencyjnych, i o tym samorząd województwa cały czas przypomina. I wspomniałaś tutaj o Brwinowie. Mnie udało się porozmawiać z wójtem gminy Rzekuń, który mówi, że gdy przychodzi susza, to w urzędzie pojawiają się telefony mieszkańców, którzy zgłaszają właśnie brak wody w kranach. I te wcześniej wspomniane programy służą właśnie temu, żeby takim sytuacjom zapobiegać. Ale skoro mowa o wodzie, to warto również wspomnieć o tym, że na mapie stolicy pojawiły się już takie specjalne punkty, które mają nas przed upałem chronić, prawda?
0: Tak, chodzi o 150 punktów, w których po prostu będzie można sobie skorzystać z tego, że jest chłodno. Będzie można napić się wody, będzie można po prostu odpocząć, a przed nami naprawdę gorące dni. Do końca tego tygodnia temperatura może przekroczyć nawet 36 stopni, także no, będzie gorąco i będzie trzeba uważać na to, żeby po prostu podczas spacerów, zwłaszcza w południe, nic nam się nie stało. Te miejsca możecie znaleźć na stronie Urzędu Miasta. Jest taka lista dostępna tych punktów, gdzie je znajdziemy, natomiast one są wszędzie dookoła nas. Ja też tak sobie myślę, że po prostu jak spacerujemy i czasami zrobi nam się za ciepło, to możemy sobie wejść do jakiegoś pobliskiego sklepu, kawiarni, księgarni, no wszędzie, po prostu tylko po to, żeby na chwilkę się ochłodzić i to też tak trochę jakbyśmy skorzystali z tych takich, wiesz, specjalnych miejsc. Ale o czym mówimy? Mówimy o kampanii Warszawy Uwaga Upały, bo to ważne, aby to dodać i takie profesjonalne, specjalnie stworzone dla nas miejsca w Warszawie znajdziemy.
1: Pamiętam, Natalia, kiedy rozmawiałyśmy o tym, że kiedy jest sroga zima, to mamy upalne lato i chyba rzeczywiście te nasze przepowiednie na antenie radia się sprawdziły.
0: No, nasze jak nasze, meteorolodzy o tym powtarzali, babcie kiedyś o tym mówiły. Moja babcia tak przynajmniej twierdziła, że jeżeli będzie taka super sroga zima i wymrozi nas tak konkretnie, to poczekaj i zobaczysz, jakie gorące będzie lato. No to czekam. Już sobie tak patrzę na tę pogodę, już ci wspominałam, że będzie bardzo gorąco do końca tygodnia. Także wiesz, jakby się już sprawdzała, to dopiero początek lata.
2: Zmieniamy temat.
1: I na koniec subiektywnego przeglądu wydarzeń tygodnia warto powiedzieć o tym, na których miejscach uplasowały się warszawskie uczelnie. Chodzi o ranking Fundacji Perspektywy. I tutaj chyba zaskoczenia nie ma, bo miejsce pierwsze ma ponownie Uniwersytet Warszawski. Zaskoczenie jest o tyle, że nie ma miejsca drugiego, a równocześnie miejsce pierwsze z Uniwersytetem Warszawskim zajmuje Uniwersytet Jagielloński. Podium zamyka na miejscu trzecim Politechnika Warszawska.
0: No i myślę, że warto dodać w tym miejscu to, że przede wszystkim ten ranking jest skierowany do maturzystów. To jest, drodzy maturzyści, dla was taki wyznacznik tego, które szkoły są najlepsze. No i przede wszystkim też, jaki kierunek studiów wybrać, jest taka informacja, które kierunki były dosyć popularne w ostatnim czasie. I myślę, że to też może rzeczywiście pomóc podjąć decyzję o tym, gdzie tam w przyszłości próbować szczęścia, jeżeli chodzi o naukę na uczelni wyższej. I to też taki ranking bardzo ładnie pokazuje innym szkołom. To tak mówią, że to takie jest swoiste lustro, w którym co roku przeglądają się polskie uczelnie akademickie i zawodowe. Taki piękny cytat tutaj znalazłam. I to taka dla nich podpowiedź właśnie, co idzie dobrze, co jest powodem do dumy, a nad czym może należałoby troszkę popracować.
1: Wspomniałaś o tych kierunkach, które cieszą się największą popularnością i ciekawe jest to, bo mam tutaj zestawienie Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim, jak różne to są kierunki, bo jeżeli chodzi o Uniwersytet Warszawski, najwyżej oceniana jest administracja, archeologia i astronomia, a jeżeli chodzi o UJ, największą popularnością cieszy się analityka medyczna, biologia i biotechnologia. Nie wiem, czy to idzie regionami kraju, w których przyszli studenci studiują, ale to jest ciekawe, że te kierunki są naprawdę bardzo różne.
0: No rzeczywiście można tutaj wysnuć naprawdę rozmaite wnioski. Mnie się pierwsze, co skojarzyło, to, że my tutaj w Warszawie lubimy sobie popatrzeć troszkę w gwiazdy i pogrzebać w ziemi. Natomiast faktycznie Małopolska jest taka bardziej analityczna i bardziej być może tutaj stawiają na takie ścisłe nauki. Także no widzisz, no co kraj to obyczaj, co region Polski to też inna perspektywa. Także zajrzyjcie sobie tutaj do rankingu perspektyw, jeżeli szukacie pomysłu na to, co zrobić ze sobą po maturze.
1: Na koniec mam jeszcze taką ciekawostkę, właśnie ją wyszperałam, że jeżeli chodzi o Politechnikę Warszawską, tutaj mamy taki kierunek AI and Data Science, czyli bardzo mocno wkracza nam tutaj sztuczna inteligencja, no ale chyba się nie ma co dziwić, prawda? No
0: może sztuczna inteligencja będzie wykładać tam, wiesz, jakieś kierunki, jakieś przedmioty, nie zdziwiłabym się.
1: No i to by było ciekawe. I tutaj stawiamy kropkę i to był ostatni subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia przed wakacjami. Moją i waszą gościnią była moja redakcyjna koleżanka Natalia Kuśmierz. Dzięki, Natalia.
0: Dzięki, Marta.
1: I to był ostatni subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia, ostatni przed wakacjami, bo każdy z nas zasługuje na chwilę oddechu, na chwilę odpoczynku i na urlop. A teraz zapraszam na kolejną część programu. Będzie między innymi o zmianach na lotnisku Warszawa Modlin, ale również wraz z Eweliną Walczak zrobiłyśmy dla was przegląd kulturalno-muzycznych wydarzeń, które czekają na nas w wakacje w stolicy.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Będzie o nowych udogodnieniach na lotnisku Warszawa Modlin. Kto z was był, ten wie, że czasami w poczekalni trudno było o miejsce siedzące, a podróżujący musieli szukać swojego kawałka podłogi, aby móc usiąść. Od 30 czerwca ma się to zmienić. W programie również o zmianach w rozkładzie komunikacji miejskiej, a także o tym, jak Warszawa przygotowana jest na upały. To jest magazyn reporterów Melo Radia. Ja nazywam się Marta Kaźmierowska i do wysłuchania programu serdecznie zapraszam. Na początek jednak wróćmy do sprawy Dawida Kacprzyka, 28-letniego lekarza, kierownika SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, który zarabiał bajońskie sumy. Rocznie jego wynagrodzenie wynosiło ponad 1,5 miliona złotych, co wykazał w oświadczeniu majątkowym radnego. Na jaw wyszedł także tzw. salonik VIP, gdzie przyjmowano polityków i ich rodziny poza kolejnością. Nowe światło na sytuację rzucają słowa byłego ordynatora oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, Emila Jędrzejewskiego, który został wezwany jako świadek do prokuratury w związku z jego wypowiedziami w Kanale Zero. Podczas wywiadu zarzucił Kacprzykowi błędy w procedurach, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów. Były ordynator oddziału chirurgii nie chciał jednak odpowiadać na pytania śledczych bez pełnomocnika, którego jeszcze nie zdążył ustanowić. Jesteśmy tym zawiedzeni, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Wydźwięk medialny tej sprawy, po tych wypowiedziach, które mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu sprawy płuckich chłopców skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
1: Doktor Emil Jędrzejewski przekazał śledczym notatkę z dwoma nazwiskami osób, które miały zostać pokrzywdzone w szpitalu. W sprawie jednej z nich toczy się śledztwo. Przypadek drugiej osoby nie jest jeszcze znany prokuraturze. Z kolei młody lekarz i były dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej zapowiada pozew przeciwko doktorowi Jędrzejewskiemu. Ten wywiad to próba zdyskredytowania mnie, odpowiada młody lekarz w oświadczeniu. Do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
2: Zmieniamy temat.
1: I zaglądamy na lotnisko Warszawa-Modlin, które doczekało się nowej strefy terminala pasażerskiego. To oznacza większy komfort dla pasażerów i aż o 220 dodatkowych miejsc siedzących, mówi Jacek Kowalski, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
4: Ten rok, można powiedzieć, będzie wyjątkowy i ten sezon letni i wakacje, które się już w piątek rozpoczynają, będą wyjątkowe, bo wreszcie, mimo tego, że mamy rekordowe wzrosty liczby pasażerów w naszym porcie, w każdym miesiącu około 150% więcej ruchu niż w roku ubiegłym, to dodatkowe 1700 m2 powierzchni, dodatkowe 4 gate'y, przestrzeń handlowo-usługowa pozwoli, żeby ten czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni, oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło. Staramy się za nim podążać i na tyle, na ile możemy, na tyle szybko, na ile możemy, również taką dodatkową infrastrukturę dostarczamy. Doskonała klimatyzacja w nowym obiekcie. Klimatyzacja jest prawie dwukrotnie wyższa wydajności na metr kwadratowy niż w tym, w którym się obecnie znajdujemy, więc jak mówię, poprawiamy wszelkie standardy, które do tej pory u nas były. Każda nowa infrastruktura jest realizowana w najnowocześniejszych technologiach i w najlepszym standardzie.
1: Nowa strefa terminala przechodzi testy i kontrole, a pasażerowie skorzystają z niej 30 czerwca. Ale to nie koniec dogodności, bo lotnisko dołącza do grupy portów, gdzie można wyrobić sobie paszport tymczasowy. Ten przydaje się, kiedy nasz dokument na przykład traci ważność lub zapomnieliśmy go zabrać z domu.
4: Dołączamy do grupy portów, w których można wyrobić sobie paszport tymczasowy, czyli w momencie, gdy przyjeżdżamy na lotnisko, okazuje się, że mogłaby się zdarzyć katastrofa, bo nie możemy rozpocząć swoich wakacji czy podróży służbowej, bo zapomnieliśmy paszportu, zapomnieliśmy dokumentu, albo okazało się, że jest nieważny. Od dzisiaj możemy już taki dokument tymczasowy, który zabezpiecza nas na tą jedną podróż, zamówić sobie i zrealizować w praktycznie pół godziny na naszym lotnisku. Miłe panie Urzędu Wojewódzkiego realizują tą usługę na naszym porcie w godzinach pracy, funkcjonowania, no urzędniczych godzinach pracy, także to jest kolejna usługa, która wspomaga naszych pasażerów korzystających coraz liczniej z naszego modlińskiego lotniska. Zdjęcie wykonujemy na miejscu, jest w pełni wyposażone pomieszczenie, zarówno w sprzęt, który wykona zdjęcie, jak i ten, który nam zrealizuje nasz paszport, nasz dokument, którym będziemy mogli się podczas naszej podróży posługiwać.
1: Warto dodać, że port lotniczy w Modlinie obsłużył od stycznia do maja tego roku 1,5 miliona pasażerów, a tylko w maju ponad 400 tysięcy osób. A teraz z lotniska przenosimy się na Stołeczne ulice i sprawdzamy, jak będzie kursować komunikacja w okresie wakacyjnym. A to sprawdził Piotr Lędzion.
5: Już za kilka dni wakacje, a to oznacza zdecydowanie mniejszy ruch w warszawskim transporcie publicznym. Przede wszystkim zmiany dotkną linii autobusowych.
6: Autobusy przede wszystkim nie wykonują podjazdów pod szkoły. Część linii autobusowych ma właśnie specjalne sięgacze pod placówki oświatowe. Tych podjazdów nie będzie, no z oczywistych powodów. Także nie będzie kursów realizowanych przez niektóre linie autobusowe tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej. To są także dodatkowe kursy w godzinach, kiedy mamy najwięcej pasażerów dojeżdżających właśnie na uczelnie czy do szkoły. Ponadto na części sieci autobusowej zmienimy częstotliwość tak, aby ją dostosować do zainteresowania pasażerów.
5: Zdecydowanie mniejsze zmiany dotkną transport szynowy. Tutaj chodzi głównie o częstotliwość.
6: Tramwaje w Warszawie mają dwie zasadnicze częstotliwości kursowania. To jest sieć bardzo ściśle ze sobą powiązana, nie tak jak autobusy, które mogą mieć różne częstotliwości. Dlatego też tutaj wprowadzamy dwie zmiany. Część linii, tych, które kursują najczęściej, w wakacje będą jeździły co 5 minut. poza okresem wakacyjnym to jest co 4 minuty, więc ta zmiana jest niewielka. Drugi rodzaj linii to linie, które będą jeździły co 10 minut w godzinach szczytu. Poza szczytem tramwaje będą co 7,5 minuty lub co 15. Metro także nieco rzadziej. W szczycie, czyli rano i po południu, pociągi na M1 będą jeździły co 2 minuty i 50 sekund, na M2 co 3 minuty i 30 sekund.
5: A jak bardzo zmniejsza się obłożenie WTP w czasie wakacji?
6: No tutaj to oczywiście zależy od konkretnych linii, konkretnych obszarów miasta. Tak średnio jest to około 20-30% pasażerów mniej niż w taki zwykły poprzedni dzień.
5: Wakacje to także czas, gdy miłośnicy komunikacji mogą wybrać się w podróż niekoniecznie do pracy czy szkoły, ale korzystając ze specjalnych linii zabytkowych i linii wakacyjnych.
6: Warszawskie linie turystyczne to jest oferta transportu w Warszawie nie tylko dla turystów, ale również dla warszawiaków, którzy chcą poznać Warszawę nieco z innej strony albo po prostu cofnąć się w czasie. Linie specjalne, wakacyjne, turystyczne obsługiwane są zabytkowym taborem. Są to linie i autobusowa, i tramwajowe, tak więc można przejechać się starym tramwajem, starym autobusem, starym w sensie oczywiście, że już nieużytkowane normalnie liniowo, bo te pojazdy są w bardzo różnym wieku. Tramwaje warszawskie swoją kolekcję zabytkowych pojazdów gromadzą już od dłuższego czasu. Linia T to jest właśnie ta linia, która będzie obsługiwana najstarszymi pojazdami z kolekcji tramwajów. Tutaj będziemy mogli spotkać pojazdy z lat 40. i 50. XX wieku. Tramwaje linii T będą kursowały w soboty, niedzielę i święta przez cały okres wakacji. Tramwaje ruszają z placu Narutowicza na Ochocie i wracają na plac Narutowicza, ale po drodze przejeżdżają przez centrum, jadą na Pragę. Druga linia specjalna to 36 i tutaj z kolei nieco młodsze zabytkowe tramwaje, takie z lat 60. i 70. Trasa prowadzi z placu Narutowicza do metra Marymont. Także można przejechać się starszym autobusem. Tutaj taboru zabytkowego autobusowego jest dosyć sporo, więc można napotkać Jelcza Ogórka, można napotkać Berlieta, ale też jednego z pierwszych niskopodłogowych autobusów w Warszawie, czyli Neoplana. Rozkład jazdy można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zarówno w linii TI 36, jak w setce autobusowej obowiązują normalne bilety warszawskiego transportu publicznego.
2: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
1: Są informacje, które pozwolą Wam przynajmniej po części uchronić się przed upałem, a na pewno przed słonecznym udarem. Duże miasta takie jak Warszawa przygotowują się na wysokie temperatury. W jaki sposób? O tym rzeczniczka stołecznego ratusza Marzena Gawkowska.
7: Na ulicach miasta zostaną uruchomione zraszacze wodne. Od jakiegoś czasu można już także korzystać z miejskich poidełek. To są rozwiązania, które pomagają schłodzić się podczas gorących dni, ale też przypominają o potrzebie nawadniania organizmu.
1: W stolicy działa też kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w instytucjach publicznych, gdzie można schronić się przed żarem z nieba. A podczas takich dni warto zwrócić się większą uwagę na potrzeby naszych czworonogów. Już temperatura 30 stopni jest dużym obciążeniem dla naszego psa lub kota. Dodatkowo gorący beton może podrażniać ich łapy, mówi weterynarz Lidia Popiel.
8: Jeśli mamy w planach na przykład jakiś dłuższy spacer, warto zadbać o to, żeby wziąć ze sobą miskę, do której można nalać wody, żeby móc podać swojemu czworonogowi. Zdarzają się często pacjenci w upały, którzy przychodzą z powodu podejrzenia udaru cieplnego. Trzeba brać pod uwagę, że ten stan już jest bardzo poważny.
1: A dłuższe spacery z naszymi pupilami lepiej zrobić rano lub wieczorem, gdy upał nie jest jeszcze aż tak dotkliwy.
2: Muzea w Warszawie.
1: A na koniec tej części programu zapraszam Was do Muzeum Warszawy, które obchodzi 90 lat i zaprasza na wyjątkową wystawę, wyjątkowy projekt pod nazwą 90 na 90 dookoła muzeum. Zobaczycie, jak funkcjonuje jedna z najważniejszych instytucji kultury stolicy i poznacie jej zespół. Do 1 lutego 2027 roku Muzeum Warszawy zaprezentuje 90 rzeczy związanych ze swoim codziennym funkcjonowaniem. Tę opowieść zbudują zarówno najcenniejsze obiekty, jak i przedmioty codziennego użytku, pozornie zwyczajne, ale niezbędne do funkcjonowania muzeum, architektoniczne detale, a nawet zapachy. Zobaczyć będzie można m.in. konewkę używaną do utrzymywania odpowiedniego poziomu wilgoci na wystawach, albo na przykład klikacz, który jest narzędziem pracy opiekunów ekspozycji, a który służy do ręcznego liczenia odwiedzających. Jak czytamy, 90 na 90 to opowieść nie tylko o przedmiotach, ale także o ludziach, którzy przez dekady tworzyli Muzeum Warszawy, od pierwszych powojennych pracowników po współczesny zespół prawie 300 osób. Wśród nich znaleźli się m.in. Helena Wrona, pierwsza muzealna woźna oraz kierujący instytucją przez ponad pół wieku profesor Janusz Durko. A co z wcześniej wspomnianym zapachem muzeum? No właśnie on stał się jednym z bohaterów wystawy, bohaterów tego projektu. Mieszanka aromatu drewna, wosku, kurzu i pasty do podłóg, która na pewno przywołuje wspomnienia szkolnych wycieczek i dawnych wnętrz muzeum. A skoro mowa o 90-tce muzeum, to warto przypomnieć, że muzeum wyrosło z idei zrodzonej na początku XX wieku wśród członków Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. W 1936 roku powołano Muzeum Dawnej Warszawy, które zostało zniszczone i odbudowane po II wojnie światowej. Od początku misją instytucji było gromadzenie warszawianów i budowanie bazy wiedzy o Warszawie. Obecnie Muzeum Warszawy zajmuje 11 kamienic przy rynku Starego Miasta, ma także 8 oddziałów: Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Woli, Muzeum Farmacji, Drukarstwa, Centrum Interpretacji Zabytku, Korczakianum, Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry oraz Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Więcej informacji na temat akcji, na temat projektu 90 na 90 znajdziecie na stronie internetowej muzeum. Na koniec jeszcze przypomnienie, że tylko do 30 czerwca możecie zgłosić swoje kandydatki do plebiscytu Warszawianka Roku, a do tego zachęca radna Warszawy Beata Michalec.
9: Jako pomysłodawczyni reaktywowania tego plebiscytu, bo przecież on był w latach końca lat 60. i 70., była inna rzeczywistość, nie było internetu, nie było możliwości głosowania w taki sposób jak dzisiaj. Wtedy ludzie pisali do redakcji Ekspresu Wieczornego, do Kuriera, do telewizji i przesyłali listy. Jeszcze tak historyczne, bo to jest bardzo ważne. Były aktorki nominowane i zostały warszawiankami roku, ale na przykład architekt, inżynier, która budowała trasę łazienkowską, została warszawianką roku, dyrektorka centrum, domów towarowych centrum, czy dyrektorka przedszkola. Pokazanie, że w Warszawie, to też taka była inspiracja, że w Warszawie jest wiele kobiet, które robi na co dzień coś wyjątkowego, nie tylko w pracy zawodowej, ale też i społecznej. I ten plebiscyt ma pokazać te zazwyczaj wyjątkowe, ale też takie normalne kobiety, które naprawdę pracują u podstaw, robiąc wspaniałe rzeczy na rzecz innych osób, czy też na rzecz nauki, opieki społecznej, ale też i w polityce. I ten plebiscyt pokazuje nam po raz kolejny, że pokazujemy światu dziennemu, mieszkankom i mieszkańcom Warszawy, twarze tych kobiet. Te kobiety mają swoje twarze, mają swoje nazwiska i mają swoje pole działalności. Dlatego ten plebiscyt powinien być ważny dla nas wszystkich.
1: A formularz i szczegóły plebiscytu znajdziecie na stronie warszawiankaroku.um.warszawa.pl.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: W tej części programu będzie wakacyjnie. Będzie mowa o remontach, wakacyjnych remontach i w ogóle mam wrażenie, że w Warszawie ostatnio mamy zatrzęsienie remontowe. No, co prawda przysparza to trochę utrudnień i bywa to uciążliwe, ale wszystko po to, żeby jeździło, chodziło nam się bezpieczniej. Jeżeli chodzi o wakacje, to tak jak wspominałam wcześniej, wraz z moją redakcyjną koleżanką Eweliną Walczak pochylimy się nad kulturalno-muzycznym kalendarzem, który będzie obowiązywał przez najbliższe 2 miesiące w stolicy, czyli gdzie warto pójść, co warto zobaczyć i czego warto wysłuchać, a czasami można też potupać nogą na potańcówce i o tym wszystkim będziemy informować, ale na początek remonty drogowe. I Piotr Lędzion w rozmowie z Maciejem Dziubińskim z Zarządu Dróg Miejskich.
10: Tradycyjnie lato to szczyt okresu remontowego na warszawskich ulicach. Zdarza się jednak, że tropikalne upały przeszkadzają w pracach, tak stanie się w ten weekend.
11: Tak, rzeczywiście w ten weekend będziemy mieć wyjątkowo wysoką temperaturę, bo ona będzie dochodziła do niemal 40 stopni i w związku z tym, biorąc pod uwagę to, że trzeba dbać o pracowników, którzy te prace wykonują, te prace zdecydowaliśmy się przełożyć, bo po prostu to nie są warunki, w których można normalnie funkcjonować.
10: Egejska, na której miały zostać przeprowadzone frezowania, nie zostanie wyremontowana w ten weekend. Co się odwlecze, to jednak nie uciecze. Wrócicie w to miejsce. Co będzie się tam działo?
11: Tak, rzeczywiście na Egejską na pewno wrócimy, dlatego że tamtędy były prowadzone objazdy podczas budowy linii tramwajowej na Wilanu, więc ta ulica jest dosyć mocno zdegradowana. No i jak najbardziej musimy tam wrócić, no ale trzeba poczekać na to, żeby temperatury były nieco niższe.
10: Po frezowaniu przyjdzie czas na wymianę progów zwalniających. Tutaj apel do mieszkańców, aby przestawili swoje samochody. Nie będzie bowiem wtedy możliwości parkowania.
11: Tak, zawsze przy tego typu pracach, przy większości właściwie pracach, które polegają na frezowaniu, na wymianie progów zwalniających, my musimy poprosić mieszkańców o to, żeby przestawili swoje samochody, no bo po prostu fizycznie nie ma jak wtedy tych prac wykonać. My oczywiście dajemy wcześniej znać o tym, że takie prace będą. Są ustawiane też odpowiednie znaki, które informują o tym, że no niestety, jeżeli ktoś tego samochodu nie przestawi, no to musi liczyć się z odholowaniem go na własny koszt.
10: Mamy dla Państwa jednak także dobre wiadomości, bo nie tylko spóźnienia, ale także rozstrzygnięcia przetargów.
11: Tak, rozstrzygnęliśmy kolejny bardzo ważny przetarg. To jest taki duży przetarg na nie tylko same frezowania, ale ogólnie na remonty. W tym zestawie mamy Aleję Stanów Zjednoczonych, czyli bardzo ważną ulicę na Pradze Południe. Mamy Brondo Wiatraczna, mamy również Wisłostradę, więc to są wszystko bardzo duże ulice. W większości przypadków, bo to już jest trzeci tego typu przetarg, w większości przypadków my nie remontujemy samych jezdni, ale wymieniamy też na przykład chodniki, czy poprawiamy bezpieczeństwo, montując progi zwalniające, czy zmieniając geometrię jezdni.
2: Ciekawe wydarzenie w Warszawie.
1: Powoli przenosimy Was w wakacyjny klimat i zapraszamy na wydarzenia kulturalne, które mają miejsce przez najbliższe 2 miesiące na terenie stolicy, a będzie dzisiaj o tym ze mną mówić moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak. Cześć Ewelina.
12: Cześć Marta.
1: Mamy sporo tych wydarzeń, od koncertów jazzowych po kino plenerowe, ale również na przykład tradycyjnie już spotykamy się na Starówce, żeby obchodzić urodziny Starówki.
12: No będzie gorąco w te wakacje i nie tylko ze względu na to, że czekają nas wysokie temperatury, ale dlatego, że miasto Warszawa przygotowało naprawdę sporo atrakcji. Od czego by tu zacząć? Może od tych urodzin Starówki, nie? No bo to już 73. urodziny i program tam jest ogromny. W sensie zawiera wiele, wiele różnych atrakcji. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ile to było?
1: Setka wydarzeń, tak.
12: Setka wydarzeń. To naprawdę imponująca liczba. A w tym oczywiście są warsztaty dla rodzin z dziećmi, są koncerty, ale nie takie zwykłe też koncerty, bo oczywiście pewnie już gdzieś obiło się o uszy, że Fische Made będzie główną taką wisienką na torcie podczas piątkowych koncertów. Sobotni wieczór, 3 pokolenia na rynku Nowego Miasta, mowa o koncertach. No i zaczynamy od Jana Emila Młynarskiego i Orkiestry Tanecznej Melodie Rytmu i tam będzie międzypokoleniowa potańcówka plenerowa, więc możemy się przenieść do lat 40. i 50. No oczywiście Fisz na koniec, ale te warsztaty, o których mówiłam, ja już jedne sobie wybrałam.
1: I to są takie charakterystyczne bardzo warsztaty, warszawskie warsztaty tak naprawdę.
12: Tak. Fenomen pańskiej skórki. 18 lipca na ulicy Długiej, przy ulicy Długiej 6. Spotkanie łączące wykład z kulinariami, degustacją lodów inspirowanych smakiem tradycyjnej warszawskiej pańskiej skórki. Ja kocham pańską skórkę i mam wrażenie, że tak dostępna jest głównie tylko raz na rok, można sobie, raz w roku można
1: tak,
12: sobie
1: tak, nie opodal cmentarzy.
12: Tak, a teraz proszę bardzo, lody o smaku pańskiej skórki. Ja myślę, że to będzie coś wybitnego. Dużo będzie tych warsztatów, warto zerknąć i warto też pobrać wcześniej bezpłatne wejściówki, bo te duże koncerty, duże imprezy, oczywiście tam możemy wejść bez tych wejściówek. Są wszystko, wszystkie wydarzenia są darmowe, no ale trzeba się zapisać, bo liczba miejsc jest oczywiście ograniczona.
1: I tak jak wspomniałaś, są to 73. urodziny Starówki, 17-18 dzień lipca i tutaj warto podkreślić, to nie jest takie byle jakie wydarzenie, tylko to jest wydarzenie, które upamiętnia pewną szczególną pewien szczególny fenomen tak naprawdę, bo to jest opowieść o determinacji mieszkańców, urbanistów, artystów i rzemieślników, jak czytamy, którzy przywrócili tej części Warszawy życie, a od 1980 roku warszawskie Stare Miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
12: I tak jeszcze dodam, że właśnie to, o czym mówisz, ta Starówka ma też dużo zakamarków i podczas tego wydarzenia będziemy mogli właśnie wejść, zobaczyć podwórka, do których dostępu tak na co dzień nie mamy. Tam wszędzie będą warsztaty i interesujące również gry terenowe, a także spacery z przewodnikami opowiadające właśnie historię tego, co działo się, jak mieszkańcy Warszawy odbudowali tę Starówkę.
1: A skoro mówimy o Warszawie, to i skoro mówimy o Starówce, to warto wspomnieć o tym, co od teraz przez kilka najbliższych miesięcy będzie działo się na terenie Muzeum Warszawy. Tam bardzo ciekawy projekt, bardzo ciekawa wystawa 90 na 90, czyli opowieść o Muzeum Warszawy, ale taka troszkę inna opowieść, bo opowiada i o kolekcji, takiej zakulisowej kolekcji, ale też o samym muzeum i o ludziach, którzy to muzeum przez lata tworzyli. Tam też warto, jeżeli będziemy na Starówce, warto tam również zajrzeć.
12: Się ochłodzić na przykład, prawda?
1: Na przykład, tak, tak, bo upały mamy nieziemskie akurat teraz, ale wspomniałaś również o tym, że będzie bardzo muzycznie przez najbliższe 2 miesiące.
12: Tak, sporo jazzu nas czeka w te wakacje w Warszawie, a to między innymi za sprawą jazzu na Starówce, który już od 4 lipca potrwa do 29 sierpnia, także druga połowa wakacji to będzie czas improwizacji. To jest taki fenomen w skali europejskiej, bo mamy możliwość słuchania, jakby przeżywania tego jazzu najwyższej klasy całkowicie za darmo. Koncerty odbywają się na rynku Starego Miasta w każdą sobotę o godzinie 19.
1: A skoro o wydarzeniach muzycznych mowa, to może mamy tutaj miłośników muzyki klasycznej i na pewno ucieszy Was informacja, że po raz kolejny, po raz 67 do Łazienek Królewskich zawitają koncerty chopinowskie.
12: Właśnie Marta, ja Ci się przyznam i w sumie tutaj słuchaczom, ja sobie nie zdawałam sprawy, że to ta forma tej rekreacji, tego spędzania wspólnego czasu w Łazienkach Królewskich już jest od 67 lat. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc tym bardziej super, że po raz kolejny mamy możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu. Ze względu na renowację pomnika troszeczkę później rozpoczynają się te koncerty, bo nie w maju jak zazwyczaj, a od 5 lipca. 5 lipca jest inauguracja i koncerty potrwają do 27 września, a muzyki posłuchamy w każdą niedzielę o 12 i 16.
1: I będą to naprawdę światowej klasy pianiści.
12: Oczywiście, jak zawsze. I też często te koncerty są znane na nie tylko całą Polskę, ale i Europę. Także jeżeli ktoś planuje wycieczkę, no to może warto tak niedzielę zakończyć właśnie w Łazienkach Królewskich, słuchając utworów kompozycji Fryderyka Chopina.
1: Skoro mówimy o wydarzeniach w plenerze, to wakacje z pewnością będą pełne wydarzenia, no właśnie, w plenerze. I tutaj mowa między innymi o kinie plenerowym, które wychodzi z budynku, wychodzi do przestrzeni, wystawia duże ekrany i będziemy mogli się rozgościć i zobaczyć filmy na świeżym powietrzu.
12: Tak, i jak zawsze Warszawa w tym przypadku nie zawodzi. Te kina będą rozmieszczone praktycznie wszędzie. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś sobie zrobi taki harmonogram poszczególnych dni, to tak naprawdę codziennie może spędzać wieczór oglądając jakiś film. Letni sezon też kinowy w Warszawie to jest naprawdę świetna opcja, żeby sobie nadrobić jakieś niedawne perełki, które miały premierę w ubiegłym roku w kinie, albo nawet w tym roku w kinie, ale też stare hity, które zawsze sprawdzają się w takich wakacyjnych klimatach i nastrojach, a między innymi, jeżeli chodzi o to, gdzie te kina plenerowe się pojawiają, no to zaczynając od Śródmieścia pod Kinoteką na placu Defilad odbywają się we wtorki seanse, czwartki i soboty. Tam możemy na przykład na Rauszu zobaczyć. Jeżeli chodzi o Targówek, no to jest oferta zlokalizowana w 5 różnych punktach. Także tam w harmonogramie wszystko wszędzie naraz. Perfect Days. No naprawdę, co kto będzie chciał, znajdzie, i kto jakie kino lubi. Myślę, że wybór jest tak ogromny, że będzie trudno się tak naprawdę zdecydować. Oczywiście jeszcze na Ochocie Włochy i Ursus też stawiają na duże hity. No i jeszcze Bielany zapraszają do Parku Olszyna i Parku Herberta na luźniejszy taki rozrywkowy klimat kinowy. Więc filmowo będzie. Ja ostatni Wiking, taki film polecam Państwu. Można już oglądać go na platformach streamingowych, ale po co? Po co, kiedy można rozsiąść się w leżaczku albo na trawce, na kocyku i na dużym ekranie razem z innymi oglądać? Oczywiście za darmo. Bardzo dobry film.
1: Powiedziałyśmy o jazzie, powiedziałyśmy o Fryderyku Chopinie, powiedziałyśmy o kinie plenerowym, ale warto również wspomnieć o tym, co będzie działo się 10 i 11 lipca, a także 17 i 18 lipca w multimedialnym parku Fontan, bo tam również mamy całkiem sporo bezpłatnych wydarzeń, jak na przykład potańcówki z DJ-em, spektakle improwizowane, targi płyt winylowych czy targowisko sztuki i aktywności dla publiczności, na co również warto zwrócić uwagę. I tutaj mamy do czynienia akurat z estradowym latem, tegorocznym estradowym latem. Co dalej mamy w propozycjach?
12: Ja bym zwróciła jeszcze uwagę może na to, bo gdzieś tam może to nie do końca wybrzmiało, ale warto naprawdę wrzucić sobie ten harmonogram kina letniego, bo też często projekcje są poprzedzane na przykład wykładami albo potańcówkami. I też wtedy są na przykład uwielbiane przez młodych ludzi, ale nie tylko, koncerty, ciche koncerty, zabawa przy Silent Disco. Mhm. Więc może z tego warto dodatkowo jeszcze skorzystać.
1: A powiedz, Ewelina, gdzie możemy szukać tych wszystkich informacji, o których teraz mówimy?
12: Oczywiście na stronie Urzędu Miasta Warszawa. Jeżeli Państwo wyhaczą coś, co dzisiaj Wam się spodobało, zaledwie każde kino letnie Warszawa, tam znajdziemy wszystkie informacje dotyczące aktualnych filmów, ale najprościej i najlepiej będzie wejść na stronę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Tam jest pigułka informacyjna. Są linki oczywiście i można wejść i w głębiej już się zaczytać w poszczególne atrakcje, które czekają na Państwa tego lata.
1: Ja jeszcze przypomnę o tym, co będzie działo się w sierpniu. To jest chyba też ważne wydarzenie dla osób, które lubią historię, lubią zwłaszcza tą historię przedwojenną. I tutaj mowa o Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. To jest taki też, myślę, kultowy, ważny festiwal, który odbywa się w stolicy co roku, no i który łączy współczesne życie kulturalne miasta z tą przedwojenną historią.
12: Tak, czekają nas koncerty w przedwojennej synagodze Nożyków. Oczywiście Warszawski Teatr Żydowski stawia na odważne pozycje. Zobaczymy Miasto bez Żydów, na przykład taki spektakl czy musical Houdini, Odyseja magiczna. Na Placu Grzybowskim zagra izraelska grupa, włoscy jazzmeni. Oj, będzie się po prostu działo.
1: I tak jak wspomniałaś wcześniej, tych wszystkich informacji na temat wydarzeń, o których mówiłyśmy dzisiaj i o tych, o których nie powiedziałyśmy, bo tych wydarzeń jest naprawdę całkiem sporo i można wybierać i przebierać, znajdziemy między innymi na stołecznej stronie internetowej Stołecznego Urzędu Miasta, ale myślę, że w ogóle, jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę wydarzenia kulturalne Warszawa, to
12: lato
1: wyskoczy ich całkiem sporo.
12: Tak. Tak. Dokładnie.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o kulturalne propozycje. Moją i waszą gościnią była moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak. Dzięki, Ewelina.
12: Dzięki, Marta.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o kalendarz kulturalny, a teraz pochylimy się nad historią i zaglądamy na warszawską Pragę.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Teraz zapraszam na kolejny odcinek Kwadransu z kobietami Warszawy. Przesuniemy się trochę na osi czasu. Opowiemy o postaci, o kobiecie Warszawy, o Józefie Bubie Czuperskiej, niezwykłej pływaczce, która no z pewnością, tak jak poprzedniczki, o których rozmawiałyśmy, wyprzedzała epokę i była kobietą postępową. Dlaczego?
13: To taka dziewczyna z warszawskiego Kamionka, która wybrała taką nieoczywistą karierę dla kobiety, młodej dziewczyny w latach 20., 30., pierwszej połowie XX wieku. Ojciec był kolejarzem, maszynistą, jeszcze w czasach carskich prowadził pociągi z Warszawy do Petersburga. Mama była jedną z pierwszych w Warszawie instruktorek pływania. W ogóle jedną z pierwszych kobiet w tych czasach, które prowadziły taką działalność. Dlaczego? Dlatego, że matka Józefa z Kozłowskich pochodziła z rodziny, która prowadziła, jej bracia prowadzili jedną z najsłynniejszych, najbardziej znanych w Warszawie pływalni i później w dwudziestoleciu międzywojennym plaży. Plaża braci Kozłowskich, usytuowana niedaleko Saskiej Kępy u wylotu ulicy Zwycięzców w latach 20. i 30. była jednym z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku, rekreacji warszawiaków. Tutaj w sezonie można było dostać się, nawet specjalne autobusy przywoziły z okolic Mostu Poniatowskiego w pobliże plaży chętnych. Na plażę wchodziło się kupując bilet. Była to plaża, no, zarządzana prywatna plaża, ale to nie była tylko plaża. To było miejsce, które oferowało mnóstwo atrakcji. Tutaj można było oczywiście zażyć, jak to w wówczas mówiono kąpieli słonecznych, ale także był dancing, była restauracja, można było pograć był kort tenisowy, można było wypożyczyć łódkę, popływać po Wiśle. Można było też nauczyć się pływać i właśnie dlatego na plaży funkcjonowali instruktorzy pływania. Jedną z nich była matka Buby. Buba, tak nazywano ją od dzieciństwa, ponieważ miała na imię tak samo jak matka, Józefa, ale wszyscy do końca życia nazywali małą Józefę Bubą. Z pewnością na jej życiu zaważyła bardzo osobowość matki, zresztą na życiu całego rodzeństwa. Buba miała jeszcze dwóch młodszych braci i wszyscy troje wychowywali się na nadwiślańskiej plaży. Spędzali tam z pewnością bardzo dużo czasu w dzieciństwie i świetnie nie tylko nauczyli się pływać, ale także oswoili się z niebezpiecznym żywiołem, jakim była rzeka. Rzeka Wisła miała do dzisiaj ma zresztą opinię niebezpiecznego miejsca, niebezpiecznej rzeki. Tutaj było zawsze sporo takich niebezpieczeństw, które czyhały na pływaków, było mnóstwo wirów, były różne takie doły wiślane, pułapki, a cała trójka dzieciaków, Stanisław, Aleksander, Buba, Wisła to był dla całej trójki dzieciaków, rzeka to był żywioł, z którym byli bardzo oswojeni. Oni tak świetnie nauczyli się pod okiem matki pływać, że nudziło ich zwykłe pływanie. Po prostu szukali jakichś atrakcji z takich wspomnień bratanka Buby, pana Jacka Czuperskiego. Wiemy, że rodzeństwo, żeby sobie urozmaicić pływanie w rzece, szukało tam wirów i znalazło własny sposób na radzenie sobie z tymi niebezpieczeństwami, z wypływaniem, na przykład z wiru rzecznego. Mówili, że należy dać się wciągnąć, żeby móc od dołu wypłynąć. I tak też robili. Dlatego Józefa Buba właściwie do końca życia pływała w Wiśle. To było zresztą oczywiste w okresie międzywojennym, że rzeka była takim naturalnym akwenem, w którym się kąpano, w którym pływano, w którym sportowcy trenowali właściwie przez cały bardzo długi sezon. Od maja do października trwał na Wiśle sezon kąpieli, pływania. Ponieważ było bardzo niewiele w mieście basenów i takich miejsc, w których można było trenować czy pływać, to no i wstęp był najczęściej płatny. To wielu pływaków, sportowców trenowało po prostu w rzece. Na rzece odbywało się bardzo wiele zawodów. Jednym z najpopularniejszych był maraton wiślany. To był taki, nazywano to biegiem długodystansowym, biegiem pływackim z Wilanowa do Warszawy. Startowało się z Łachy Wilanowskiej, a meta była przy moście Poniatowskiego w pobliżu przystani oficerskiego klubu, który był organizatorem w okresie międzywojennym tego dorocznego wyścigu. Startowali mężczyźni i kobiety. Kobiet było zdecydowanie mniej. Bardzo był to popularny wyścig. Czasami były takie w niektórych wyścigach, w niektórych latach brało udział nawet około 300 pływaków, ale najczęściej to było kilkadziesiąt, 100 osób. I w 1934 roku po raz pierwszy wzięła udział w takim prawdziwym, profesjonalnym biegu pływackim młoda Buba Czuperska. Była wówczas uczennicą praskiego gimnazjum Zofii Łabusiewicz. Tutaj na Pradze, na ulicy Kępnej było gimnazjum żeńskie Zofii Łabusiewicz i jako uczennica Buba wzięła udział w takim wymagającym bardzo wyścigu. To był początek września. Woda w Wiśle miała około 17 stopni. Naprawdę było chłodno i Buba jako pierwsza kobieta przypłynęła na metę. Była w ogóle 11 w tym wyścigu, 11 ze wszystkich pływaków na mecie, co też było wielkim osiągnięciem, bo w tym wyścigu brało udział około 100 pływaków, bardziej od niej doświadczonych, głównie mężczyzn. Więc została dostrzeżona przez sędziów, przez sportowców, przez organizatorów jakby życia pływackiego warszawskiego, którzy od razu wypowiedzieli się, że na pewno mamy do czynienia z talentem pływackim, że trzeba się taką osobą zająć. Buba później pływała w Imce, w też w barwach AZS-u i jako uczennica przed wojną w ciągu tych kilku kilku lat osiągała całkiem niezłe wyniki. No niestety w 1939 roku wybuchła wojna. Nie można już było uprawiać sportu oficjalnie i rozwijać swojej kariery. I po wojnie w 1945 roku no już te możliwości były całkiem inne. Już ten moment, w którym te szanse na rozwój kariery dla kobiety pływaczki były, minął. Buba próbuje się w tym odnaleźć, świecie zdecydowanie wiąże swoją przyszłość z wodą. To jest dla niej jasne, że w ten sposób będzie, że to będzie jej zawód, to będzie jej życie.
1: Niejako idzie w ślady matki.
13: Ale idzie w ślady matki. No, są trudne czasy, więc wraca do pracy instruktorskiej na dawnej pływalni Imki, która została jakby przejęta przez państwo. Uczy pływać. Uczy pływać całe pokolenia młodych pływaków, dzieciaków i młodzieży. Do lat 70., kiedy jest czynna zawodowo, to jest chyba około 15 tysięcy osób, które nauczyła pływać. Jest osobą bardzo znaną w świecie pływackim, bo jest nie tylko instruktorką pływania, ale także jest trenerką, jest sędziną pływacką, ma uprawnienia sędziego pływackiego, jest bardzo czynna w Polskim Związku Pływackim, bierze udział w zawodach międzynarodowych, także w latach 50. i 60. jeszcze trochę pływa, bo na przykład regularnie razem z bratem Aleksandrem, również znakomitym pływakiem, trenerem i waterbolistą, biorą udział w organizowanych jeszcze także po wojnie maratonach Wilanów Warszawa i za każdym razem zdobywają najczęściej pierwsze miejsca. W zbiorach rodzinnych zachowały się jeszcze puchary, które oni wówczas dostawali za taki wymagający bardzo wyścig.
1: A do rozmowy o Józefie Bubie-Czuperskiej będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia. Opiekowała się m.in. Agnieszką Osiecką, o czym będziecie mogli posłuchać za moment. I była na tyle związana z Bubą Czuperską, że poświęciła jej miejsce swojej twórczości. O czym również posłuchacie, a o tym opowie więcej w ramach cyklu Kwadrans z kobietami, w ramach cyklu Kwadrans z kobietami Warszawy, Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi. To jest taka trochę smutna historia, bo właściwie obiecującą bardzo karierę przerywa nam tutaj wojna.
13: Nie tylko wojna, ale też te warunki geopolityczne, w których znalazła się Polska po wojnie, już po zakończeniu działań wojennych, mają swój wpływ. Buba jako osoba, która legitymuje się małą maturą przedwojenną, jakimś kursem instruktorskim, który zrobiła, ale nie jest zaangażowana politycznie, nie jest w PZPR, no jest tutaj takie minimum jej i zaangażowania, ona jest w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, co było wówczas normą, chyba w Lidze Obrony Kraju. No to były takie organizacje, czy takie minimum zaangażowania politycznego dla zwykłej osoby, którymi trzeba było się legitymować, żeby w ogóle funkcjonować w tych czasach. I cały czas ona podlega po wojnie takim weryfikacjom. Nawet jako wydawałoby się osoba pracująca w takiej bezpiecznej, niezwiązanej z polityką sferze, jako instruktorka pływania, jako sędzina zawodów pływackich, ona jest ciągle weryfikowana. Weryfikowana no nie tylko pod względem zawodowym, jej kompetencji, jej umiejętności, ale także pod względem politycznym. I zachowały się takie protokoły z tej weryfikacji, gdzie jest określana jako osoba bierna politycznie, niezaangażowana, co na pewno nie jest bez wpływu na jej karierę zawodową, co sprawia, że ta kariera no nie może się rozwijać. Nie zmienia to faktu, że Buba jest osobą rozpoznawalną w świecie w związku pływackim, że jest znana na basenach Warszawy, że jest osobą bardzo cenioną jako sędzina i jako instruktorka. Zachowała się jej karykatura, którą wykonał po wojnie taki znany dziennikarz i karykaturzysta warszawski Edward Ałaszewski. Więc Więc jakby też pisano o niej, że no, nie do przecenienia jest rola takich ludzi jak pani Buba. Zresztą ona jako instruktorka, jako opiekunka młodzieży pływackiej była znana nie tylko w świecie pływackim i też bardzo ciekawie zazębia się jej los z losem na przykład Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Osiecka jako dziewczynka była bardzo rokującą członkinią sekcji pływackiej Legii i Buba Czuperska Agnieszką się opiekowała przy różnych okazjach, zwłaszcza jeśli chodzi o obozy szkoleniowe CWKS-u. Te związki z rodziną Czuperskich Agnieszka Osiecka zresztą już jako dorosła osoba wielokrotnie podtrzymywała. Sama postać Buby Czuperskiej, pani Buby, pojawia się w pierwszej powieści Agnieszki Osieckiej Zabiłam ptaka w locie. Jest to postać zdecydowanie na pewno inspirowana postacią Buby, która opiekowała się nią w czasach, kiedy Agnieszka Osiecka bez problemu przepływała Wisłę i stawiała się na basenach Legii. Także życie Buby to także życie takiej kobiety niezależnej. To jest osoba, która nie zawarła żadnego związku małżeńskiego, miała partnera życiowego, ale też jakby w tej sferze no, wykazywała się wielką odwagą, bo w czasach powojennych również to nie było takie proste. Właściwie obracać się głównie w świecie mężczyzn, prowadzić życie na własnych zasadach.
1: Pani wspomniała o chodzeniu w spodniach, bo Buba była też osobą, kobietą, bardzo charakterystyczną. Tu z jednej strony spodnie, z drugiej strony sportowy kapelusz.
13: Tak, jeśli patrzymy, zachowały się takie zdjęcia w zbiorach rodzinnych Buby z okresu z lat 30. jako młodej dziewczyny i widzimy tutaj dziewczynę w kostiumie kąpielowym, roześmianą dziewczynę w kostiumie kąpielowym na plaży Poniatówka, to

0: My wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar. To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie

0: to promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny!
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
14: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
15: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
19: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
18: No sam zobacz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
22: Została ostatnia reklama.
23: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: pył. Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgą pił.
1: Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz.
0: Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzrok.

0: autopromocja.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę, już się boją, widzę.
3: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. Super niskich cenach.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: Została ostatnia reklama.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi. Na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
10: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
8: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
11: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
8: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
12: W kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
8: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
13: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało. Będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
8: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
14: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
8: Na zachodzie Polski dziś do 37 stopni, w centrum i w górach do 35, odrobina chłodniej na północy 31 stopni, a jutro no kilka stopni więcej na zachodzie, nawet powyżej 40 stopni. Jutro w Wielkopolsce jednak możliwe burze. A dziś piękne słońce w całym kraju.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Radio Pogoda. Parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
2: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
2: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
2: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
2: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
2: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
2: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał weselej.
2: I słowa, melodia i rytm.
0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

dirty black cigarette. Start this day like all the rest.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie.

0: to promocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą

0: Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Marek, szefowa Cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: poniedziałku tylko w KFC.
1: Została ostatnia reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież. No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
6: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
9: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: Została ostatnia reklama.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komana.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Została ostatnia reklama.
12: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
13: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Dzień dobry Państwu. Sobotni poranek. Rozpoczynamy w Radiu Pogoda i rozpoczynamy koncert życzeń. A najpierw sobie posłuchamy najświeższych wiadomości. Tak, szybciutko. I prognozę pogody.
14: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ośmiolatka została pogryziona przez psy w Sosnowcu Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, 1000 rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych to najnowszy bilans dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
11: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
14: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia. Radio Pogoda.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Pogoda.
14: Dziś niemal w całym kraju słonecznie, jedynie po południu w Tatrach trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu. A na termometrach dziś do 31 stopni na północnym wschodzie, do 35 w centrum i 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu do 28.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu. Przypuszczam, że przed nami dzisiaj pełno wzruszeń, również uśmiechów, a to wszystko dzięki życzeniom, które Państwo wysyłacie i które możecie Państwo wysyłać na przykład na mojego maila robert@radiopogoda.pl. Można wypełnić zgłoszenie na naszej stronie radiopogoda.pl albo nagrać swoje życzenie pod moim numerem, znaczy pod Basi numerem 22 444 4004. A ja przywitam się z Państwem piosenką Haliny Frąckowiak o tańczącej królowej.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A pierwszy dzisiaj telefon do pani Agatki wykonamy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Agatko.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Twój brat przesyła ci życzenia. Z okazji bardzo pięknych kolejnych 18 urodzin, Agato.
2: Tak, tak. Nie, wzruszyłam się.
1: A, i zaskoczyłam się troszkę.
2: Tak.
1: No powiem, że pomimo odległości, bo twój brat w Szwecji mieszka.
2: Tak, dokładnie.
1: No i tutaj tylko widujecie się pewnie na święta, co?
2: Tak, ale właśnie teraz przyjeżdża na moje urodziny.
1: Wiem, bo napisał. Wiem, bo napisał i poczekaj. Jesteśmy, panie Robercie, mimo oddzielącej nas odległości, bliska, myślami blisko siebie i niech ta więź nigdy nie osłabnie. A tobie, Agatko, z okazji urodzin życzymy samych dobrych ludzi na twojej drodze. A do tych nie do końca dobrych dużo cierpliwości, dużo zdrówka, mało troski i tylko wspaniałych chwil w życiu. I kochamy cię bardzo, brat Michał z rodziną.
2: No i co mam prawo powiedzieć?
1: Łezkę obetrzeć. No, a jak przyjedzie na urodzinki, to się uściskacie.
2: No, uściskam go.
1: No, uściskasz go. A ty lubisz taką, bo zamówił ci piosenkę Gramofonomanka. A panna mana tatara na mandolinie.
2: Ulubiona.
1: Ja nie będę śpiewał, to mi Czesław Fok zaśpiewa, Agata, dla ciebie. No to po prostu niech pięknie, najpiękniejszy dzień niech to będzie ta sobota twoja.
2: Dziękuję wszystkim bardzo i tobie też dziękuję za telefon.
1: No po to jesteśmy tutaj, żeby robić wam przyjemność. No.
2: Dzięki. Czekam na Gramofonomankę.
1: Dobra, już za chwilę będzie. Pa!
2: Pa!
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

firanki, jak szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz moja Basieńka coś ma nam do przekazania.
2: Witam pięknie Radio Pogoda, radio słuchaczy, wspaniałego prowadzącego pana Roberta Janowskiego. Za pośrednictwem tego wspaniałego radia pragnę pozdrowić wspaniałych bioenergoterapeutów Ryszarda i Adriana Bąka. Dziękuję pięknie. Kłania się Maryla. Pozdrawiam.
1: Bioenergoterapeuci, trudne słowo. Bioenergoterapeuci bardzo ważni. Jak tylko ktoś w to wierzy, to już na pewno ma 100% sukcesu. Ja w nie na przykład wierzę. Pozdrawiamy mnie i Marylkę też. I za chwilkę będziemy, proszę państwa, do kogoś dzwonić.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Autopromocja.
4: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powraca.
5: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
6: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
5: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
7: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
5: Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
14: MediaMarkt.
15: Gorąco? Wpada!

0: KFC.
1: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Została ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Reklama.

oszukuje się przestępcy, a kto wskaże go, ten otrzyma 5000 za fatygę swą. Jest rysopis, włosy czarne, ładny orli nos, rysy twarzy regularne, słuszny wprost.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: O, dzisiaj piękny dzień. Maciej dla Zbyszka, czyli synek dla taty. To z okazji Dnia Taty niedawno było. Chciałbym ci, tatusiu, z całego serca podziękować za to, że zawsze przy mnie byłeś, zawsze mnie wspierałeś w każdej sytuacji. Nauczyłeś mnie, jak być dobrym człowiekiem. To właśnie dzięki tobie jestem dziś tym, kim jestem. A skoro całkiem nieźle ci wyszło, to znaczy, że wykonałeś... Nie, mi wyszło, to znaczy, że wykonałeś kawał świetnej roboty. Dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń, samych pięknych dni. Kocham cię, tato. Wszystkiego najlepszego z okazji twojego dnia. Maciek. No ładnie. Bardzo ładnie nawet. Ricky Poveri, Acapulco.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mam na moim mailu twoja żonka Bożenka podpisała się, panie Waldemarze. Mój kochany mężu, dziękuję Bogu za dzień, w którym nasze drogi się spotkały. Jesteś dla mnie darem. Podziwiam twoją wiarę, bo to ona czyni cię silnym, pokornym, pełnym miłości. Podziwiam twoją pracowitość, bo każdego dnia pokazujesz, że prawdziwa wartość człowieka kryje się w jego czynach. Słusznie. Kocham twoją dobroć i ciepło. Boże, jaki to Waldemar jest niezwykły. Dzięki którym nasz dom jest miejscem pełnym światła. Dziękuję ci, że jedziesz ze mną na wschód. Nie tylko w podróż przez miejsca, ale przede wszystkim w podróż przez życie. Bo najpiękniejsze drogi nie prowadzą przez miasta i kraje, lecz przez serca dwojga ludzi. Dziękuję, że jesteś. Każdego dnia wybieram cię na nowo. Z miłością, twoja żona Bożenka Waldek, że ty jeszcze nie zwariowałeś z tego po prostu nadmiaru emocji i miłości. No wspaniale, wspaniale. Ja jeszcze tylko dodam, że przeczytałem 1/10 tej laudacji Bożenki dla swojego Waldemara. Pozdrawiamy państwa, życzymy. Jeszcze więcej miłości się nie da życzyć. Niech jest jak jest.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
15: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
16: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Została ostatnia reklama.
19: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
20: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: to promocja.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę, już się boją, widzę.
3: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
1: Została ostatnia reklama.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.
12: Jest 11, więc teraz wiadomości, prognoza pogody, a potem wracamy do koncertu życzeń.
13: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
14: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
13: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
15: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
13: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszają. ruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Nie da się ukryć, że dziś do końca dnia będzie bardzo dużo słońca. Trochę więcej chmur, możliwe jedynie w Tatrach i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Gorąco dziś w całym kraju do 31 stopni, na Podlasiu do 35 w centrum. Najcieplej na zachodzie do nawet 38 stopni, natomiast nieco chłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Kolejna godzina koncertu życzeń przed nami. Proszę Państwa, i zacznę ją od razu od życzeń z mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie, proszę o przekazanie życzeń imieninowych moim dwóm Jankom, czyli mojemu tacie i mojemu synowi. Chłopaki, życzę wam dużo zdrówka, uśmiechu, spełnienia marzeń, niech humory zawsze dopisują. Portfel dziadka Janka pęka w szwach i bądźcie zawsze tacy wyjątkowi. I pozdrawiam wszystkich Janów i Janków. Dla pana, panie Robercie, również pozdrowienia. I poproszę o Bogusława Meca, Marianna. Bardzo proszę. Pani Natalio, dla twoich Janków, Natalia.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu mam leciutko spóźnione od Danusi dla Alicji, siostra dla siostry, bo to był 21 czerwca, miałaś, kochana moja, imieniny, moja ukochana siostro. Chciałbym ci złożyć życzenia za pośrednictwem Radia Pogoda, najdroższa siostrzyczko. Życzę ci dużo zdrówka, samych sukcesów w życiu i dużo miłości, bo zasługujesz na to, jak, na tę miłość jak nikt. A ja dołączam piosenkę, którą uwielbiam, Ten CC. Zespół tak się nazywa, Dread Dog Holiday. Takie trochę reggae będzie, nawet nie trochę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I Basieńka nam coś nagrała. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry. Na imię mam Grażyna, dzwonię z Gdańska. Chcę przekazać od całej rodziny, kochanej siostrze Alicji, ma imieniny, wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim, pogody ducha, szczęścia. Wszystkiego, wszystkiego kochanej Ali życzymy. Siostry, bracia, rodzina cała. Dziękuję, do widzenia.
1: No to Alicje mają szczęśliwy okres, kolejna Alicja.

0: z życzeniami od siostry. No bardzo prosimy, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Została ostatnia reklama.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Reklama.

0: The diddly diddly diddly dum. Boop boop be doop.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Tu pięknie, córka dla taty. Najdroższy tato, w dniu twoich 81 urodzin pragnę z całego serca podziękować ci za wszystko, czym mnie obdarzyłeś przez całe życie. Za twoją miłość, troskę, cierpliwość, mądrość. Za to, że zawsze mogłam czuć się bezpieczna, wiedząc, że jesteś obok. Niech los obdarza cię jeszcze wieloma szczęśliwymi chwilami. Niech zdrowie ci dopisuje, serce pozostaje pełne pogody ducha. Kochany tato, życzę ci, abyś każdego dnia czuł, jak wielkim jesteś skarbem dla naszej rodziny. Dziękuję, że jesteś. Twoja córka Agnieszka. No jakże ładnie to napisała. Ładnie napisałaś, Agniesiu. Krzysztof Krawczyk teraz. Dla parostatek. Ładnie, sympatycznie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz z mojego maila życzenia. Witam serdecznie, panie Robercie. Z tej strony Konrad i Wioletta. Świętujemy dzisiaj 11. rocznicę stalową. Bardzo proszę o przeczytanie moich życzeń dla żony. Moja najdroższa, dziękuję ci za 11 lat wspólnych chwil, uśmiechów, zrozumienia. Z tobą życie jest piękniejsze, a każdy dzień to wspaniały rozdział naszej historii. Kocham cię całym sercem, Konrad. No, ładnie, prosto z serca, po 11 latach. Brawo, stalowa miłość. Ach, jak to zabrzmiało.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, rabat od Media Expert.
6: Wow, też chcę!
7: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
6: Mega!
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
15: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
14: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
16: Została ostatnia reklama.
17: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
18: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
17: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
19: Sali się nie poddają!
20: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
17: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
21: Ogień zszedł z boczem góry.
17: Avatar, ogień i popiół.
20: Stajemy do walki!
17: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: to cię pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Miłość, gdy mija to, co z niej masz. Ziemia niż...
2: Autopromocja.
3: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
5: No oczywiście.
3: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
3: Została ostatnia reklama.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: No to za nami pierwsza połóweczka, przed nami druga połowa sobotniego koncertu życzeń. Najpierw standardowo wiadomości i prognoza pogody.
15: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie ostrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
16: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
15: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.

0: Pogoda.
1: Upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu do 28.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, na życzenia imieninowe, bo nie podawałem jeszcze, czekają Władysław, Maria, Jan. Właściwie codziennie mógłbym Maria i Jan wymieniać, prawda? Jeszcze Joanna, Teresa oraz Marylka. I wystarczy wejść na Radio Pogoda, żeby ich o tym powiadomić i coś miłego im wysłać, albo można poprzez mojego maila zrobić to samo, robert@radiopogoda.pl, albo może się nagrać na sekretarkę pod numerem 22 444 4004. A teraz dookoła kipi lato, zaśpiewa Anna German.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz będę dzwonił do Olgi, czyli siostry Kingi.
2: Halo?
1: Pani Olgo, dzień dobry.
3: No, zawsze dzień na dobry. Początku lista.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Skąd? Z życzeniami od siostry twojej Kingi. Zaskoczona?
2: Tak.
1: A kiedy miałaś urodzinki, powiedz, były?
2: 21 czerwca.
1: A, no, ta ładna data. A, pięknie było. No to słuchaj, no nie szkodzi, że było. Olgusiu, pisze twoja Kinga. Najdroższa siostrzyczko, z okazji twoich urodzin życzę ci wszystkiego, co najlepsze, żebyś każdego dnia była uśmiechnięta, nie traciła nigdy dobrego humoru. Taka zaskoczona byłaś, taka smutna. To jak mam łączyć to z dobrym humorem? Życzę ci, żebyś nigdy nie traciła dobrego humoru, zdrówka, dobrego samopoczucia, samych radiowo-pogodnych dni. No i widzisz, dlatego Radio Pogoda do ciebie dzwoni.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zaskoczona jesteś.
2: Tak, tak.
1: Nie powiedziała ci nic, siostra, a iż?
2: No nie, nic nie powiedziała.
1: Tajemnice siostrzane miałyście zawsze?
2: No, czasami się zdarzało.
1: Nie gadałyście, nie opowiadałyście sobie o chłopakach nigdy wieczorem?
2: No, opowiadałyśmy, no. Ale niektóre rzeczy muszą być w tajemnicy, nie?
1: Takie, że Janowski zadzwoni z Radia Pogoda na przykład.
2: Tak.
1: No lepiej, bo to przynajmniej niespodzianka wyszła. Jakaś taka. No jak były, jak urodzinki? Już nie pytam się, które? 18, nie?
2: No, jak zawsze.
1: No jak zawsze, już teraz będziesz miała zawsze 18, Olga. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, ucałuj kogo tam chcesz wokół siebie, bo jakiś męski głos był, to może bliski twemu sercu, obok.
2: Nie, to tata akurat.
1: A, tatuś. O, to tak. Dziś jest szczególny dzień.
2: Tak.
1: Pozdrów tatusia, my was serdecznie też pozdrawiamy wszystkich.
2: Dziękuję
1: całą waszą rodzinę.
2: I również wszystkich pozdrawiam.
1: Pochwal się teraz, kto dzwonił i co mówiłem. Pa.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. No to co, Rena Rolska, Come Prima. Jeszcze taka piosenka będzie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: przecież ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę jednak w to.
2: Życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: No to Basieńka, słuchamy, co tam się nagrało.
4: Dzień dobry, Radio Pogoda, a szczególnie dzisiaj chciałabym dzień dobry powiedzieć panu Robertowi Janowskiemu. Panie Robercie, chciałabym za pana pośrednictwem złożyć życzenia na bieżąco moim koleżankom Bożenom, które świętują swoje imieniny w Bożenkowie koło Bydgoszczy. Jest ich tam chyba 50. Chciałabym za pana pośrednictwem życzyć im samych serdeczności i dużo zdrowia i niechaj się dobrze bawią. Te życzenia od Sosny, a chciałabym złożyć na ręce bardzo operatywnej Bożeny o pseudonimie Bojówka. One na pewno by się ucieszyły, ja byłabym wdzięczna. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam i przytulam wszystkich w Radiu Pogoda i wszystkie moje Bożeny. Kłaniam się, do widzenia.
3: No to dziękuję bardzo. W Bożenkowie dzisiaj nieźle, niezła zadyma. 50 Bożenek świętuje w Bożenkowie. A na czele stoi Bożenka, co ma ksywkę Bojówka. To nie wiem, czy bym chciał tam pojechać. Nie, chciałbym, byśmy się pobawili razem. Tym bardziej, że koło Bydgoszczy, no to bliskie memu sercu miejsce. No to tak się bawi, Bożenkowo. Wszystkiego najlepszego dla was.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powraca.
2: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.

0: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
1: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
0: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: Też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
17: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
18: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Została ostatnia reklama.
19: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Julii dzwonimy. Od Juliana.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, pani Julio.
2: Tak.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam życzenia dla ciebie, Julka.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Od kogoś, kto cię kocha.
2: Naprawdę.
1: No, Boże, ale masz super, co?
2: No bardzo, bardzo.
1: Ale czujesz to, nie, że cię kocha?
2: No bardzo czuję, bardzo.
1: Jezu, a od ilu lat on już cię tak kocha?
2: Od ilu lat? No nie wiem, trzeba by go spytać pewnie.
1: Ile się znacie, Julka? Od pierwszego wejrzenia to była miłość, mówię ci.
2: No, tak mi się wydaje, no.
1: A kiedy wasze...
2: No, tak będzie jakieś, no tak, ponad 7 lat, no.
1: Ładnie, szczęśliwa siódemka.
2: Zależy od kąt liczyć.
1: I on, ten co cię kocha, pisze tak: kochanie, bardzo cię cenię. Zaczął jak Mickiewicz, ale dobra. Chciałbym dzisiaj wyrazić moją wdzięczność. Jesteś światłem mojego życia, źródłem niekończącej się radości. Twoja miłość jest darem, który pielęgnuje każdego dnia. Dziękuję ci za wszystko, co dla nas robisz i za to, kim jesteś. I kocham cię bardziej, niż słowa mogą wyrazić. Julian.
2: Publicznie się wstydzę wzruszać.
1: A gdzie publicznie? Ze mną rozmawiam, ze mną gadasz. Ale... Jesteśmy bardzo kameralna rozmowa intymna między dwoma osobami. No.
2: Jestem, no, no ja zawsze się tak wzruszam po cichu, ale no, ciężko mi nie wyrazić tutaj jednak.
1: A to jest nerwowy śmiech, co, Julia, trochę?
2: Tak.
1: Nerwowy,
2: tak.
1: Wiem.
2: Tak, nerwowy. No. Odwzajemniam miłości największą, jaką tylko potrafię odwzajemnić. Bardzo jestem wzruszona i zaskoczona też, ale wzruszona i nie wiem, co powiedzieć.
1: Nic nie musisz powiedzieć. Pozdrawiamy was serdecznie, Julia.
2: Dziękuję.
1: Trzymajcie
2: bardzo.
1: Się cieplutko, papa.
2: Dziękuję.
1: I dołączam piosenkę Ben E. King z Spanish Harlem.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz kolejna wiadomość z mojego maila. Cześć, mam na imię Max i niedługo będę miał 12 lat. Tematem tego maila są życzenia, lecz nie są one o mnie. Życzę wszystkim najlepszego, zdrowia i szczęścia w życiu, miłości, znajomych i znajomości swych ulubionych rzeczy. O, dobre. Umiejętności szybkiego przyswajania edukacji i wszystkiego dobrego, o co poprosicie. Ogólnie pozdrowienia dla mojej rodziny. Dziękuję i życzę dobrego dnia. Maksymilian. Bo kto inny? Ale czad. Ale raz garnięty. Maksio, co? Pozdrawiamy cię, Max. Dziękuję bardzo. Fajne. Fajnie napisałeś o tym spełnianiu się. I za chwilkę, proszę państwa, będziemy kontynuować.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia
0: gwar. Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
17: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Została ostatnia reklama.
18: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
19: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
18: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
19: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
18: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
0: Reklama. Oszukiwałeś mnie. Dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną. Nie.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: ty wiesz, że ja.
1: Witam Państwa, Krzysztof Ibisz, bardzo pogodny, tak jak Państwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.

0: nieco jasno. Może kiedyś powrócę jeszcze tam.
1: Radio Pogoda.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
14: Godzina 13, już ostatnia naszego sobotniego spotkania. Posłuchamy najpierw wiadomości, co? Posłuchamy. Prognozy pogody też posłuchamy.
15: Miliony Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kicalert.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
17: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
15: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.

0: Pogoda.
1: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej, ale i tam do 28.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, na koniec, jeszcze podpowiem, co można dzisiaj świętować. Jest dzisiaj na przykład, to dla dzieci, Światowy Dzień Smerfa. Chyba nie ma smerfów, nie? Na dobranoc. Chyba już nie ma. Potem jest Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ale też jest Dzień Szwagra. O, napijemy się. Zawsze się pije ze szwagrem, nie? Tylko szwagier przyjeżdża na święta. Tylko raz w roku. No to dzisiaj po prostu tylko do niego zadzwonię. Zachęcam Państwa do składania szwagrom życzeń pod naszym numerem radiowym 22 444 4004. Albo dla jakiegoś szwagra może coś fajnego napisać na mojego maila robert@radiopogoda.pl. A teraz zagramy Alibabki. Kwiaty jednej nocy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Jana lub do pani Henryki. Wszystko jedno, kto odbierze od Karola, to będzie teraz.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Henryko.
2: Słucham.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam życzenia dla państwa od Karolka, z okazji waszej 50.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Moi kochani rodzice, 50 lat wspólnego życia to piękny dowód na to, że prawdziwa miłość, cierpliwość, wzajemny szacunek potrafią przetrwać każdą próbę czasu. Chciałem wam podziękować za to, że stworzyliście dom pełen ciepła, bezpieczeństwa i miłości. Jesteście dla mnie najpiękniejszym wzorem do naśladowania. Z okazji tych złotych godów życzę wam kolejnych lat w zdrowiu, niesłabnącej radości z każdego wspólnego dnia oraz dużo spokoju. Wasz synek Karolek, jak ładnie.
2: Dziękuję, dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego państwu życzymy. Proszę pozdrowić pana Jana.
2: Dziękuję.
1: I Karolka, waszego syna.
2: Dziękuję.
1: Miłego
2: dziękuję
1: dnia.
2: Bardzo.
1: Dziękuję.
2: I ja również wam wszystkim życzę w całej tej. Słucham waszego programu.
1: O, się cieszę.
2: Tak zwane, ja się urodziłam. Ja u mnie, no, teraz weszłam dopiero, a już radio gra. Nie ma to, żeby radio nie grało.
1: A nie dość, że gra, to jeszcze dzwoni. Panie Henryko.
2: To ja się bardzo cieszę, że
1: wreszcie ktoś do ciebie zadzwonił z radia. Karol wiedział, jaką ci niespodziankę zrobić.
2: Nie, bo tak nieraz żartuję, mówię, wy te dzieci jesteście, abyście mogli mi przez pana Roberta coś mi przysłać, nie?
1: A widzisz, no i przysłali.
2: Jednak, tak długo czekali, aż się zdecydowali.
1: No, ale okazja też fajna.
2: No to ja bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiamy, panie Heniu, serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia. No to złote obrączki, no jak 50 lat wspólnego pożycia, no to złote obrączki, Krystyna Giżowska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: rytm.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: A teraz Basia, coś się nagrało, bo widzę, że mruga na czerwono.
3: Panie, szanowny panie Robercie, bardzo proszę przekazać życzenia mojej kochanej siostrze Ewie z okazji urodzin, 80. urodzin. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń. Do życzeń dołączają się Marek z żoną Hedziną, Ania z Kanady z Nikolasem, siostra Bogusia, Tomek z żoną i z dziećmi. To jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Ewuniu. Dziękuję.
2: To się porozrzucaliście po świecie. W Kanadzie nawet rodzinka jest. Ale pięknie wszystko. Pan się przygotował, wszystkich pan wymienił elegancko. Pozdrawiamy serdecznie i też składamy życzenia.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakup za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role, na truszczycy bez suflera, w najróżniejszych sztukach gramy.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I telefon do pani Wandy, właściwie do cioci Wandy.
2: Słucham?
1: Pani Wandeczko.
2: Tak, słucham.
1: Robert Janowski dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry. Cieszę się, bardzo mi miło. Ja wiedziałem,
1: że jak tylko ma napisane, że jak dzwoni do jakiejś Wandy, to od razu będzie uśmiech od ucha do ucha.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję. I słucham?
1: Ale ty, jaka ty młoda jesteś, Wandeczko.
2: No, osiemnastka kolejna.
1: No tak, bo to Diana, twoja bratanicka.
2: Ukochana, dziękuję jej bardzo.
1: Dianka ze swoim, on już ma męża, nie?
2: Tak, i córeczkę.
1: No, widzisz, a ile mają lat? Ile ma lat?
2: Są po 20 ileś tam, 27. Coż to ty młodzi też nie są.
1: No tak, ale za twoich czasów, nie tam, in lat, za naszych czasów to dziewczyny młodsze były, nie?
2: Tak, oczywiście, przecież ja też chodziłam za mąż, miałam 23.
1: 23 i to już tak byłaś prawie stara panna.
2: No
1: to słuchaj, kochana ciociu Wando, pisze Diana.
2: Tak.
1: Z okazji twoich 18 urodzin, dobra, składamy ci najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrówka, pogody ducha, spokoju, radości na każdy dzień. Niech otaczają cię życzliwi ludzie, miłość najbliższych cię otacza oraz wiele powodów do uśmiechu ci życzymy.
2: Rozpełnienia... Bardzo dziękuję.
1: Poczekaj, jeszcze połowa.
2: Jeszcze?
1: Życzę ci spełnienia marzeń, tych najskrytszych oraz wielu pięknych chwil, które będą napełniać twoje serce szczęściem. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci dobre samopoczucie, energię, satysfakcję z życia, a rodzinne spotkania niech będą źródłem ciepła, dumy, wzruszeń. 100 lat ciociu Wando, w zdrowiu, szczęściu i miłości życzy Diana. Czy bratanica?
2: Dziękuję bardzo mi miło, bardzo mi miło słyszeć takie życzenia i panu też bardzo dziękuję. Słucham Radia Pogoda zawsze,
1: no,
2: a jak pan ma tutaj ten, to bardzo mi też przyjemnie i miło i bardzo dziękuję za życzenia.
1: Całuję was, Wandeczko.
2: Dziękuję bardzo,
1: tak,
2: dziękuję
1: kochana,
2: ja
1: pa.
2: Również. Dziękuję i pozdrawiam całe radio.
1: A kto tam z bloku mówi, jak za facet?
2: Obok mąż, bo my jedziemy z nadmorza, wracamy. Mąż kieruje samochodem.
1: A, kieruje. Dobrze, że ty rozmawiasz, a nie on.
2: No właśnie.
1: Dobra, wszystko mu opowiedz teraz.
2: Dobrze.
1: Pa.
2: Pa, dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Do widzenia. Surfing USA, no to posurfujmy. Beach Boys.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I koniec, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jutro oczywiście też w gotowości. Zapraszam na 10 do 14, a za chwilkę po 14 nasze sympatyczne Świnki Czy, czyli Wojtek Pijanowski, Krzysio Szewczyk i Władek Świętaski. Ostatni odcinek to będzie przed wakacjami, a my mamy jutro przed wakacjami ostatni. Także dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
3: Przygotowałem zagadkę, już się boją, widzę.
4: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
3: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
0: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już dziś od 14 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, dobry komana.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból szyi po pracy?
10: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar. Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
0: Została ostatnia reklama.
1: co za dzień.
3: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem. Nie wiem.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
2: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
1: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Została ostatnia reklama.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama. Dzień dobry Państwu. Za chwilę godzina 14. Potem nie będą wiadomości o 14. Potem prognoza pogody. A dopiero potem będą świnki. O. I to świnki raz, dwa, trzy.
5: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
6: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Masywie Leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
5: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 kilometrów ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
7: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
5: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17.00.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Proszę Państwa, tak naprawdę to nas tutaj właściwie już nie ma.
2: Jedną nogą jesteśmy na wakacjach.
1: Tak, tak, już spakowani, już przygotowani do wakacji.
2: Odcinek 101 dzisiaj, panowie.
3: O rany!
2: To jest taka fajna liczba, wiesz, od tyłu można...
1: Tyle samo znaczy?
2: Tak, tak.
1: O wakacjach trochę właśnie porozmawiamy dzisiaj.
2: Myślę, że tak.
1: Ale zagramy na początku taką bardzo żywą piosenkę, która ma 60 lat dokładnie.
3: I patrz, dlatego popukałeś mnie w rękę, tak?
1: Tak, bo ja chciałem się rozbudzić, żebyś na pewno razem z nami ją zaśpiewał, bo 60 lat temu została nagrana. Jak powiedziałem, na pewno ją znacie, bo już byliście starszymi facetami.
2: No co się cieszysz, tak, Adam młodzieńcze.
1: Dave D, Don't Break Me Can Teach, Bandit.
3: Bo, co dużo od nas wymaga.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i posłuchaj.

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: oraz gry to my.
1: Będą zmiany dzisiaj w programie. Nie będzie zadania dla Państwa związanego z limerykiem, dlatego że my jedziemy na wakacje i nie będzie.
2: I co do dzień Państwu zawracać głowę?
1: Tak, to jest po pierwsze. Po drugie, ale będzie oko.
2: Ale właśnie widzę.
1: Telefon oczywiście do znajomego z Krzysia kalendarz. Będzie dobra muzyka na pewno, jak znam życie, to Krzysiek coś takiego przygotował, że ho, ho. No a co z Łotkiem, to nie, za niego nie odpowiadam.
2: Nikt za mnie nie odpowiada, pani kierowniczka, tylko czasami mnie jakoś konfunduje.
3: A czy idziecie na wakacje, to zabieracie ze sobą własny catering?
1: No oczywiście. A wiesz co, Krzysiu, kupiłem ostatnio kaszkawał.
2: Państwo nie wiedzą, to słynna historia w takim programie Jarmark, to kiedyś był i tam był kaszkawał. Krzysiek jadał cały czas kaszkawał.
3: Tak. A propos jedzenia, to za chwilę.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
5: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, z jedzeniem mówicie. Ja na przykład zdradzę Wam, dlaczego lubię jeździć tam, gdzie mi dają jeść. Nie lubię sobie sam robić. I wiecie dlaczego?
2: Bo nie umiesz.
1: Nie, no właśnie, ale proszę, ale nie tylko. Jest pewna idea. Ja ją odczytałem kiedyś w internecie. Uwaga, przeczytam. Jedzenie smakuje lepiej, gdy robi je ktoś inny. Jedno z badań opublikowanych w czasopiśmie Science, poważnym, wykazało, że kiedy przyrządzasz sobie posiłek, jesteś wokół niego tak długo, że nie czujesz się tak dobrze jak ktoś, kto inny przyrządza ci jedzenie. I wtedy osobowość tego innego przenosi w postaci jedzenia się na ciebie.
2: Wiesz co, Krzysiek ma inny patent na to.
1: No.
2: Jak jesteśmy gdzieś w restauracji i coś ja zamawiam, on mówi, że on nie jest głodny, na przykład. Potem przynoszą mi, powiedzmy, schabowego. Co Krzysiu robi? Bierze widelec, nóż, ciach pół mojego kotleta i już ma.
1: I co ma?
2: Pół kotleta.
3: Ale nie płacę, bo ja nie zamawiałem.
1: Aha.
2: Widzisz, taki patent.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy
5: w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
1: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
2: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
1: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
3: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku

0: wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Castorama!
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Myśmy już wspominali w naszym programie o tym, że różne narody różnie jadają.
2: No jasne.
1: Na przykład Azjaci, konkretnie Koreańczycy, jadą głośno. To bardzo głośno.
3: Mleskają.
1: Tak, tak. I była kiedyś taka sytuacja, ale to było tutaj, u nas w kraju, że taka rodzina nowobogackich...
2: Koreańczyków?
1: Nie, Polaków. Aha. Została okradziona.
2: Przez Koreańczyków?
1: Nie, nie przeszkadzaj. Przyjechali policjanci.
2: Koreańczycy?
1: I pytają, co zginęło? No więc ukradziono nam telewizor, ukradziono żonie futro, telefon, ukradziono sztućce. No ale, a gdzie wy byliście wtedy? No, my byliśmy w domu. I nie słyszeliście, że ktoś wszedł i was
2: grasują tutaj?
1: Nie. Byliśmy w kuchni, jedliśmy zupę.
3: A bo tak siurbali, tak?
1: No właśnie.
2: Ale nie Koreańczycy, wiesz?
3: Ale nieważne, panie. A jednocześnie jedli rękami może?
1: Może tak.
3: Też głośno. Dawaj, Krzysiu, jakąś piosenkę na to siurbanie.
1: To będzie bardzo piękna piosenka.
2: Smutna?
1: Wiesz, on, znaczy tak, tekstowo jest smutna, ale jej się nie słucha, jej się słucha pogodnie. To jest takie wspomnienie, Bobby Goldsboro wspomina swoją ukochaną. O tym śpiewa, że pewnego dnia nie było jego w domu, gdy była tam ona sama. Wtedy zjawiły się anioły. No i teraz wszystko, co ma, to wspomnienie.

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: Powiedziałem, że będziemy o wakacjach mówili. Ja sobie przypomniałem sobie jednocześnie, że jak byłem na wakacjach kiedyś takich, powiedzmy, wakacje służbowe, no tak to nazwijmy. Bo byłem ratownikiem, wyobraźcie sobie.
2: O, ale wodnym?
1: Tak.
2: O, to umiesz pływać?
1: Wyobraź sobie.
2: O kurczę, taki duży?
1: No. I byłem nad jeziorem Drawsko, z namiotem przyjechałem tam jak trzeba, wszystko. Pierwszego wieczoru rozłożyłem namiot, wyjąłem wszystkie ciuchy, powiesiłem na tych sznurkach, żeby był porządek, żeby był. I jak przyszła burza, to mi ten cały namiot ze wszystkim no, tak do jeziora jest, wszystko spłynęło. I miałem zajęcie następnego dnia, musiałem troszkę suszyć i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale myśmy się wtedy nie poznali, bo ja też byłem ratownikiem i to też niedaleko.
3: I on mieszkał w tym namiocie?
2: Nie. Ja byłem w Podczelu.
1: W Podczelu. Nie wiem, gdzie jest Podczel, bo wiem, gdzie jest...
2: Podczela jest koło brzegu.
1: Aha.
2: Daleko. Tam, pamiętam, że jak już tam nas kilku było, zachodziło słońce, zamykaliśmy plażę, że tak powiem, czerwak, i płynęliśmy w morze. I zabawą dla tych, którzy byli na plaży, Czasowiczów, było podglądanie nas. Czyli czy zobaczą nas na fali, a myśmy tak daleko płynęli, że w pewnym momencie fale przykrywały nas.
1: A i oni czekali, żeby nie wypłyniecie, bo was nie będzie miał kto ratować.
2: Tak, zakładali się w ogóle. Ale potem dopływaliśmy, przeliczyli nas i następnego dnia byliśmy wszyscy na plaży.
3: Nikt nie utonął?
1: No bo jak oni byli ratownikami, to nie. Za mojej kadencji, jak ja byłem ratownikiem, to też nikt nie wiem.
3: A, no to fajnie, to ja idę się kąpać.
2: Chyba do wanny.
3: No, dobra.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy
5: w Radiu Pogoda.
6: Radio Pogoda.
7: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
8: No to w czym problem?
7: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
8: No i?
7: No i obawiam się, że nie zdąży.
8: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
9: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
13: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
17: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
16: No, sam zobacz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Została ostatnia reklama.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Reklama.
24: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: Obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch. Obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obłązać po piesie łasona piszczotle.
1: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: Wszystko jak przesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: Idynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Proszę Państwa, czas na inspektora Oko. Tym razem inspektor chyba był w górach czy gdzieś.
1: Inspektor Oko na tropie.
2: Tym razem inspektor Oko spędzał zimowy urlop w górach. Śniegu napadało, więc szalał na stokach, a narciarzem był znamieni. Pewnego dnia, gdy wrócił do hotelu po całodniowym szaleństwie na najtrudniejszym stoku, otrzymał telefon z wezwaniem do pensjonatu znajdującego się dość wysoko w górach. Wezwanie dotyczyło śmierci znanego malarza, którego dzieła osiągały na aukcjach rekordowe ceny. Chcąc nie chcąc, pojechał do pensjonatu bałwanek.
0: Inspektor Oko jestem.
2: Przedstawił się.
0: Co się stało?
3: Zaraz pan zobaczy. Ildefons biedny nie żyje, bo chyba nie można żyć z nożem w sercu.
2: Odezwał się postawny mężczyzna.
0: A pan, przepraszam, to kto?
2: Oko zaprezentował swój najbardziej efektowny uśmiech. Uśmiech numer 8.
3: Żelisław, marszant. Jestem, a właściwie byłem drugą połówką Ildefonsa. Taki menadżer od serca.
0: A gdzie jest Ildefons?
3: W salonie. Leży na podłodze. Niczego nie ruszałem. Natychmiast zatelefonowałem do pana. Telefon mam od Coxa.
0: A to świetne. Chodźmy.
2: Ildefons rzeczywiście leżał na podłodze z kuchennym nożem wbitym w piersi. Oko pokiwał głową i zapytał.
0: Panie Żelisławie, kto jeszcze mieszka w bałwanku?
3: Oprócz mnie, Żyuta romantyczka. Natchnienie Ildefonsa. I nasz księgowy Zdzisław.
0: A o której pan znalazł Ildefonsa w tym stanie?
3: Jakąś godzinę potem, gdy zerwała się śnieżyca.
2: Inspektor Oko postanowił przesłuchać lokatorów. Pierwszą poprosił panią Żyutę.
0: Pani Żyuto, proszę mi powiedzieć, co pani robiła pomiędzy 17 a 18?
4: Siedziałam na tarasie, czytałam Wojnę i pokój, rozważałam fatalizm historyczny, patrzyłam w niebo, podziwiałam gwiazdy, były cudowne, zupełnie jak diamenciki.
0: Rzeczywiście gwiazdy wyglądają jak diamenciki.
2: Zgodził się Oko,
0: zwłaszcza Wielka Niedźwiedzica.
4: I Gwiazda Północna.
2: Uśmiechnęła się Żyuta. Gdy do salonu wszedł księgowy Zdzisław, Oko zadał mu tylko jedno pytanie.
0: Panie Zdzisławie, ile to jest 2 razy 2?
5: Bilans zawsze musi wyjść na zero, bez względu na okoliczności.
2: Oko wiedział już, kto dźgnął nożem malarza Ildefonsa. No właśnie, kto?
1: Inspektor Oko na tropie.
0: Pod koniec programu dowiemy się, kto zamordował Ildefonsa.

0: Autopromocja. Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
1: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
2: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: No i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: Została ostatnia reklama.
14: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
16: Godzina 15, proszę państwa, wiadomości. Przed nami prognoza pogody i druga część Świnek Trzech.
17: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze 2 godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
17: Agnieszka Trojanowska, BIS. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
18: Są nawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie 2 razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
17: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączenia klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne także dla aktorki doświadczenie potrwa jeszcze 2 godziny w ramach Malta Festival.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Słonecznie dziś w całym kraju, trochę chmur tylko w Tatrach i tam możliwe przelotne opady deszczu, których nie doświadczymy w pozostałej części kraju, a tu na termometrach do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 na zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: sport, muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: My się teraz z Państwem przywitamy.
2: Serdecznie.
1: Po raz drugi.
2: Serdecznie.
1: Serdecznie, kordialnie i w ogóle sympatycznie. I za chwilę będzie się działo.
2: Co się będzie działo?
1: No, muzyka od Ciebie.
2: Będzie muzyka.
1: No iż.
2: Ale będą również opowiadania, jeszcze wrócimy do wakacji,
1: do prawda? Mam przestrogę przedwakacyjną bardzo poważną.
2: Dobrze, ale ja nie później. Jadę.
1: Ty z nie tobą. Pojedziesz, nie?
2: Z tobą nie. Cry to me. Tak jest tytuł piosenki.
1: Ja mam płakać tak. Twojego? Ty jesteś fajny facet, jesteś zdrowy, rozstyłowy, przystojny.
2: Ale spróbuj.
1: Ja nigdy ci tego nie zrobię, mogę cię najwyżej przytulić.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
3: Świnki trzy
4: w Radiu Pogoda.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Czas nadszedł, byśmy zadzwonili, Krzysiu.
2: Ja już tutaj szukam w swoim kalendarzu.
1: Dobrze, dobrze.
2: O, mam, tu. Dobra, zadzwonię do niego.
3: Halo?
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: No,
2: dzień dobry. Tak, podejrzewałem, że dzisiejsza nasza zabawa nie potrwa długo, bo głos tak charakterystyczny, że na pewno rozpoznają
3: wszyscy. O sobie mówisz, le?
2: Nie, nie, mówię o naszym wspaniałym koledze, do którego dzwonimy.
3: No jasne.
5: Ale kolega, dzień dobry, powie coś?
3: Nie.
6: Dzień dobry, już mówiłem dwa razy dzień dobry, ale jeszcze chętnie powiem.
5: Ale ja chciałem usłyszeć, wczuć się w ten tembr głosu.
2: Dzisiaj nasz program taki trochę wokół wakacji. Powiedz nam, czy mógłbyś zaproponować na przykład wyjazd na wakacje do domu czasowego Czarnej Heleny? Czy tam jest fajnie?
6: Tak, rewelacyjnie jest w ogóle ten dom wypoczynkowy Czarna Helena, prowadzony przez, jak sama nazwa wskazuje, Czarną Helenę. Mhm. To jest taki dom wypoczynkowy, który przechowuje najlepsze tradycje takich PRL-owskich domów wypoczynkowych, czyli skaowcem, opatrzeniowcem i tak dalej. Także to są najlepsze wakacje, jakie można sobie wymarzyć.
2: A poza tym ma tradycje fajne. Powiedz mi, a czy nad Soliną są zielone pola, zielone wzgórza?
6: Oczywiście, że są zielone wzgórza. Ja myślę, że one nawet coraz bardziej są zielone. A teraz zastanawiam się, dlaczego tak myślę. Tak, ale już powiedziałem, to niech już tak
3: zostanie. Niech tak zostanie. Ja mam taką sprawę pewną.
6: Tak?
3: Otóż skąd się biorą twoje natchnienia, że tak powiem? Bo ja na przykład kiedyś jechałem samochodem jeszcze za Gierka do Piły i zobaczyłem taki napis, taki banery takie wielkie kiedyś wisiały i tam było napisane: Piła z wami, towarzyszu Gierek.
6: No to właśnie stąd, może już nie z czasów towarzysza Gierka, ale właśnie z takich banerów czerpię inspirację. Banery to jest nie wysychające źródło takich inspiracji. Ja z kolei pamiętam parę lat temu, i to też w wakacje, jechałem przez Iławę i tam zobaczyłem na takim zakładzie rolno-produkcyjnym dwa banery i na jednym było napisane: najlepsze trawy z Iławy, a na drugim: obornik o zapachu waniliowym.
2: Bardzo dziękujemy.
5: Dziękujemy.
2: Już nasi słuchacze, wiele osób wie, z kim rozmawialiśmy dzisiaj. Jeszcze dokładnie powiemy wszystko na zakończenie programu dla tych Państwa, którzy jeszcze nie odgarli.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
7: Świnki trzy
0: w Radiu Pogoda.

0: człowieka, usłyszałem, odczytałem, on już nie żyje, takie oto zdanie. Szczególnie dla tych, którzy wyjeżdżają na wakacje i tam takie różne miłości, takie różne, tu się romanse na wakacjach się zdarzają. On powiedział tak, dwoje, jak jesteś inteligentny, dwoje inteligentnych ludzi nigdy się w sobie nie zakocha. Nigdy.
1: Dlaczego?
0: Proszę pana, bo prawdziwa miłość, i to uważajcie, wymaga przynajmniej jednego idioty. To Fiodor chyba... Dostojewski.
1: No to tak mi się właśnie wydawało, że jakiś to musi być literat, albo jakiś taki, co satyr. No
0: uważajcie,
1: że,
0: uważajcie,
1: nie,
0: tak.
1: Dostojewski to satyr nie pisał, nie?
2: Nie, to ja to... to
1: ale, nie wiesz, ale widzisz, jak nas rozstrzygną, no i teraz bądź tu mądry. Co
2: no teraz, no teraz trudno, no musimy się rozpakować.
3: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
6: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Aries Motor, dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas.

Już gasną światła na drogach nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, doszliśmy do momentu, kiedy powinniśmy przedstawić limeryka, który się zaczyna z pomocą pani Agatki. Świnki Trzy dobiły setki. Było to z poprzedniego programu jeszcze. Setny program był,
2: a, był taki,
1: tydzień
2: tak,
1: temu.
2: Już
1: był,
2: dawno.
1: A teraz jest 101. I przypomnę, że ostatni przed wakacjami. W związku z tym nie będzie nowego limeryka, ale tak, Państwo się napracowali. Jak znam życie...
3: Znasz. Wiem, co chcesz powiedzieć.
1: Co chcę powiedzieć?
3: No. Chcesz powiedzieć, że pani Jutrzenka...
1: A no tak.
3: Przysłała nam aż dwie propozycje.
1: Niemożliwe.
3: No, tak. No. Z pomocą pani Agatki Świnki Trzy dobiły setki. I choć im setka stuknęła już, to ich wigor i dowcip ostry jak nóż. Nie nadąży za nimi pokolenie zetki.
1: No, dobrze. Jeszcze jeden od pani Jutrzenki.
3: Z pomocą pani Agatki Świnki Trzy lubiły setki. Takiego dali czadu Krzyś, Wojtek i Włodzimierz, że żadnej soboty z nimi nie pominiesz. Kochają się w nich blondynki i brunetki. Pani Jutrzenka oczywiście z Opola. Ja nie wiem, czy pani Jutrzenka jest ruda, czy...
1: Nie wiem, bo jej nie znamy. Podek, ty wybrałeś jakiś numer?
2: Ja wybrałem, proszę bardzo. Z pomocą pani Agatki Świnki Trzy dobiły setki. Bardzo się starały, wszystkie wiadomości czytały. Nic już nie powstrzyma tej ruletki. Chodzi ci pan Mieczysław z Poznania.
1: Tak?
2: A nie pani...
1: O. Pani Ania z Krakowa. Z pomocą pani Agatki Świnki Trzy dobiły setki. Teraz czekają na drugą stówkę, wysilając mocno główkę, bo program nadal ma być lekki. No i tyle. Proszę Państwa, rzeczywiście będziemy wysilali główki, bo idziemy na wakacje, przerwa wakacyjna będzie.
3: Jackie Wilson, 63 rok. O. Zobaczcie, jaki ogień w tym nagraniu. Dokładnie, słuchając tej piosenki, no naprawdę nie można usiedzieć spokojnie na miejscu.

Loda 88,4 i 99,5.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: O mały włos, panowie, nie zapomnielibyśmy o czym? Halo?
2: O kawałach.
1: Krzysiek?
3: Właściwie to nie jest kawał, to jest zagadka dla was.
1: Znowu? Tak.
3: Co robią dwie herbaty w ringu?
1: W ringu?
3: Tak.
1: Dwie herbaty?
3: Dwie herbaty w ringu. Co robią?
2: Ojejku, już aż strach pomyśleć. Wojtek, może ty powiesz.
1: Tutaj... Ja się poddaję.
2: Ja wiem, ale nie powiem, bo się wstydzę.
3: To nie ma wstydu, naparzają się.
2: A no Krzysiu, tak,
1: no. No, widzisz, ale nas zażył. Bo... Dawaj twój dowcip.
2: Wyobraźcie sobie, proszę państwa, taką sytuację, że do pewnej panienki, to teraz w tych internecie różne dziwne rzeczy dzieją. I ona powiedziała, słuchaj, napisał do mnie swojej koleżance, napisał do mnie jakiś nieznajomy i zapytał mnie, co masz na sobie, ślicznotko? No bo powiedziałam, bez dłuższego zastanowienia, kredyt, kradzieży i dwa zabójstwa. Do tej pory się nie odezwał.
1: Dobre, dobre. I na koniec już, bo już przed samymi wakacjami, a propos wakacji, skończyła się szkoła. Jasio bardzo zadowolony, cały w skowronkach wchodzi do domu i daje ojcu świadectwo. Co się tak cieszysz? Przecież masz same pały, powiedział ojciec. A, jeszcze tylko lanie i wakacje.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
15: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda@ariesmotor.pl.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępny w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
18: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy winni Państwu rozwiązanie zagadki kryminalnej i rozwiązanie brzmi tak. Inspektor Oko doszedł do wniosku, że oszukała go Ziuta.
2: Ziuta?
1: Ziuta, tak panowie,
2: o,
1: Ziuta.
2: Roba ciężka.
1: A wiecie dlaczego?
2: Nie.
1: Śnieżyca była okropna.
2: No.
1: No jak jest śnieżyca, to się nie obserwuje gwiazd, bo ich nie widać.
2: No tak.
1: No, czyli skłamała. A inspektor Oko zawsze był uczulony na kłamstwa i tych, co kłamią, aresztował. No, to rozwiązanie załatwione.
3: Musimy powiedzieć, z kim dzisiaj rozmawialiśmy.
1: No oczywiście, no to kto to był?
4: Dzień dobry, nazywam się Artur Andrus i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
3: Dziękujemy bardzo, że byłeś z nami.
1: I teraz możemy złożyć jeszcze wakacyjne życzenia i pożegnamy się z Państwem na chyba dwa miesiące chyba.
3: Bo wakacje to taki czas, kiedy grille pracują więcej niż ludzie.
1: To prawda.
2: A ja mam taką do was uwagę. Ja mam już...
1: Do nas nas, czy
2: a
1: do
2: ja
1: nas
2: mam do państwa taką uwagę. Od pewnego księdza Kaczkowskiego, znakomitej postaci. Tylko nie martwcie się przez cały dzień. Wyznaczcie sobie w ciągu dnia jedną godzinę, a potem cieszcie się życiem.
1: No to bardzo ładna myśl jest, tak. No ja państwu życzę po prostu pogody, ale nie takiej, żeby nas upał zabił, więc takiej umiarkowanej, polskiej, normalnej, fajnej pogody.
3: Chodząc na słońce, zawsze się zabezpieczajcie.
1: I Radia Pogoda.
3: Tak jest.
2: Słuchajcie.
3: Czyli wspaniałej pogody państwu życzymy.
1: I radia, i pogody.
3: Dokładnie. Piosenka taka na zakończenie wakacje chyba nie bardzo wakacyjna, chociaż...
1: On mógłbyś być oryginalny.
3: Buonanotte.
1: A no to jesteś oryginalny.
2: A to właśnie... Ale...
3: To Kotunio. Proszę Państwa, wspaniałych wakacji. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Jak już będzie chłodno.
5: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: ta drżąca powieka
1: i ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
10: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
12: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
10: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
13: Radio Pogoda.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Pogoda.
10: Warto dziś znaleźć miejsce z klimatyzacją, bo jest naprawdę gorąco. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 miejscami na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu chłodniej do 28 stopni. Słonecznie do końca dnia. Dziś przelotny deszcz może pojawić się jedynie na Podhalu.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Została ostatnia reklama.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
0: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
13: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
12: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
0: Została ostatnia reklama.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce.
5: Pozytywne emocje.
6: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy tarczyńskie

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama. Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
8: Agnieszka Trojanowska, BIS. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawowski.
10: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu, jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
11: Kiedy dzwonić na 112?
10: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
8: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
12: Radio Pogoda.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
14: Pogoda.
8: Do końca dnia gorąco i pogodnie z mocno świecącym słońcem i bez opadów. Te możliwe jedynie przelotnie w Tatrach, a jutro znów bezchmurnie. Dopiero późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia i tam możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie także z gradem. Jutro na termometrach od 34 do 39, na zachodzie do 42.
13: Radio Pogoda. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej. Rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę.
3: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega.
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
6: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
5: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
6: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
7: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Została ostatnia reklama.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
16: Została ostatnia reklama.
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na Carrefour.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
0: Reklama.
12: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy straży pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upał. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
13: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
12: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
12: Do końca dnia pogodnie, tylko w Tatrach może przelotnie i tylko miejscami pokropić deszcz. Jutro jeszcze cieplej, na przeważającym obszarze kraju od 34 do 39 stopni, upalniej, miejscami na zachodzie do 42 stopni. Jutro możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem, te możliwe na północnym zachodzie Polski.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Została ostatnia reklama.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby. Aromatów pełen las.
1: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie. Dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: łyk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by.
1: Na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by.
1: Gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
2: A tu lwica.
1: Co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już ma trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
1: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
1: No.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5.

0: Utrudnienia na Zakopiance po pożarze autobusu. Nowy rekord temperatury padł dziś w Niemczech, ale nie tylko. Kontrole rowerów w Krakowie. Miasto funduje bezpłatne serwisy i drobne naprawy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowcy jadący Zakopianką muszą liczyć się z utrudnieniami. Na jednym pasie ruchu w kierunku Krakowa na wysokości Mogilan doszło do pożaru autobusu. Najprawdopodobniej przegrzał się silnik pojazdu. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autobus. Nikt nie odniósł obrażeń. Większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie. To uczestnicy wycieczki z Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowy rekord temperatury odnotowali Niemcy na wschodzie kraju. W stacji pomiarowej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie termometry wskazały 41,5 stopnia Celsjusza. W kraju odwoływane są pociągi z powodu upału. Pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad. Dziś rekordową temperaturę zanotowali też Czesi, 40,6 stopnia. Dania informuje o rekordzie dla temperatury w czerwcu, to 37 stopni. W poprzednich dniach rekordy temperatury padały m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Wenezueli docierają ratownicy z zagranicy. W ostatnich godzinach do dotkniętego trzęsieniem ziemi kraju dotarło 17 samolotów, którymi przyleciało ponad 1600 ratowników. Pomoc wysłały władze Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch. Podwójne trzęsienie ziemi, które nawiedziło w środę północną część Wenezueli, spowodowało rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i leżącym na północ od stolicy stanie La Guaira. Oficjalny bilans mówi o 920 zabitych i ponad 3000 rannych, ale według ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa. Miejskie kontrole rowerów powróciły w Krakowie. W wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
2: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
0: W tym roku kontrole w Krakowie potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.
3: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
0: Jutro jeszcze goręcej, do 34, miejscami 39 stopni, a na zachodzie do 40, a miejscami nawet 42 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 30 stopni. Niedziela ma być bezchmurna, trochę chmur po południu, z których możliwe są nawet burze z przelotnym deszczem, lokalnie z gradem, możliwe na północnym zachodzie.

Mamy na parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka.

wojaż i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin.

całując rączki, że przy okazji trzeba będzie wpaść na poczki. A obok gość po kilku piwach narzeka: panie, coś tym jachtem strasznie kiwa.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Maciej Orłoś.

0: reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem tanie.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl. Aries Motor, dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
2: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
1: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Została ostatnia reklama. Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Sali się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Avatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jest.

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask. A wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skradł.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Wieczór przeszedł, jak to zwykle w teatrach włoskich, na rozmowach i wzajemnych wizytach, nie zaś na słuchaniu śpiewaków. Hrabina Gy próbowała sprowadzić rozmowę na hrabiego, ale Franc oświadczył jej, że ma do opowiedzenia coś dużo świeższego. I mimo, że Albert ją demonstrować fałszywą skromność, Franc zrelacjonował hrabinie wspaniałą przygodę, która już od 3 dni tak mocno ich zajmowała. Ponieważ tego rodzaju intrygi nie są rzadkie we Włoszech, jeżeli możemy wierzyć opowieściom podróżnych, hrabina nie okazała niedowierzania i pogratulowała z serca Albertowi, że rozpoczął przygodę, która obiecywała równie przyjemny koniec. Pożegnali się, przyrzekając sobie nawzajem spotkać się u księcia Bracciano, który zaprosił do siebie cały Rzym. Dama z bukietem dotrzymała słowa, nie dała Albertowi znaku życia przez 2 następne dni. Przyszedł nareszcie wtorek, ostatni i najbardziej szalony z dni karnawału. W ten wtorek wszystkie teatry otwierają się o 10 rano, bo o 8 wieczór rozpoczyna się post. W ów dzień wszyscy, co z braku pieniędzy, czasu lub zapału nie wzięli udziału w zabawie, dołączają się do bachanaliów, dają się wciągnąć do orgii i wnoszą swój udział w powszechny gwar i ruch. Od 2 do 5 Franc i Albert podążali w sznurze powozów, obsypując się nawzajem garściami konfetti z powozami jadącymi w przeciwnym kierunku i z pieszymi, którzy plątali się wszędzie między końmi i kołami ekwipaży, a mimo to nie wydarzył się w tym straszliwym tłoku ani jeden wypadek. Nie doszło do ani jednej kłótni czy bójki. Pod tym względem Włosi są narodem w całym tego słowa znaczeniu. Święta są dla nich prawdziwymi świętami. Autor tej powieści, bawiąc przez 5 lat we Włoszech, nie przypomina sobie, aby widział kiedykolwiek, by jakakolwiek feta została tam zakłócona jakimiś wypadkami, które u nas towarzyszą nierozłącznie wszelkim uroczystościom. Albert święcił triumfy w stroju arlekina. Na ramieniu miał różową stęgę związaną w kokardę, a jej końce sięgały mu łydek. Aby nie ryzykować pomyłki, Franc zachował kostium rzymskiego wieśniaka. Im bardziej chylił się dzień, tym większy stawał się tumult. Nie znalazłbyś na ulicy, w powozach, w oknach choćby jednych milczących ust, choćby jednej próżnującej ręki. Była to prawdziwa ludzka burza, grzmiąca od krzyków, istny grad cukierków, bukietów, jaj, pomarańcz i kwiatów. O 3:00 wystrzały z moździerzy odpalonych jednocześnie na placu del Popolo i w Pałacu Weneckim z trudem przebiły się przez ten straszliwy tumult, oznajmiając początek wyścigów. Wyścigi, podobnie jak i Mokoli, stanowią osobny epizod ostatnich dni karnawału. Na odgłos wystrzałów wszystkie powozy umknęły w najbliższe przecznice. Cały ten manewr odbywa się z niepojętą zręcznością i cudowną szybkością. Policja nie musi się bynajmniej troszczyć o wskazywanie drogi i miejsca ekwipażom. Piesi przycisnęli się do pałacowych murów i natychmiast rozległ się tętent końskich kopyt i szczęk szabli. Szwadron konnych karabinierów po 15 w rzędzie przegalopował przez Corso, zajmując całą jego szerokość, aby zrobić miejsce dla Barbieri. Gdy oddział stanął przed Pałacem Weneckim, nowa salwa z moździerzy dała znać, że ulica była wolna. W tymże prawie momencie, wśród powszechnej, niesłychanej, niezmiernej wrzawy, niby zjawy, przemknęło 8 koni, podniecone krzykiem 300-tysięcznego tłumu i żelaznymi dzwonkami, podskakującymi im nad grzbietami. Następnie działo z zamku Świętego Anioła wypaliło 3-krotnie na znak, że wygrał koń numer 3. Nie czekając na inny sygnał, powozy znów ruszyły, wylewając się na Corso ze wszystkich ulic, niby potoki, których bieg został na chwilę wstrzymany i które teraz rzucają się razem w koryto zasilanej przez siebie rzeki. Tak samo ogromna fala powozów popędziła bardziej wartko niż kiedykolwiek między murowanymi brzegami. Ale w tej wrzawie i w tej krzątaninie pojawił się nowy element. Na scenę wkroczyli przekupnie Mokoletti. Moccoli albo Mokoletti to świece rozmaitej wielkości. Od świec paschalnych po cieniutkie stoczki, które wywołują u aktorów ostatniej wielkiej sceny karnawału rzymskiego dwa sprzeczne dążenia. Pierwsze, aby zachować swoją świecę zapaloną. Drugie, aby gasić Mokoletti trzymane przez bliźnich. Z Mokoletto jest więc jak z życiem. Człowiek zna do tej pory jeden tylko sposób dawania życia i ów sposób otrzymał od Boga. Wynalazł w zamian tysiące sposobów, by je niszczyć, choć prawda, że w tej ostatecznej kwestii pomógł mu nieco szatan. Mokoletto zapalić można, zbliżając je do jakiegokolwiek światła. Ale któż zdoła opisać tysiące sposobów, które wynaleziono, by je gasić? To gigantyczne miechy, monstrualne gasidła, to nadnaturalnej wielkości wachlarze. Wszyscy zatem pospieszyli kupować Mokoletti łącznie z Francem i Albertem. Noc zbliżała się szybko. Piskliwe głosy handlarzy nawoływały zewsząd Mokoli i nagle nad tłumem zabłysło na niebie kilka gwiazd. Stało się to sygnałem. 10 minut później migotało już 50 000 świateł, wędrując od Pałacu Weneckiego na Plac del Popolo i z powrotem. Rzekłbyś, że to święto błędnych ogników. Zresztą, kto tego nie widział na własne oczy, nie jest w stanie sobie wyobrazić tego spektaklu. To jakby wszystkie gwiazdy spadły z nieba i rzuciły się na ziemi w jakiś szalony taniec, a towarzyszy temu taka wrzawa, jakiej nigdy na całej kuli ziemskiej ucho ludzkie nie słyszało. Znikają wtedy ostatecznie wszelkie różnice stanu. Faccino napastuje księcia, książę Transteverczyka, Transteverczyk mieszczanina, a każdy dmucha, gasi, zapala. Gdyby pojawił się tu stary Eol, ogłoszono by go królem Mokoli, a Kwilona zaś następcą tronu. Ta szalona płomienna bieganina trwała 2 prawie godziny. Ulica del Corso była widna jak w biały dzień. Można było dojrzeć rysy twarzy widzów na 3. i 4. piętrze. Co 5 minut Albert dobywał zegarka, który wreszcie wskazał 7. Przyjaciele byli właśnie na wysokości Via dei Pontefici. Albert wyskoczył z powozu z Mokoletto w dłoni. Kilka masek rzuciło się na niego, aby mu zgasić lub wyrwać świece, ale Albert, zręczny bokser, posłał każdą na bruk o 10 kroków od siebie i skierował się prosto do kościoła San Giacomo. Tłumy gapiów i masek zalegały stopnie kościoła. Te ostatnie walczyły, wyrywając sobie nawzajem świece. Franz śledził wzrokiem Alberta. Widział, jak Albert postawił stopę na 1. stopniu. Niemal w tej samej chwili maseczka w dobrze nam znanym kostiumie wieśniaczki z bukietem wyciągnęła rękę i bez żadnego oporu ze strony młodzieńca wyrwała mu Mokoletto z ręki. Franz stał zbyt daleko, by usłyszeć, jakie zamienili słowa, ale zdaje się, że nie były one zbyt wrogie. Widział bowiem, jak Albert i wieśniaczka odchodzą, trzymając się pod rękę. Czas jakiś przepychał się jeszcze w ślad za nimi, ale na Via Macello stracił ich z oczu. Wtem rozległ się dźwięk dzwonu na znak zamknięcia karnawału i w mgnieniu oka wszystkie świece zgasły, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Rzekłbyś, że to wszystko zniszczyło jedno potężne tchnienie wiatru. Franz znalazł się nagle w najgłębszych ciemnościach. Jednocześnie urwał się gwar, jakby potężny podmuch, który porwał światła, uniósł ze sobą i hałas. Słychać już było tylko turkot powozów, uwożących maski do domu. Widać już było tylko kilka świateł błyszczących za oknami. Skończył się karnawał. Francowi nie zdarzyło się chyba jeszcze przeżyć tak gwałtownego załamania nastroju. Tak nagłego przejścia od wesołości do smutku, jak w owej chwili. Rzekłbyś, że Rzym pod czarodziejskim tchnieniem jakiegoś ducha nocy przemienił się w jeden rozległy grobowiec. Księżyc, będący już w 3. kwadrze, miał wzejść dopiero o 11:00, co jeszcze bardziej powiększało ciemności. Ulice, którymi jechał młodzieniec, tonęły w głębokim mroku. Trasa zresztą nie była długa. Po 10 minutach jego powóz, albo raczej hrabiego, zatrzymał się przed hotelem londyńskim. Obiad już był gotów, ponieważ Albert uprzedził, że zapewne nie wróci zbyt wcześnie. Franz sam zasiadł do stołu. Pan Pastrini, który przywykł, że jadali razem, zapytał o przyczynę nieobecności Alberta. Franz odpowiedział tylko, iż towarzysz jego otrzymał przedwczoraj zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Nagłe zagaśnięcie Mokoletti, ta ciemność, która zastąpiła światło, cisza, co nastała po wrzawie, pozostawiły w duszy Franca jakieś przygnębienie, niewolne od niepokoju. Zjadł więc obiad w milczącym nastroju mimo profesjonalnej opiekuńczości hotelarza, który kilka razy przychodził zapytać, czy Franc czegoś nie potrzebuje. Franc postanowił czekać na Alberta, jak tylko można, najdłużej. Kazał przygotować powóz dopiero na 11, prosząc pana Pastriniego, by natychmiast go zawiadomił, jeżeli Albert przybędzie do hotelu. O 11 Albert nadal nie wracał. Franc przebrał się i pojechał, uprzedzając hotelarza, że spędzi noc u księcia Bracciano.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Dom księcia Bracciano jest jednym z najpiękniejszych w Rzymie. Jego żona, pochodząca z ostatnich kolonów, przyjmuje gości z największym wdziękiem. Stąd przyjęcia u nich cieszą się sławą na skalę europejską. Franc i Albert przybyli do Rzymu z listami polecającymi do księcia. Książę zapytał więc zaraz na wstępie, co się dzieje z towarzyszem podróży Franca. Ten odparł, że rozstali się z Albertem, gdy gaszono Mokoletti i że stracił go z oczu na Via Macello. I od tego czasu nie wrócił? Zapytał książę. Czekałem na niego aż do tej pory. A wiesz pan, gdzie poszedł? Nie, nie wiem dokładnie. Zdaje mi się jednak, że było to coś w rodzaju schadzki miłosnej. Do licha, zawołał książę. To zły dzień, albo raczej zła noc na takie późne wyprawy, prawda, pani hrabino? Słowa te zwrócone były do hrabiny G., która weszła przed chwilą i przechadzała się wsparta na ramieniu pana Tollonia, brata księcia. Przeciwnie, noc jest pełna czaru i tutaj obecni będą żałowali tylko jednego, że zbyt prędko przeminie, odparła hrabina. Ja też nie mówię o osobach, które są tutaj, odparł książę uśmiechając się. Mężczyznom grozi tutaj tylko, że mogą paść ofiarą pani wdzięków, a kobietom, że się pochorują z zazdrości, widząc, jak pani jesteś piękna. Mówię to naturalnie o tych, co uganiają się po ulicach. Ach, mój Boże, zawołała hrabina, któż chodzi po ulicach o tej godzinie, chyba ci, którzy idą na bal? Nasz wspólny przyjaciel, pani hrabino, Albert de Morcerf, z którym rozstaliśmy się, gdy pogonił za swoją nieznajomą o 7 wieczór, oznajmił Franc. Od tej pory już go nie widziałem. Jak to? I nie wiesz, gdzie jest? Nie mam najmniejszego pojęcia. Ma jaką broń przy sobie? Jak? Przecież jest w kostiumie Arlekina. No, nie powinien był pan go puszczać, rzekł książę. Zna pan Rzym lepiej od niego. Zapewne. Mógłbym równie dobrze próbować zatrzymać w biegu konia, który wygrał dzisiaj gonitwę, odparł Franc. A zresztą, cóż mu się może stać? Kto wie? Noc ciemna, choć oko wykol, a Tyber niedaleko od Via Macello. Franca przebiegł zimny dreszcz. To, co mówili książę i hrabina, aż nazbyt wtórowało jego własnemu niepokojowi. Dlatego właśnie powiedziałem w hotelu, że będę miał zaszczyt spędzić noc u księcia, rzekł Franc, i mają mi natychmiast dać znać, gdy Albert wróci. I oto zdaje mi się, zauważył książę, że mój lokaj pana szuka. W rzeczy samej służący spostrzegłszy Franca, zbliżył się do niego. Jaśnie panie, rzekł, właściciel hotelu prosił zawiadomić pana, że czeka tam na pana jakiś człowiek z listem od hrabiego Morcerfa. Z listem? Od hrabiego? Zawołał Franc. Tak. Cóż to za człowiek? Tego nie wiem. Dlaczegoż tu listu nie przyniósł? Posłaniec nic więcej nie mówił. A gdzież posłaniec? Poszedł sobie, jak tylko zobaczył, że wchodzę do sali balowej, by pana zawiadomić. O Boże! Zawołała hrabina. Niech pan idzie, biedny chłopiec, pewnie mu się coś przydarzyło. Już biegnę. Wrócisz pan jeszcze do nas, by powiedzieć, co się stało? Zapytała hrabina. Tak, jeżeli tylko sprawa nie jest poważna. W przeciwnym razie sam jeszcze nie wiem, co będę robił. W każdym razie niechże pan będzie rozważny, rzekła hrabina. O, proszę się nie martwić. Franc pochwycił cylinder i pospiesznie wybiegł z sali. Powóz miał zajechać po niego dopiero o 2. Na szczęście pałac Bracciano, który stoi na rogu Via del Corso i Placu Świętych Apostołów, znajduje się o 10 minut drogi od hotelu londyńskiego. Zbliżając się do hotelu, Franc spostrzegł jakiegoś człowieka, stojącego na środku ulicy. Ani chwili nie wątpił, że był to posłaniec Alberta. Człowiek ten owinięty był wielką peleryną. Franz podszedł do niego i zdumiał się bardzo, gdyż nieznajomy przemówił pierwszy. Czego ekscelencja ode mnie chce? Rzekł, cofając się o krok, jak człowiek, który ma się na baczności. Czy to nie pan przyniosłeś mi list od hrabiego de Morcerfa? Ekscelencja mieszka w hotelu Pastriniego? Tak. I jest pan towarzyszem podróży hrabiego? Tak. A jakże się ekscelencja zowie? Baron Franz de Pinay. Zatem list ten jest do waszej ekscelencji. Czy mam odpowiedzieć? Zapytał Franz, przyjmując list. Tak, a przynajmniej pański przyjaciel ma taką nadzieję. Więc niech pan idzie ze mną, zaraz odpiszę. Wolę zaczekać tutaj, roześmiał się wysłannik. Dlaczego? Ekscelencja zrozumie, przeczytawszy list. Więc będziesz pan czekał tutaj? Naturalnie. Franz wszedł do hotelu, na schodach spotkał imć Pastriniego. I co? Zapytał. Ale o co chodzi? Spytał Franz. Widział się pan z człowiekiem, który przyszedł do pana w imieniu pańskiego przyjaciela? Tak, i dał mi właśnie ten list. Proszę, niech pan każe u mnie zaświecić. Hotelarz skinął na służącego, aby poszedł ze świecą przodem. Nie uszło uwagi Franza, że imć Pastrini był mocno wystraszony, co go jeszcze bardziej skłoniło do natychmiastowego przeczytania listu. Zbliżył się zatem do świecy, gdy ją tylko zapalono, i rozłożył papier. List był napisany ręką Alberta i przez niego podpisany. Franz przeczytał go dwakroć, tak dalece zaskoczyła go treść listu, a brzmiała następująco. Mój drogi, gdy tylko otrzymasz to pismo, bądź łaskaw wydostać z mojego pugilaresu, który znajdziesz w kwadratowej szufladzie biurka, list kredytowy. Gdyby to nie wystarczyło, weź również swój. Pobiegnij następnie do Torlonia, wybierz u niego natychmiast 4000 piastrów i doręcz oddawcy tego listu. Jest niezmiernie ważne, by ta suma została mi przysłana bez żadnego opóźnienia. Nie nalegam więcej, licząc zupełnie na ciebie, podobnie jak ty mógłbyś liczyć na mnie. Twój Albert de Morcerf. P.S. Wierzę teraz we włoskich banditti. Pod tymi wierszami obca ręka dopisała kilka wyrazów po włosku. Jeśli o 6 rano w moich rękach nie znajdą się 4000 piastrów, o 7 hrabia Albert umrze. Luigi Vampa. Ten drugi podpis wyjaśnił Francowi wszystko i zrozumiał też, czemu posłaniec wzbraniał się wejść z nim do hotelu. Ulica wydawała mu się bezpieczniejsza niż pokój Franca. Albert wpadł w ręce słynnego herszta bandytów, w którego istnienie tak długo nie chciał wierzyć. Nie było czasu do stracenia. Franz podbiegł do sekretarzyka, otworzył go. We wskazanej szufladzie znalazł pugilares, a w pugilaresie list kredytowy na 6000 piastrów. Ale Albert z tych 6000 wydał już 3. Franz nie miał ze sobą listów. Mieszkał stale we Florencji i przybył do Rzymu tylko na kilka dni, więc zabrał ze sobą tylko 100 ludwików. Z tych 100 zostało mu już nie więcej niż 50. Brakowało zatem blisko 800 piastrów do całkowitej sumy. Franz mógł wprawdzie w podobnym wypadku liczyć na grzeczność panów Tollonia, już się więc wybierał z powrotem do pałacu Bracciano, gdy nagle w głowie zajaśniała mu pewna myśl. Przypomniał sobie hrabiego de Monte Cristo. Już miał posłać po pana Pastriniego, gdy hotelarz sam pojawił się w drzwiach. Drogi panie Pastrini, zapytał żywo, jak pan sądzi, czy hrabia jest u siebie? Jest, ekscelencjo, tylko co powrócił. A zdążył się już położyć? Wątpię. Raczy więc pan zadzwonić do jego drzwi i zapytać, czy mógłbym do niego przyjść. Imć Pastrini spiesznie spełnił prośbę Franca, wrócił w 5 minut później. Pan hrabia czeka na waszą ekscelencję. Franz przeszedł przez klatkę schodową, lokaj wprowadził go do hrabiego. Hrabia był w małym gabineciku otoczonym sofami, którego Franz nie miał jeszcze okazji widzieć. Monte Cristo wyszedł mu naprzeciw i rzekł: no, jakież dobre wiatry sprowadzają tu pana o tej godzinie, może przychodzisz pan przypadkiem zaprosić mnie na kolację? Doprawdy byłoby to bardzo uprzejme z pańskiej strony. Nie, muszę z panem pomówić w poważnej sprawie. W poważnej sprawie? Zdumiał się hrabia, spoglądając na Franca typowym dla siebie przenikliwym wzrokiem. I cóż to za sprawa? Czy jesteśmy sami? Hrabia podszedł do drzwi i natychmiast powrócił. Absolutnie sami, odpowiedział. Franz podał mu list od Alberta. Proszę przeczytać, rzekł. Hrabia przeczytał. O, odpowiedział. Zauważył pan też postscriptum?
3: Tak, widzę.
2: Jeśli o 6 rano w moich rękach nie znajdą się 4000 piastrów, o 7 hrabia Albert umrze. Luigi Vampa.
3: I co pan na to? Zapytał Franz.
2: Masz pan tę sumę?
3: Tak, ale brakuje 800 piastrów.
2: Hrabia podszedł do sekretarzyka, otworzył go i odsunął szufladę pełną złota. Spodziewam się, że nie obrazi mnie pan, zwracając się o to do kogoś innego.
3: Widzi pan, że przyszedłem prosto do pana.
2: I dziękuję panu za to. Proszę, niech pan bierze. I zachęcił Franza gestem.
3: Czy to naprawdę konieczne, posyłać tę sumę Luigi'emu Vampie? Odezwał się młody człowiek, spoglądając na hrabiego równie przenikliwie.
2: Do diabła! Zawołał hrabia. Osądź pan sam. Postscriptum wydaje się jasne.
3: Zdaje mi się, że gdyby raczył pan zastanowić się przez chwilę, to znalazłbyś inny sposób, który znacznie ułatwiłby nam negocjacje, odrzekł Franz.
2: Jaki mianowicie? Zdumiał się hrabia.
3: Na przykład gdybyśmy się udali razem do Luigi'ego Vampy, jestem pewien, że nie odmówiłby panu i uwolnił Alberta.

0: A po cóż? A pieniądze? Nie ma potrzeby. Gdzie ten człowiek, co przyniósł list? Na ulicy. Czeka na odpowiedź? Tak. Musimy wiedzieć, gdzie mniej więcej mamy jechać. Zawołam go. Zbyteczne, nie chciał wejść. Do pana może, ale mnie nie będzie robił trudności.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Hrabia podszedł do okna, które wychodziło na ulicę i gwizdnął w szczególny sposób. Człowiek w pelerynie oderwał się od ściany i stanął na środku ulicy. Salite! Zawołał hrabia takim tonem, jakby wydawał rozkaz słudze. Posłaniec posłuchał natychmiast, bez najmniejszego wahania, a nawet z pośpiechem i przeskakując 4 stopnie podestu biegł do hotelu. 5 sekund później stanął u drzwi gabinetu. A to ty, Pepino, zdziwił się hrabia. Lecz Pepino w miejsce odpowiedzi rzucił się na kolana, pochwycił dłoń hrabiego i okrył ją pocałunkami. A, zawołał hrabia, nie zapomniałeś jeszcze, żem ci ocalił życie? To dziwne, przecież minął już tydzień. O nie, jaśnie panie, i nigdy tego nie zapomnę, odparł Pepino, a w jego głosie zabrzmiał akcent głębokiej wdzięczności. Nigdy to bardzo długo, ale to wiele znaczy, że tak sądzisz. Teraz wstań i odpowiadaj. Pepino rzucił niespokojne spojrzenie na Franca. O, możesz mówić przy tym panu, to jeden z moich przyjaciół. Pozwolisz pana, bym go tak nazywał? Hrabia zwrócił się do Franca po francusku. To potrzebne, by obudzić zaufanie w tym człowieku. Możesz pan mówić przy mnie, podjął Franc. Jestem przyjacielem hrabiego. Zgoda, rzekł Pepino, zwracając się do hrabiego. Niech ekscelencja raczy pytać, a ja będę odpowiadał. Jakim sposobem hrabia Albert wpadł w ręce Luigiego? Jaśnie panie, powóz Francuza wielokrotnie mijał się z kolaską Teresy. Kochanki waszego wodza? Tak, Francuz robił do niej słodkie oczy, a Teresa do niego dla zabawy. Francuzik rzucał jej kwiaty, a ona mu też. A wszystko, macie rozumieć, za pozwoleniem wodza, który był w tej samej kolasce. Jak to? Wykrzyknął Franc Luigi. Wampa był w powozie rzymskich wieśniaczek? Był. Powoził, przebrany za Stangreta. A potem? Zapytał hrabia. No potem to Francuz zdjął maskę, Teresa, rozumie się, za zgodą wodza zrobiła toż samo. Francuz poprosił o schadzkę, a Teresa mu to przyrzekła. Tyle, że zamiast niej to Beppo na niego czekał na schodach kościoła San Giacomo. Jak to? Przerwał Franc. Ta wieśniaczka, która mu wyrywała mokoletto? To był 15-letni chłopak, odparł Pepino. Ale nie ma tu żadnego wstydu dla pańskiego przyjaciela, że tak został wywiedziony w pole. Beppo nabrał już wielu. I Beppo wyprowadził go za mury? Rzekł hrabia. Właśnie tak. Na końcu Via Macello czekał powóz. Beppo usiadł, zapraszając Francuza. Francuzik nie dał sobie tego 2 razy powtarzać. To prawdziwy galant. Posadził sobie Beppa po prawicy, sam usiadł tuż obok. Beppo mówi mu, że go wiezie do willi o mile od Rzymu. Francuz zapewnia Beppa, że pojechałby z nim na koniec świata. Stangret przejechał przez ulicę Di Ripetta, minął bramę San Paolo i 200 kroków za miastem Francuz robi się, słowo daje, tak śmiały, że Beppo przykłada mu do szyi parę pistoletów, Stangret zatrzymuje konie, obraca się na koźle i czyni to samo. W tejże chwili 4 naszych, co się kryli na brzegu Almo, dopadło z 2 stron do drzwiczek. Francuzik miał wielką ochotę się bronić i chyba nawet trochę poddusił Beppa, lecz nie mógł sobie przecież poradzić z 5 uzbrojonymi. Musiał się poddać. Wysadzono go z powozu i wzdłuż brzegu rzeczki zaprowadzono do Teresy i Luigiego, którzy czekali w katakumbach świętego Sebastiana. I cóż, zwrócił się hrabia do Franca. Zdaje mi się, że to całkiem trywialna historia. I co pan na to, pan, który jesteś znawcą? Wydałaby mi się bardzo zabawna, gdyby zdarzyła się komu innemu, a nie biednemu Albertowi. Faktem jest, rzekł hrabia, że ta przygoda kosztowałaby pańskiego przyjaciela troszkę drogo, gdybyś mnie tu pan nie zastał. Ale bądź pan spokojny, skończy się dla niego tylko na strachu. I jedziemy po niego? Zapytał Franc. Ba, naturalnie, tym bardziej, że to bardzo malownicze ustronie. Znasz pan katakumby świętego Sebastiana? Nie, nigdy tam nie byłem, ale obiecywałem sobie kiedyś tam pójść. No, to sposobność jak znalazł, trudno by znaleźć lepszą. Masz pan powóz? Nie. To nic, na mnie w dzień i w nocy czeka zaprzężony powóz. Całkiem zaprzężony? Tak, mam często różne kaprysy.

0: Powiem tylko, że czasem, gdy wstaję od obiadu w środku nocy, chwyta mnie chęć, by pojechać gdzieś. Wszystko jedno gdzie i wyrusza natychmiast. Hrabia zadzwonił, wszedł służący. Niech zajedzie powóz, rzekł hrabia. Wyjmij pistolety z kieszeni powozu, ale Stangreta nie budź, powiezie na sali. Po chwili usłyszeli turkot powozu, który stanął przed bramą. Hrabia spojrzał na zegarek. W pół do pierwszej, rzekł. Moglibyśmy stąd wyjechać o 5, a i tak bylibyśmy na czas. Ale przez to opóźnienie pański przyjaciel mógłby spędzić niezbyt przyjemną noc. Lepiej zatem pognajmy jak wicher wyrwać go z rąk niewiernych. Czy nadal pragnie mi pan towarzyszyć? Bardziej niż kiedykolwiek. No, to w drogę. Franc i hrabia wyszli, a za nimi Pepino. U drzwi stał powóz. Na koźle siedział Ali. Franc poznał niemego niewolnika z groty na Monte Cristo. Wsiedli do powozu. Był to kryty kocz. Pepino usiadł przy Alim i ruszyli galopem. Ali już wcześniej otrzymał rozkazy, skierował się bowiem prosto na Corso. Przejechał Campo Vaccino, ulicę San Gregorio i dotarł do bramy świętego Sebastiana. Tutaj miejski stróż chciał im robić trudności, ale hrabia Monte Cristo pokazał mu pozwolenie gubernatora Rzymu do wjazdów i wyjazdów z miasta o dowolnej porze w dzień i w nocy. Krata została zatem podniesiona, stróż dostał za fatygę Ludwika i pojechali dalej. Powóz pędził starożytną Via Appia, wzdłuż której ciągnął się sznur grobowców. Przy blasku wschodzącego księżyca Francowi wydawało się niekiedy, że widzi, jak od ruin odrywa się jakby wartownik. Lecz zaraz, na znak dany przez Pepita, wartownik znikał w cieniu. Niedaleko cyrku Caracalli powóz stanął. Pepino otworzył drzwiczki, hrabia i Franc wysiedli. Za 10 minut, rzekł hrabia do towarzysza, będziemy na miejscu. Po czym wziął Pepina na stronę, wydał mu po cichu jakiś rozkaz i Pepino odszedł, zaopatrzywszy się w pochodnię, którą dobyto z kufra powozu. Minęło jeszcze 5 minut. Przez ten czas Franc patrzył, jak pasterz zagłębia się wąską ścieżką w pofałdowane niemal konwulsyjnie pola rzymskiej równiny i na koniec znika wśród bujnych, czerwonawych traw, co wyglądają jak najeżona grzywa gigantycznego lwa. A teraz, odezwał się hrabia, idźmy za nim. Franc i hrabia puścili się tą samą ścieżką, która po 100 krokach jęła opadać zboczem w dół do małej dolinki. Wkrótce spostrzegli dwóch ludzi rozmawiających w cieniu. — Mamy iść dalej? — zapytał Franc hrabiego. — Czy trzeba się zatrzymać? — Chodźmy. Pepino musiał uprzedzić wartownika o naszym przybyciu. Istotnie, jednym z tych ludzi był Pepino, a drugim bandyta postawiony na straży. Franc i hrabia podeszli do nich, bandyta ukłonił się. Ekscelencja raczy iść za mną, rzekł Pepino do hrabiego. Otwór do katakumb jest o 2 kroki. Dobrze, rzekł hrabia, idź przodem. Rzeczywiście za gęstwiną krzaków pomiędzy skałami widać było otwór, przez który człowiek mógł się od biedy prześliznąć. Pepino pierwszy wcisnął się w rozpadlinę, lecz zaledwie uszedł kilka kroków, gdy podziemne przejście się rozszerzyło. Zatrzymał się tu, zapalił pochodnie i odwrócił się, by zobaczyć, czy hrabia i Franc idą za nim. Hrabia pierwszy wsunął się w ten szczególny dymnik, a Franc za nim. Przejście łagodnie opadało i w miarę jak się posuwali, coraz bardziej się rozszerzało. Na razie jednak Franc i hrabia musieli iść pochyleni, jeden za drugim. Tak przeszli ze 150 kroków, aż zatrzymał ich głos. Kto idzie? Jednocześnie blask ich pochodni odbił się w ciemnościach lśnieniem na lufie karabinu. Przyjaciel, zawołał Pepino. Podszedł do przodu i szepnął kilka słów do wartownika, który, podobnie jak poprzedni, skłonił się, dając znak nocnym gościom, że mogą iść dalej. Za wartownikiem były schody o 20 stopniach. Franc i hrabia zeszli po nich i znaleźli się na skrzyżowaniu dróg cmentarnych. Korytarze rozchodziły się promieniście, w ścianach wydrążone były jedne za drugimi nisze w kształcie trumien, co wskazywało, że nareszcie weszli do katakumb. W jednym z korytarzy, którego długości nie sposób określić, migotał nikły poblask światła. Hrabia położył dłoń na ramieniu Franca. — Czy chcesz pan zobaczyć obóz bandytów na wywczasie? — O, oczywiście. — No to proszę za mną. Pepino, zgaś pochodnie. Pepino usłuchał i znaleźli się nagle w najgłębszych ciemnościach. I tylko jakieś 50 kroków przed nimi tańczyły wciąż na murach czerwonawe błyski, wyraźniejsze, odkąd Peppino zgasił pochodnie.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Szli w milczeniu. Hrabia prowadził Franca, jakby posiadał przedziwny dar widzenia w ciemnościach. Zresztą i Franc zaczął rozpoznawać coraz lepiej drogę, w miarę jak zbliżali się do refleksów światła, które służyły im za drogowskaz. Przed nimi wyłoniły się trzy arkady, z których środkowa stanowiła drzwi. Arkady te wychodziły z jednej strony na korytarz, gdzie byli Franc i hrabia, a z drugiej na wielką kwadratową komnatę otoczoną także niszami. Pośrodku komnaty stały cztery kamienie, niegdyś służące za ołtarz, jak to wskazywał nadal wieńczący je krzyż. Jedyna lampa postawiona na ściętym trzonie kolumny oświetlała bladym, chwiejnym światłem dziwaczną scenę, jaka otwarła się przed skrytymi w cieniu obserwatorami. Odwrócony tyłem do arkad, przez które patrzyli na niego przybysze, siedział jakiś człowiek, a wsparłszy łokieć o kolumnę czytał. Był to wódz bandy Luigi Vampa. Wokół niego dostrzec można było ze 20 bandytów, ulokowanych jak im się żywnie podobało. Albo wylegiwali się w pelerynach na ziemi, albo siedzieli na długiej kamiennej ławie, obiegającej kolumbarium, a każdy miał w zasięgu ręki karabin. W głębi, milczący i niemal niewidoczny, przechadzał się niby cień wartownik. Tam i z powrotem, koło jakiegoś otworu, którego można się tam było dopatrzeć tylko dlatego, że w tym miejscu ciemność była jeszcze czarniejsza. Gdy hrabia uznał, że Franc nasycił już oko tym malowniczym obrazem, przyłożył palec do ust, zalecając mu milczenie i pokonując trzy schodki, które prowadziły z korytarza do kolumbarium. Wszedł do komnaty przez środkową arkadę i podszedł do Vampy, tak głęboko zatopionego w lekturze, że nie słyszał nawet odgłosu jego kroków. Kto idzie? Krzyknął inny wartownik, nie zajmujący się strażowaniem, który przy świetle lampy spostrzegł, jak za wodzem rośnie jakiś cień. Na ten krzyk Vampa zerwał się, dobywając pistoletu z zapasa. W mgnieniu oka wszyscy bandyci znaleźli się na nogach i 20 lów zwróciło się ku hrabiemu. Ależ, rzekł hrabia spokojnym tonem, a w jego twarzy nie drgnął nawet mięsień. Ależ, mój drogi Vampo, czyż to nie za wiele ceremonii, by powitać przyjaciela? Broń do nogi! Zawołał wódz, dając jedną ręką znak rozkazujący, a drugą zdejmując z uszanowaniem kapelusz. I zwrócił się ku osobie, która grała główne skrzypce w tej scenie. Przepraszam, panie hrabio, ale tak dalece nie spodziewałem się, że będę miał zaszczyt oglądać pana tutaj, żem go wcale nie poznał. Zdaje się, drogi Vampo, że masz krótką pamięć pod każdym względem. Nie tylko nie pamiętasz ludzkich twarzy, ale i umów, jakie zawierasz. A jakich to warunków nie dopełniłem, panie hrabio? Odezwał się bandyta tonem, który świadczył, że chciałby najszczerzej naprawić błąd, jeśli by takowy popełnił. Czyż nie uzgodniliśmy, spytał hrabia, że nie tylko ja, ale i moi przyjaciele mają być dla was nietykalni? I w czymże ten traktat naruszyłem, ekscelencjo? Porwaliście tego wieczora i przywieźliście tu wicehrabiego Alberta de Morkerfa. Otóż, mówił dalej hrabia tonem, od którego Franc zadrżał, ten młody człowiek jest jednym z moich przyjaciół. Ten młody człowiek mieszka w tym samym, co i ja, hotelu. Ten młody człowiek przez tydzień rozjeżdżał się po Corso w moim własnym powozie, a jednak, powtarzam ci, porwałeś go i przywiozłeś tutaj. I, dodał hrabia, wyciągając list z kieszeni, nałożyłeś na niego okup, jak na pierwszego lepszego. Dlaczegoście mnie o tym nie uprzedzili, słyszycie? Zawołał Vampa, odwracając się do swoich podwładnych, którzy cofnęli się pod jego spojrzeniem. Dlaczego naraziliście mnie na złamanie słowa wobec takiego człowieka jak pan hrabia, który ma w swym ręku nasze życie? Na rany Zbawiciela, gdybym sądził, że któryś z was wiedział, iż ten młody człowiek jest przyjacielem pana hrabiego, własnoręcznie wypaliłbym mu w łeb. A co? Zwrócił się hrabia do Franca. Nie mówiłem panu, że zaszła jakaś pomyłka? Pan hrabia nie przyszedł sam? Zapytał Vampa z niepokojem. Jestem z osobą, do której ten list był napisany, a której chciałem dowieść, że Luigi Vampa jest człowiekiem słownym. Niech pan baron zechce tu podejść, rzekł do Franca. Luigi Vampa sam panu powie, jak głęboko żałuje tej pomyłki. Franz zbliżył się, wódz podszedł także kilka kroków i rzekł. Witaj nam, ekscelencjo, słyszał pan, co mówił pan hrabia i co mu na to odpowiedział. Dodam jeszcze, że nie pragnąłbym, aby doszło do takiej pomyłki nawet za 4000 piastrów, które wyznaczyłem za życie przyjaciela pańskiego. Ale, zapytał Franz, rozglądając się z niepokojem wokół, gdzie jest więzień? Nie widzę go. Nic mu się nie stało, mam nadzieję, spytał hrabia, marszcząc brew. Więzień jest tam, rzekł Vampa, wskazując ręką na zagłębienie, przed którym przechadzał się wartownik. Powiem mu osobiście, że jest wolny. Podszedł do miejsca, które wskazał jako więzienie Alberta, a Franz i hrabia udali się za nim. Co robi więzień? Zapytał Vampa wartownika. Przysięgam wodzu, że nie wiem, odpowiedział. Od godziny już nie słyszałem, żeby się tam coś poruszyło. Zapraszam do środka, rzekł Vampa. Hrabia i Franz weszli po 8 stopniach, poprzedzani przez Vampę, który odsunął zasuwę i pchnął drzwi. I wtedy, przy świetle lampy, podobnej do tej, która paliła się w kolumbarium, zobaczyli Alberta, otuliwszy się peleryną, której mu użyczył jeden z bandytów, i skuliwszy się w kącie spał jak zabity. Doprawdy uśmiechnął się w sobie tylko właściwy sposób hrabia, całkiem nieźle, jak na człowieka, który miał być rozstrzelany o 7 rano. Vampa patrzył na śpiącego z pewnym podziwem. Widać było, że bandyta nie był niewrażliwy na taki dowód odwagi. Pan hrabia ma słuszność, rzekł. Taki człowiek musi należeć do pańskich przyjaciół. Potem podszedł do Alberta i trącił go w ramię. Niech ekscelencja raczy się zbudzić. Albert przeciągnął się, przetarł oczy i spojrzał. A to wy, wodzu, zawołał, do licha. Po co było wyrywać mnie ze snu? Śniło mi się coś nader przyjemnego. Tańczyłem galopkę u pana Torlonia z hrabiną Gy. Wyciągnął zegarek. Nie oddał go, pragnąc sam wiedzieć, jak mija czas. W 2:30 zawołał. Ale po kiego diabła budzisz mnie pan o tej godzinie? By zawiadomić ekscelencję, że jest wolny. Mój drogi, odparł Albert z absolutnym spokojem, zapamiętaj sobie na przyszłość tę oto zasadę Napoleona Wielkiego. Budźcie mnie tylko, gdy przyjdą złe wieści. Gdybyś pozwolił mi spać, skończyłbym moją galopkę, za co byłbym ci wdzięczny do grobu. Więc zapłacono już okup? Nie. No to jakimże sposobem mam być wolny? Ktoś, komu nie mogę niczego odmówić, przybył upomnieć się o pana. Aż tutaj? Aż tutaj. Do licha, to dopiero miły człowiek. Albert rozejrzał się wokół i spostrzegł Franca. Jak to? Mój drogi, to ty posuwasz tak daleko poświęcenie dla mnie? Nie, nie ja, odpowiedział Franz, ale nasz sąsiad, pan hrabia de Monte Cristo. Ach, naprawdę, panie hrabio, powiedział wesoło Albert, poprawiając halsztuk i mankiety, jest pan człowiekiem nieoszacowanym i mam nadzieję, że raczysz mnie uważać za swego wiecznego dłużnika. Po pierwsze za powóz, a następnie za to, co się tu stało. I wyciągnął rękę do hrabiego, który zadrżał, nim podał mu swoją, ale jednak podał. Bandyta przypatrywał się w osłupieniu całej tej scenie. Przywykł do więźniów, którzy przed nim drżeli, a tymczasem ten oto nie stracił nawet żartobliwego poczucia humoru. Franz zaś nie posiadał się z radości, że Albert nie splamił wobec bandyty honoru narodowego. Mój drogi Albercie, rzekł. Jeśli zechcesz się pospieszyć, zdążymy jeszcze na ten bal u pana Torlonia i będziesz mógł zacząć galopkę tam, gdzie ci ją przerwano i dzięki temu nie zachowasz żadnych pretensji do imć Luigiego, który naprawdę zachował się w tej całej sprawie jak dżentelmen. A istotnie, zawołał Albert, masz rację, możemy tam być już na drugą. Szanowny panie Luigi, ciągnął Albert, czy powinienem dopełnić jakieś formalności, nim pożegnam się z waszą ekscelencją? Nie, panie. Odpowiedział bandyta, jesteś wolny niczym wiatr. A więc życzę panu pomyślności i dużo radości w życiu. Chodźmy, panowie, chodźmy.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: I Albert razem z Francem i hrabią zeszli po schodach i przeszli przez kwadratową salę. Wszyscy bandyci powstali i zdjęli kapelusze. Pepino, rzekł wódz, podaj mi pochodnie. A cóż to pan robisz? Spytał hrabia. Odprowadzę pana, odrzekł Herszt, chociaż w ten sposób uhonoruję waszą ekscelencję. I wziąwszy zapaloną pochodnię z rąk pasterza, poszedł przodem, nie jak lokaj, gorliwy w swej służalczości, lecz jak król, prowadzący ambasadorów. Gdy dotarli do drzwi, ukłonił się. Teraz, panie hrabio, odezwał się, przepraszam raz jeszcze i mam nadzieję, że nie zachowasz pan urazy do mnie za to, co się stało. Nie, kochany Luigi, naprawiasz swoje błędy w tak ujmujący sposób, że ma się wręcz ochotę być ci za nie wdzięcznym. Panowie, zwrócił się Wampa do młodych ludzi. Być może propozycja moja wyda się wam niezbyt zachęcająca, ale gdyby się panom kiedykolwiek podobało odwiedzić mnie po raz drugi, możecie być pewni serdecznego przyjęcia. Franz i Albert skłonili się. Hrabia wyszedł pierwszy, zanim Albert. Franz zaś nie kwapił się jakoś do wyjścia. Ekscelencja chciałby mnie o coś zapytać, zagadnął z uśmiechem Wampa. Przyznam się panu, że tak. Jestem ciekaw, co to za dzieło czytałeś pan z taką uwagą, gdyśmy weszli. Komentarze Cezara, rzekł bandyta, to moja ulubiona książka. Ej, że nie idziesz? Zawołał Albert. Zaraz, odparł Franz, już idę. I wysunął się przez rozpadlinę. Przeszli potem kilka kroków. A przepraszam, odezwał się Albert zawracając, za pozwoleniem wodzu i zapalił cygaro od pochodni Wampy. A teraz, panie hrabio, rzekł Albert, jedźmy jak można najprędzej. Zależy mi niezmiernie, by zakończyć tę noc u księcia Bracciano. Powóz czekał w tym samym miejscu. Hrabia rzucił Alemu jedno słowo po arabsku i konie ruszyły galopem. Na zegarku Alberta była druga, gdy przyjaciele weszli na salę balową. Ich powrót wywołał sensację, ale jako że weszli razem, wszelkie obawy o Alberta natychmiast ustały. Pani, rzekł wicehrabia de Morcerf, podchodząc do hrabiny, wczoraj raczyłaś mi pani przyrzec zatańczyć ze mną galopkę. Może przybywam nieco późno, by przypominać o tej łaskawej obietnicy, lecz mój przyjaciel, a zna go pani jako człowieka prawdomównego, potwierdzi, że spóźnienie to nie nastąpiło z mojej winy. W tej właśnie chwili muzyka jęła przygrywać do walca. Albert objął kibić hrabiny i znikli oboje w wirze tańczących. Tymczasem Franz rozmyślał, co mógł znaczyć ten szczególny dreszcz, który przejął hrabiego Monte Cristo, gdy był poniekąd zmuszony podać rękę Albertowi. Nazajutrz Albert, skoro tylko wstał, poprosił Franza, by poszedł z nim z wizytą do hrabiego. Wprawdzie już mu wczoraj podziękował, ale sądził, iż tak ważna przysługa wymaga powtórnych podziękowań. Franz, który odczuwał wobec hrabiego coś w rodzaju sympatii pomieszanej z trwogą, nie chciał pozwolić, by Albert wybrał się sam do tego człowieka i poszedł z nim. Lokaj wprowadził ich do salonu, a po 5 minutach stanął przed nimi hrabia. Pozwól, panie hrabio, rzekł Albert, zbliżając się do niego, abym dzisiaj powtórzył panu to, co wczoraj tak nieumiejętnie wyraziłem. Nigdy nie zapomnę, w jakich okolicznościach przyszedł mi pan na pomoc i zawsze pamiętał będę, że winien jestem panu życie. Drogi sąsiedzie, roześmiał się hrabia, wyolbrzymia pan swoje zobowiązania wobec mnie. Dzięki mnie zaoszczędził pan tylko małą sumkę w swoim budżecie podróżnym, jakieś 20 000 franków i tyle. Widzisz więc, że nie warto nawet o tym mówić. Przyjmij pan raczej gratulacje z mojej strony. Okazał pan godny podziwu spokój i nonszalancję. Panie hrabio, cóż miałem robić? Wyobraziłem sobie, żem się wdał z kimś w okropną kłótnię i że ma się to skończyć pojedynkiem, a chciałem też pokazać tym bandytom jedno. Ludzie biją się we wszystkich krajach świata, lecz tylko Francuzi potrafią zachować przy tym poczucie humoru. Niemniej mój oblig wobec pana nie staje się przez to mniejszy. Dlatego przychodzę zapytać pana, czy ja sam nie mógłbym okazać się użyteczny dla pana dzięki moim przyjaciołom lub moim stosunkom. Mój ojciec, hrabia Morcerf, rodem z Hiszpanii, posiada rozległe wpływy we Francji i w Hiszpanii. Oddaje na pańskie usługi siebie, jak i wszystkich moich najbliższych. Cóż, rzekł hrabia, wyznam panu, że czekałem na tę propozycję, panie de Morcerf, i że ją przyjmuję całym sercem. Już sobie umyśliłem, że poproszę pana o wielką przysługę. Jaką? Nigdy nie byłem w Paryżu. Nie znam Paryża. Doprawdy? Wykrzyknął Albert. Jakże mogłeś pan sobie żyć spokojnie, nie znając Paryża, to nie do wiary. Tak jakoś wyszło. Czuję jednak, że nie mogę tak dłużej zwlekać, nie znając stolicy myśli. Zresztą powiem więcej. Być może już dawno odbyłbym tę obowiązkową podróż, gdybym znał kogoś, kto mógłby mnie wprowadzić w ten świat, w którym nie mam żadnych znajomości. Jak to? Pan? Zawołał Albert. Bardzo pan jesteś dla mnie łaskaw, ale wiem dobrze, że posiadam tylko tę zaletę, że mógłbym konkurować jako milioner z panem Aguado lub panem Rothschildem. A przecież nie jechałbym do Paryża, aby grać na giełdzie. I właśnie ta drobna okoliczność mnie powstrzymywała, a teraz podjąłem decyzję dzięki pańskiej propozycji. I cóż, podejmie się pan, panie de Morcerf? Hrabia zaakcentował te słowa osobliwym uśmiechem. Podejmie się pan, gdy przyjadę do Francji otworzyć przede mną podwoje tego świata, gdzie będę tak obcy jak Huron albo mieszkaniec Cochinchiny? O, panie hrabio, z największą rozkoszą, z najszczerszego serca, a tym chętniej się do tego przyczynię. Franc, kochaneczku, nie naśmiewaj się tak ze mnie, że właśnie wzywają mnie do Paryża. Dziś rano otrzymałem list, który dotyczy aliansu, jaki mam zawrzeć z nader przyjemnym domem, świetnie ustosunkowanym w świecie paryskim. Aliansu małżeńskiego? Rzekł Franc z uśmiechem. No mój Boże, naturalnie, tym sposobem, kiedy przybędziesz pan do Paryża, zastaniesz mnie już jako człowieka poważnego, a może ojca rodziny. To się świetnie zgodzi z moją wrodzoną powagą, nieprawdaż? W każdym razie powtarzam, panie hrabio, że ja i moi najbliżsi będziemy oddani panu ciałem i duszą. Przyjmuję, bo przysięgam panu, że brakowało mi tylko tej okazji, by doprowadzić do skutku projekty, nad którymi rozmyślam już od dawna. Franc nie wątpił ani przez chwilę, że są to projekty, o których hrabia napomknął mu mimowolnie w grocie na Monte Cristo. I patrzył na hrabiego, gdy ten mówił, usiłując wybadać w jego fizjonomii, co go tak naprawdę wiedzie do Paryża. Ale trudno było wniknąć w duszę tego człowieka, zwłaszcza, że osłaniał ją zawsze uśmiechem. Ale doprawdy, panie hrabio, odezwał się znów Albert, uradowany, że będzie wprowadzał na salony takiego człowieka jak Monte Cristo. Czy to aby nie jeden z tych ulotnych projektów, jakich się tysiące tworzy w podróży? Projekty budowane na piasku, co ulatują z dala powiewem wiatru? O nie, na honor, pragnę pojechać do Paryża, a nawet muszę to zrobić. A kiedy? A kiedy pan sam tam wrócisz? Ja? Za 2 lub najpóźniej 3 tygodnie. Tyle trzeba na przejazd. A więc daję panu 3 miesiące. Widzi pan, że daję panu czasu z okładem. I za 3 miesiące, wykrzyknął z radością Albert, zastukasz pan do moich drzwi? Chce pan, byśmy się umówili dokładnie na dzień i godzinę? Spytał hrabia. Uprzedzam, nie jestem straszliwie punktualny. Na dzień i godzinę? Powtórzył Albert. To cudownie, zgadzam się. A więc dobrze. I hrabia sięgnął po kalendarz zawieszony obok zwierciadła. Mamy dzisiaj, rzekł, 21 lutego. Tu wyciągnął zegarek. Jest 10:30. Jeśli pan łaskaw, proszę mnie oczekiwać 21 maja o 10:30. Z rozkoszą śniadanie będzie gotowe. A mieszkasz pan przy ulicy Helderskiej, numer 27. Mieszka pan sam po kawalersku? Nie chciałbym pana narażać na nieprzyjemności. Mieszkam w pałacu ojca, ale zajmuję całkiem oddzielny pawilon w głębi dziedzińca. Znakomicie. Hrabia wziął notatnik i zapisał ulica Helderska, numer 27, 21 maja, o 10:30. A teraz bądź pan spokojny, rzekł hrabia, kładąc notatnik do kieszeni. Wskazówki pańskiego zegara nie będą rzetelniejsze ode mnie. Zobaczymy się jeszcze przed moim odjazdem, panie hrabio? Zapytał Albert. To zależy, kiedy pan odjeżdżasz? Jutro o 5:00 po południu. W takim razie pożegnam pana. Mam sprawę w Neapolu i będę z powrotem dopiero w sobotę wieczorem lub w niedzielę rano. A pan, zwrócił się do Franca, także jedzie, panie baronie? Tak. Do Francji? Nie, do Wenecji. Zostanę jeszcze rok lub 2 we Włoszech. To się nie zobaczymy w Paryżu? Obawiam się, że ominie mnie ten zaszczyt. A więc życzę panom szczęśliwej podróży, rzekł hrabia, podając rękę obu przyjaciołom. Po raz pierwszy Franc dotykał ręki tego człowieka. Zadrżał. Była lodowata jak u trupa. A więc jesteśmy umówieni? Upewnił się Albert. Mogę trzymać pana za słowo? Helderska 27, 21 maja o 10:30 rano? 21 w 10:30 do 11:00 ulica Helderska, powtórzył hrabia. Młodzieńcy pożegnali hrabiego i wyszli. Co ci jest? Zapytał po drodze Albert. Wydajesz się zatroskany. I tak jest, odpowiedział Franz. Hrabia jest człowiekiem osobliwym i z niepokojem myślę o tym waszym spotkaniu w Paryżu. Z niepokojem o tym spotkaniu? Coś takiego. Chybaś zwariował, mój drogi, wykrzyknął Albert. Mów sobie, co chcesz, rzekł Franz. Zwariowałem albo i nie, ale coś mnie tu niepokoi. Słuchaj, odezwał się Albert, rad jestem, że mi się nadarza okazja, by ci powiedzieć, zawsze mi się zdawało, że jesteś dość oziębły wobec hrabiego, a ja przeciwnie, uważam, że był wobec nas jak najżyczliwszy. Masz jakąś osobistą urazę wobec niego? Być może. Czyżbyś go wcześniej spotkał? Otóż to. Ale gdzie? Ale przyrzekniesz, że nie zdradzisz nikomu ani słowa? Przyrzekam. Słowo honoru? Słowo honoru. No, to słuchaj.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: I Franz opowiedział Albertowi swoją wyprawę na wyspę Monte Cristo oraz spotkanie z przemytnikami, wśród których było dwóch bandytów korsykańskich. Nie pominął żadnego szczegółu feerycznej gościnności, jaką okazał mu hrabia w swojej grocie z tysiąca i jednej nocy. Opowiedział o kolacji, o haszyszu, posągach, o jawie i śnie i o tym, jak po przebudzeniu jako dowód i wspomnienie tego wszystkiego, co przeżył, pozostał mu tylko widok jachtu na horyzoncie, żeglującego ku Porto Vecchio. Potem przeszedł do tego, co działo się w Rzymie, do nocy w Koloseum i rozmowy o Pepinie, jaką podsłuchał między nim a Wampą, a w której hrabia przyrzekł wyjednać łaskę dla bandyty. I obietnicy tej dotrzymał, jak mógł stwierdzić sam czytelnik. Na koniec doszedł do wypadków ostatniej nocy, jak znalazł się w kłopocie, gdy spostrzegł, że brakuje mu do całej sumy 800 piastrów, jak wpadł na pomysł, by udać się do hrabiego, co zakończyło się tak pomyślnie, a zarazem tak malowniczo. Albert słuchał chciwie Franza. No i co? Rzekł, gdy przyjaciel skończył. Gdzie widzisz tu coś złego? Hrabia lubi podróżować, hrabia ma swój jacht, bo jest bogaty. Jedź do Portsmouth lub do Southampton, a zobaczysz porty zatłoczone od statków bogatych Anglików, którzy mają takie same kaprysy. Aby mieć gdzie odpocząć w czasie swych podróży, aby uniknąć tej ohydnej kuchni, którą zatruwam się od 4 miesięcy, a te od 4 lat, aby nie sypiać w tych obrzydliwych łóżkach, w których właściwie nie da się spać, kazał sobie urządzić mieszkanko na Monte Cristo. A gdy już je sobie umeblował, obawia się, by rząd toskański nie usunął go stamtąd i aby wydatki się nie zmarnowały, więc kupuje wyspę i przybiera od niej nazwisko. Kochany mój, poszperajże w pamięci i przyznaj, iluż to twoich znajomych wzięło nazwisko od posiadłości, których nigdy nie byli właścicielami? A ci bandyci, korsykańscy w jego załodze? Ale co w tym dziwnego? Wiesz lepiej niż ktokolwiek, że bandyci korsykańscy nie są bynajmniej rabusiami, ale jedynie zbiegami, których jakaś wendetta wygnała z rodzinnego miasta lub wsi. Zadawanie się z nimi nie kompromituje. Oznajmiam, że jeśli kiedyś udam się na Korsykę, to zanim się przedstawi gubernatorowi i prefektowi, pójdę się poznajomić z bandytami Kolomby, jeśli tylko da się to zrobić. Uważam, że są czarujący. Ale Wampa i jego zgraja, protestował Franz, to bandyci, co rabują. Mam nadzieję, że temu nie zaprzeczysz. A poza tym, co sądzisz o tym, że hrabia cieszy się takim autorytetem wśród tych ludzi? Sądzę tylko tyle, mój drogi, że temu autorytetowi winien jestem życie. Nie powinienem go zbyt mocno krytykować. Pozwól mi więc, zamiast robić z tego sprawę gardłową, wybaczyć hrabiemu to wszystko. Nie mówię już nawet, że mi ocalił życie, bo byłaby to może lekka przesada, ale na pewno dzięki niemu zaoszczędziłem 4000 piastrów, co stanowi 24 000 liwrów na nasze pieniądze, a to suma, na którą by mnie na pewno nie oszacowano we Francji. Dowodzi to, roześmiał się Albert, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. A no właśnie, z jakiego kraju hrabia pochodzi? Jaki jest jego ojczysty język? Z czego właściwie się utrzymuje? Skąd te jego niezmierne bogactwa? Co się działo w pierwszej części jego życia, tajemniczej i nieznanej, która nadała tej drugiej posępną barwę mizantropii? Tego wszystkiego chciałbym się na twoim miejscu dowiedzieć. Franz, mój kochany, gdy po otrzymaniu mego listu uznałeś, że potrzebujemy pomocy hrabiego, zripostował Albert, poszedłeś i powiedziałeś mu: mojemu przyjacielowi Albertowi de Morcerfowi grozi niebezpieczeństwo, pomóż mi pan go z tego wyciągnąć. Czyż nie? Tak. A czy on wtedy zapytał, kto to jest ten Albert de Morcerf, skąd pochodzi jego nazwisko, skąd się wziął jego majątek, z czego żyje, z jakiego kraju się wziął, gdzie się urodził? Pytał cię o to, powiedz. Nie, przyznaję. Ot przyjechał i tyle. Wyrwał mnie z rąk wampy, u którego choć pozorowałem nonszalancję, wcale nie było mi do śmiechu, przyznaję się. A więc, mój drogi, gdy on za podobną przysługę prosi mnie o to, co się robi co dzień dla pierwszego lepszego rosyjskiego czy włoskiego księcia, który wpadnie do Paryża, to znaczy, żebym przedstawił go na salonach? Ty chcesz, bym mu odmówił? Ejże, chyba zwariowałeś. Przyznać trzeba, że wbrew zwyczajowi cała słuszność tym razem była po stronie Alberta. A zresztą, mój drogi hrabio, westchnął Franc, rób co ci się podoba. Przyznaję, że wszystko, co mówisz, jest pozornie słuszne, ale prawdą jest, że hrabia Monte Cristo jest osobliwym człowiekiem.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
3: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu Waldemar Obłoza. Dzień dobry.
4: Moje uszanowanie, to skorzystam przy okazji. Aleja Sławny? Aleja Sław, no dobrze, no jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku, będę dzisiaj z wami rozmawiał jako sławny gość. Zresztą się nie czuję.
3: Ale to jest ciekawe, ponieważ sama pomyślałam sobie, że dzisiaj o panu, że o, dzisiaj fajnie, dzisiaj pan Roman do mnie przyjdzie.
4: A Roman?
3: Zdarza się panu mylenie z bohaterem, którego pan odgrywa już od tylu lat?
4: Generalnie głównie się tym imieniem ludzie posługują, jeżeli jest to jakieś spontaniczne spotkanie. O, aha, panie Romanie, o Roman, albo ej, Roman! No różne są reakcje. Czasami śmiałe i mniej przyjemne, ale zazwyczaj jest to rzeczywiście przyjemnie. Gram fajną postać w tej wspólnej, w związku z tym tak, rzeczywiście kojarzę się sympatycznie i ja też mam coś takiego, że bardzo dziwnie się czuję, kiedy widzę, że ktoś bardzo chciałby albo podejść, albo zagadać, to ja wtedy otwieram się. To znaczy, proszę bardzo, jeżeli masz ochotę, żeby się nie męczył, po co będzie się męczył i gdzieś tam z węgła, jak to się dawniej mówiło, obserwował mnie. Po prostu lubię sobie porozmawiać tak czasem w cztery oczy z kimś, kogo nie znam, jak w ogóle widzi świat, co w trawie piszczy w ogóle, wtedy więcej się wie, bo człowiek czasami jest oderwany od rzeczywistości.
3: No tak, ale na przykład, gdy ktoś chce do pana podejść, to nie jest zdziwiony, że to pan w takim razie tutaj daje taką możliwość i to pan do niego podchodzi? Jak to wygląda?
4: Nie, ja do niego nie podchodzę, ale uśmiecham się.
3: A, okej.
4: Nie zamykam się, tak, że proszę tutaj do mnie nie podchodzi, jestem prywatnie, bo czasem obserwuję się takich kolegów, ale może mają już dosyć tego. No to wie pani, zależy od stopnia tej popularności. Natomiast ja z tym nie mam problemu, bardzo lubię sobie pogadać z ludźmi, w związku z tym stosuję pewnego rodzaju zachęty, żeby nie mieli tego problemu. Żeby mieli po prostu taką lekkość i radość ze spotkania. To są krótkie spotkania, nie wiem, coś tam powiedzą, albo o serialu, albo tak w ogóle. To jest tylko rozmowa, króciutka rozmowa, raczej taka pogawędka chwilowa. No chyba, że nie mam czasu, wtedy jest dzień dobry, no hej, miło, no to na razie, nie? Ale generalnie po prostu ja niczego nie reżyseruję w swoim życiu. Jeżeli ktoś jest natarczywy, no to oczywiście jest mi przykro, nie wiem, co mam zrobić, jak się tu wycofać z takiej sytuacji, bo czasami mam do czynienia ze zbyt natarczywymi ludźmi. Najczęściej są to mężczyźni, chociaż nie jest to 100%. Lekko podmielona kobieta też potrafi przekraczać granice i wtedy naprawdę nie wiadomo, jak się zachować w takiej sytuacji. Zawsze sobie jakoś tam radzę. Ratuje mnie uśmiech, pogoda ducha, a propos Radia Pogoda i generalnie nie robię żadnych problemów. Jeżeli ktoś przekroczy granicę, no to po prostu kończy się na tym gdzieś tam rozmowa, no bo ja już nie podejmuję tematu. Przepraszam, śpieszę się albo no to miłej zabawy i tak dalej. Jakoś do tej pory nie mam problemu z tą popularnością. Miło mi nawet jest czasami, że ktoś zagada.
3: A zdarza się, że zaczepiają pana widzowie serialu i dopytują, co wydarzy się dalej?
4: Wie pani co? Rzadko tak jest. To znaczy nie, no są pytania typu, no i co tam będzie u Romana? Ja mówię, nie mogę powiedzieć, tajemnica. A poza tym stracilibyście zainteresowanie, gdybym wam wyspoilerował wszystko do przodu. Ale będzie się działo, no nie? I zazwyczaj tak jest. Oni wiedzą doskonale, że ja nie mogę im powiedzieć, albo po prostu nie chcę, albo nie mogę. A ja nie wiem. tak naprawdę, co tam się będzie działo, bo to, co scenarzyści napiszą, no to to jest zagadką zawsze do momentu, kiedy się dostanie egzemplarze.
3: No, chyba, że jest się scenarzystą i aktorem, tak? Jak było chyba przez pewien czas w Miodowych latach u pana.
4: To znaczy, to nie tak. Miodowe lata w ogóle rzeczywiście wybuchły dla mnie dosyć niespodziewanie. Ta postać tak zafunkcjonowała, bo ja tam byłem, w ogóle ten Kurski, to był taki sąsiad tam na 3 minuty tak naprawdę. I...
3: ale no, jednak okazał się tak... być mocną postacią.
4: No, dzięki czujności i takiej wrażliwości Maćka Wojtyszki, serdecznie pozdrawiam, to no, wspaniały człowiek, wielki reżyser i piszący jeszcze na dokładkę. I on, pamiętam, że przyszedłem tam na jakieś nagranie Miodowych lat już po tym moim występie, było bardzo miło i on mówi, ty słuchaj, do Maćka Strzemboża, a może Waldek przecież mógłby zagrać tego sąsiada, tego, co tam, jakaś inna postać, która wchodziła, to już byłaby tak... No ja rzeczywiście zapadła decyzja, tam jakieś tańce były, Omar Sangare, pamiętam, że wtedy jeszcze z nami występował, do Jezus Maria, to starożytne czasy, ale pamiętam to doskonale, bo to się rodziło, samo rodziło, to znaczy ta postać rzeczywiście... Ona tak wyszła przypadkowo, nie była napisana. Ja ją napisałem takim charakterem. Mhm. Znaczy miałem czas na to, żeby zbudować go od zewnątrz też, to znaczy miałem wzorce dobre, bo miałem takiego sąsiada. Który,
3: czyli to sąsiady, była prawdziwa postać.
4: Sąsiad mordy, jeża, suszy, jać, nie miałeś sąsiad jakieś 2 złote, no ja tam zawsze montowałem. No ale tak troszeczkę zerżnąłem z niego ten sposób bycia, ten takie, taką swobodę i też ubiór, bo on zawsze w takiej żonobijce się przechadzał, miał jakieś tam tatuaże, w związku z tym te tatuaże są też w skali 1:1 zarżnięte z tego, co on miał na ramionach. I ta postać się tak jakoś uprawomocniła. Mhm. Bo jeżeli 2 razy wystąpiłem mniej więcej tak samo, to już wszyscy pamiętali. No i ona była takim wytrychem. Przez tą postać coś tam rozwiązywali. A nie była jakaś taka sobie od efemeryda, tylko rzeczywiście coś tam załatwiał. No i potem scenarzyści sami uznali, że ta klatka schodowa, na której mieszkali Krawczyk i Norek, że ona zyskała więcej takiej informacji, kto tam mieszka, z kim mamy do czynienia i jakie tam typki. No i oczywiście jeszcze nazwałem go dosyć tak, że w swoich się nie rusza. Że w tym środowisku, wiadomo, są pewne zasady nieprzekraczalne. Jeżeli się wyposaży w postać w zasady nieprzekraczalne, to widz się dobrze z nią czuje, ponieważ wie, że ta postać też nie przekroczy pewnych granic, a w tych granicach ma pełną swobodę. Wiadomo, że garował, wiadomo, że doliniarz, wiadomo, że lekkie życie niebieskiego ptaszka prowadzi, ale zasady ma. I pod tym względem można w Mordejerza na nim polegać, tak? W związku z tym to się bardzo rzeczywiście widzom spodobało. Ku mojej uciesze, bo to była wielka przygoda, te Miodowe lata. No co tu dużo gadać. I jeszcze trwa do dziś, bo zdaje się, że Polsat to na różnych swoich w różnych miejscach, bo zdaje się, że nie jest tylko Polsat, ale gdzieś to leci w powtórkach, bo widzę, że młode pokolenie, które jeszcze nie żyło wtedy, kiedy myśmy zakończyli produkcję tego serialu, jest zafascynowane i rozpoznają mnie i też wiedzą o co kaman, no nie? To jest bardzo przyjemne, no bo to rzeczywiście taka międzypokoleniowa historia. Co oczywiście, kiedy Maciek Strzembosz do mnie zadzwonił i zapytał, czy ja bym wziął udział w jakichś ekstra odcinkach, które on wymyślił pod tytułem Miodowe lata po latach, czy coś w tym stylu, to ja po prostu nawet sekundy się nie, nawet oczy mi się zamgliły ze wzruszenia, no bo ta postać sprawiała mi ogromną radość i w graniu, i potem w odbiorze, także to rzeczywiście mam nadzieję, że ta przygoda nie jest zakończona. Ja wolę w to wierzyć, że to jeszcze wisi, że to jeszcze można jakoś na pewno nie reaktywować, no bo to nie chodzi o reaktywację, tylko tutaj chodzi o jakby próbę przedstawienia losów dalszych. Co się dzieje po 20 latach, no nie? Te 20 lat...
3: A nawet chyba ponad.
4: Ponad tak 20 lat. No ale to jest tam te dwie dekady, to są takie znamienne. Ja osobiście mam te 20 lat w głowie, ponieważ ja moją obecną żonę poznałem bardzo dawno temu, około 40 lat temu, ale ślub zawarliśmy 17 lat temu. Natomiast my nie byliśmy nigdy ze sobą wcześniej. Myśmy się po prostu znali. Ona była tam koleżanką mojej pierwszej żony, ale jej jakąś taką zażyło. No po prostu znałem się z Dorotą. I po 20 latach spotkaliśmy się znowu i nagle po 3 dniach okazało się, że ja już wiem, że to będzie moja żona. Aha. A ona wiedziała, że myśmy po prostu stracili dużo czasu gdzieś tam. To znaczy nie można nazwać tego stratą czasu, bo to było takie dojrzewanie. W związku z tym mam nadzieję, że małżeństwo z miodowymi latami jeszcze się tak naprawdę zacznie jeszcze raz. Nie, to wielka przygoda. Poza tym naprawdę ludzie się cieszyli. Teraz jest taka sytuacja, że mamy banie zryte. No nie, chłopaki, wiecie, o co chodzi. Mamy banie zryte informacjami, fake newsami, tymi wojnami, które się toczą, nie toczą, tą agresją w polityce. To jest jakieś to po prostu nie da się już z tym współżyć normalnie, tak naprawdę.
3: Za dużo bodźców.
4: Za dużo takich bodźców negatywnych. Po prostu widać, że też mediom, szczególnie niektórym, tym, które są w jakiś sposób usytuowane też politycznie, a to widać już, bo ta polaryzacja jest widoczna też i tu, nie będę nazywał, że im zależy na napuszczaniu nas wzajemnie na siebie. To jest bardzo nie fair, bardzo niefajne i widać, że takie, widać taki mocny, zawsze to było, ale teraz jest taki bardzo mocny przechył w kierunku budowania niechęci, nienawiści, strachu, wszystkiego tego, czego w ogóle generalnie powinniśmy się wystrzegać, no ale najbardziej strachu. Jak to się mówi, gorszy od wojny jest strach przed wojną. A dlaczego? Dlatego, że poprzez strach ją tak naprawdę wywołujemy. Sami sobie nie zdajemy sprawy, jak mocno jesteśmy stymulowani do tego, żeby kreować rzeczywistość paskudną. Ponieważ taka jest nam przedstawiana, więc my poprzez strach, poprzez lęki nie wiemy. Tak naprawdę ciągle jest to przed nami zakryte, że bardzo często my sami swoimi emocjami, sposobem myślenia wpływamy tak naprawdę na swoją rzeczywistość. To się nazywa kreacja. W dzisiejszych czasach, kiedy znajomość fizyki kwantowej, budowy atomu i tak dalej doprowadziła do tego, że należy stwierdzić, że wszystko jest jedną energią, tylko o różnej gęstości. Inaczej zasuwają te elektrony gdzieś tam, ale ten stół, ta szklanka, ta woda, pani oko, okulary, krew, to wszystko to jest jedna z jednej energii. Na litość boską to i pusta przestrzeń, czyli atmosfera, która ma jakąś gęstość, bo samoloty fruwają, też jest energią. To w takim razie i myśl nasza jest energią, a słowo to już w ogóle. W związku z tym, jeżeli my bezmyślnie wyrzucamy z siebie słowa paskudne, złorzeczące, to też uderzamy w siebie. Zapominamy o tym, że negatywne emocje budują wokół nas to niefajne. Porozmawiamy jeszcze być może o tym, bo teraz tak jakby en passant to wyszło z naszej rozmowy, natomiast być może jeszcze będzie czas na to. W tej chwili jesteśmy przy serialu Miodowe Lata, który wspominam przepięknie, szczególnie, że to jest cały czas utrwalane poprzez powtórki i widzę ogromne zainteresowanie. Zresztą pozwoliłem sobie, wszedłem niedawno na Instagram. W ogóle jakoś się tak wystrzegałem, ale z ciekawości i pomyślałem sobie, kurczę, przecież to jest jakieś medium. No ciekaw jestem, co ono załatwia. Mhm. No wiadomo, że to trzeba znać. Ten profil jest bardzo specyficzny, bo tam przychodzą krótkie historie, tam przychodzą krótkie rolki, intensywne i tak dalej. Tam się nie pogada. Tam działa się sygnałem, znakiem.
3: I obrazkami przede wszystkim.
4: Czasami jakiś dowcip przejdzie. Ale ja w Jeleniej Górze na początku, to byłem 3 miesiące na tym Instagramie. Moja ilość obserwujących nie przekraczała 1000, no nie? I takie są człapanie, ale dziewczyny w przedstawieniach, w których gram, na przykład Skopa Teatr, powiedziały, miej to, Waldek, bo to wiesz, czasami trzeba na przykład poinformować publiczność, że w jakimś mieście gramy, francuski numerek, no nie? W związku z tym, i co ja tam gram? W związku z tym parę osób się dowie, a przekaże być może wiralem, jak będzie interesujące. Myślę sobie, okej. No i tak sobie tam człapałem. I nagle w Jeleniej Górze, tam mamy drugie takie mieszkanko małe po cioci, tam sobie bywamy z żoną. I ja tam znalazłem w szufladzie coś takiego pomarańczowego. Robiłem tak zwane porządki noworoczne. Aha. Patrzę, a to moja żono bijka z miodowych lat. Ta właśnie. Dokładnie ten egzemplarz, bo ja ją wywiozłem w charakterze, nie wiem, że tam, że ona miałaby spełniać rolę takiej koszulki, jak się zakłada w upał, czy tam coś, no nie? No ale zwinięta tam leżała w szufladzie. Ja tak ją na siebie założyłem i zrobiłem 14-sekundową taką roleczkę. No patrzcie, ciągle ją mam. Ależ to miłe, wspaniałe wspomnienia, tęsknię. I zamknąłem i wrzuciłem to. 500 000 wejść. I jakie komentarze, jakie nostalgiczne. No, wszystkie teksty sąsiada, sąsiad, wszystkie piosenka tam była. Pod celą, poezje się mielą. Mnóstwo ludzi to zna, śpiewa. W związku z tym żyją tym serialem, tą postacią. Nic piękniejszego niż po latach dowiedzieć się, że to jest tak żywe, że 500 000 ludzi wskakuje, komentuje, cieszy się, wymienia. Zmieniają się jeszcze tam swoimi komentarzami wewnątrz, bo to wie pani, tam idzie. Także no to było dla mnie zaskoczenie. I rzeczywiście na tym Instagramie nagrałem parę rolek takich z adresem od miodowych lat. Aha. Tej koszulce i tak dalej. Wszystkie miały powyżej 100 000 wejść.
3: No bo właśnie także, to była o tyle ciekawa postać, że mam wrażenie, że nawet teraz, nawet jeżeli młodzież korzysta, gdzieś tam ogląda i widzi tę postać, to ona może już, ci ludzie mogli nigdy nie oglądać miodowych lat, mogą nawet nie wiedzieć, z jakiego to serialu jest postać, tak. Ale widzą tę postać i jakiś taką dużą sympatię wzbudza, mimo że no taka miała być trochę jednak sympatyczna.
4: Dzięki producentom. Mieliśmy tak kilka. Troszkę. Tak. Mieliśmy kilka sitcomów w Polsce. One były takie dosyć oczywiste. Śmiechy nagrane wcześniej, a tu producenci zainwestowali i to się opłacało. W Teatrze Żydowskim na scenie obrotowej była budowana scenografia, co tam trzeba było. I ona na oczach widza czasami się przekręcała i mieliśmy zajezdnie, czy tam szatnie w zajezdni Krawczyków, albo coś gdzieś przed blokiem na ulicy. Ja pamiętam takie sytuacje. Albo właśnie mieszkanie Krawczyka, czy Norka. I druga rzecz, to te nagrania były jak przedstawienia traktowane. Była organizowana publiczność i w tym Teatrze Żydowskim tam mieściło się około 500, to co najmniej w tym starym Teatrze Żydowskim na Grzybowskim. I to wszystko było do ostatniego miejsca zaludnione. No zajmowali się tym ludzie, którzy to umieli robić. I te reakcje były naturalne, że one były wstrzelone jakby w stopień tego dowcipu, rzadko były po prostu uzupełniane jakoś tam sztucznie. Żadne AI, nic tam po prostu nie działało. To był serial nagrywany jeszcze starą metodą, chyba przed HD, bo to w tamtych czasach ta jakość, widać jaka jest, to wszystko jest takie proste, komiksowe bardzo. Ale treść była cudowna. To było naprawdę dobrze napisane, to było naprawdę dobrze zagrane, trzymane w pewnego rodzaju granicach takiego ryzyka, żeby czegoś nie przedobrzyć, nie przekręć. Aktorzy lubią czasami przegiąć, no nie? Ale Maciek Wojtyszko to tego pilnował. Potem przyszedł jeszcze Wojtek Adamczyk, też rewelacyjny reżyser od takich rzeczy. Zresztą potem reżyserował Rancho. Więc ja prawdopodobnie też bym przeszedł do Rancha, ale pod koniec kręcenia Miodowych Lat już nie zagrałem w tej nowej serii. Dostałem zobowiązujący kontrakt na Wspólnej, więc już tutaj po prostu cała energia.
3: Konkurencja podkradła.
4: Nawet nie o to chodzi. Po prostu poszedłem na zdjęcia próbne do Wspólnej i tak się zdarzyło, że dostałem tę rolę. To była bardzo interesująca rola, w związku z tym wybrałem. Poza tym Miodowe Lata już wtedy, wie pani, Miodowe Lata były utrzymane w bardzo konkretnej konwencji. Nieprzekraczalnej. Jak ja pisałem treatment, bo zaczęliśmy od tego, że jako scenarzysta, tam pisałem treatment do jednego z odcinków, to tam chyba jak Kurski zakochuje się w mamuśce, to Maciek Strzembosz mi powiedział tak: tylko Waldku, pamiętaj o pewnych regułach. Krawczyk jest nieprzejednanym idiotą i przez jego upór, przez jego pychę, butę pakuje się w kłopoty. Te kłopoty są mu dostarczane przez kogoś, jakaś łatwa.

0: rodzinę patologiczną, jak Krawczyk chciał dostać mieszkanie komunalne, takie dla specjalnej troski rodziny. I Kurski go uczył, jak być rodziną patologiczną. To wszystko było piękne, słuchajcie, niesamowicie. Jak pani mnie zapytała o te miodowe lata, no to z taką właśnie radością o tym opowiadam, bo mi się to wszystko odpina. No to był piękny czas i mówię, no po prostu troszkę zbudowałem tę rolę. Dzięki temu, że po prostu jakoś ją dookreśliłem, ona weszła na stałe.
1: Ale to jeszcze chciałam zadać jedno pytanie trochę o kulisy Miodowych Lat, no bo tak jak pan powiedział o tym, że było to kręcone w teatrze, że była publiczność, te reakcje były spontaniczne, no to jak było z dublami? Dużo było tych dubli, czy nie było na nie w ogóle miejsca?
0: No i to jest właśnie specyfika też tego serialu, że były 4 nagrania porannej próby takiej, bo pracowało się przez tydzień. To znaczy poniedziałki było nagranie, a pracowało się po prostu popołudniami między próbami albo przedstawieniami w teatrze. Czyli tak, aktor miał próbę rano w teatrze, wieczorem spektakl, to te 3 godziny między, no, było poświęcane na próby. No one w Teatrze Żydowskim gdzieś tam się odbywały. Ja wiem, no bo ja w tym potem uczestniczyłem. Następnie tak przygotowani, mieliśmy jeszcze sobotę i niedzielę na douczenie się tekstów i w poniedziałek, wolny od pracy w teatrze, mieliśmy nagrania. Przychodziliśmy rano o 9:00, była najpierw taka sucha próba, potem próba z kamerami, która była nagrywana, potem było jeszcze puste nagranie, takie dodatkowe, popołudniowe, ale już w całości, bez przerywania. I potem pierwsze nagranie o 17:30 z publicznością i drugie nagranie z publicznością o 20:00. I z tego wszystkiego jakby to był materiał do montażu, ale jako takich dubli ja w każdym razie w tych odcinkach, w których ja grałem, nie widziałem, żeby były dogrywane jakieś takie ekstra rzeczy, które by nie wyszły podczas któregoś z tych nagrań. Więc to było bardzo spontaniczne, bardzo dziwna i trudna konwencja. Bo wie pani, ma pani tutaj kamery na nosie, a tam za kamerami jest publiczność. Przyzwyczajony do grania w teatrze, mówię nośnym głosem, wiadomo,
1: do nieco
0: jakby bardziej, to znaczy dbam o prawdę postaci, ale gram wyraziściej. To się tak kompromitowało w kamerach, że nie mogłem na siebie patrzeć. Okay. Chciałem zrezygnować po prostu. Ale potem koledzy mnie uspokajali, że spokojnie, oni są już doświadczeni i wiedzą, na czym to polega. Zobaczysz na drugim nagraniu, już zelżysz, bo będziesz miał świadomość tego. I rzeczywiście, trzeba było się tego nauczyć, ale jak przychodzili nowi aktorzy, to zawsze najczęściej popełniali te błędy. Rzeczywiście ta publiczność była myląca. Jak się gra tylko do kamer, ma się świadomość, że są tylko kamery, no to oczywiście gra się subtelniej, z taką świadomością, że będą zbliżenia, że na tych zbliżeniach będzie oko, że pół twarzy nawet, czy tam, no te wszystkie plany amerykańskie jakiś tam, czy tam master shot i no jest szansa potem na montaż takiego obrazu zupełnie w innej grze. A tutaj trzeba było po prostu jeszcze z tą publicznością, która dobrze była poinformowana, na jakie gramy teksty, bo były mikrofony. Ale wie pani, no były mikrofony i było nagłośnienie, ale wie pani, no po prostu ta siła przyzwyczajenia, że w teatrze nieco się podnosi, nie są to duże koturny, ale nieco, prawie że niezauważalnie, ona była taka, no, dlatego no to było bardzo uczące, bardzo dużo się na tym nauczyłem, bardzo, bo to jeszcze konwencja była ciasna. Wie pani, no to trzeba było grać sitcom, no to jest tak bliżej farsy może, ale to nie jest farsa. No to jest historia obyczajowa, tylko ujęta w pewnego rodzaju ramy niezwykłości. Jak to ktoś powiedział, komedia to jest tragedia, która przydarzyła się innym ludziom. No, to jest,
1: i to jest prawda.
0: No i to jest tak, no śmiejemy się z tego. Także no, wielka to była przygoda, nie wiem, czy nie straciłem wątku i no, odpowiadam dalej na pani pytanie, ale to tak jest z takimi rzeczami, które tak mocno leżą w sercu i takie piękne wspomnienia wyzwalają, że po prostu rozciąga się w dygresję w jedną albo w drugą stronę.
1: No właśnie, to dlatego dla mnie to też jest bardzo ciekawe, że pan mimo tych wszystkich

0: lat, które minęły od tego serialu, nadal jest bardzo blisko tego projektu, że panu się to podobało. No ale tak jak pan wcześniej wspomniał...
1: Mało tego, ja proszę pani, jestem nawet w podręczniku z Czarkiem, Żakiem i z Barcisiem. We trzech zdjęcie takie z miodowych lat, wie pani? Nie pamiętam, to było jeszcze do gimnazjum, chyba do drugiej klasy gimnazjum, do polskiego.
0: Okay.
1: Był w tej książce taki rozdział poświęcony mediom. Mhm. I były omawiane gatunki rozrywkowe. Mhm. I między innymi sitcom. I jako przykład sitcomu było zdjęcie z miodowych lat.
0: Okay.
1: Co? A ja go.
0: Ale to czy panu uczniowie donieśli o tym zdjęciu?
1: Pokazała mi to nauczycielka, bo ja bardzo długo prowadziłem warsztaty teatralne w szkołach. Byłem, no tak, tak dosyć pedagogicznie byłem unurzany, że tak się wyrażę, w to, ponieważ to też bardzo mnie uzupełniało kwestię warsztatu. Szczególnie kiedy odszedłem już tak na dobre z teatru zawodowego, bo z racji tego, że dostałem kontrakt na wspólnej, on był bardzo zobowiązujący, żaden dyrektor teatru nie uniósłby takiej sytuacji, że pierwszeństwo ma serial.
0: Okej. Okay.
1: No w związku z tym zszedłem z etatu. Przez jakiś czas, zresztą z późniejszego TR Warszawa, jednego z najlepszego teatrów w Polsce, za dyrekcji Jarzyny. Ale powiem wam szczerze, na tym etapie miałem dosyć teatru. To znaczy, widziałem jakiś rodzaj takiej ograniczoności też podówczas. I tak sobie pomyślałem, a może miałem po prostu pragnienie popularności, bo nie wiem, co ego miało w tej sprawie do powiedzenia. No, wie pani, ja nie będę ukrywał, że to jest przyjemne być rozpoznawalnym, bo jest, to też ułatwia parę rzeczy.
0: No poza tym zawód aktora chyba się po prostu z tym wiąże, że jest się rozpoznawalnym w większości przypadków.
1: No, w większości przypadków, jeżeli to jest mini rozpoznawalność na terenie Jeleniej Góry, bo jestem dobrym aktorem i gram tam fajne role, no to ludzie, którzy chodzą, ten 1% ludzkości, który chodzi do teatru, o, panie Waldku, widziałem pana w tej roli, i często mi się tak zdarza, widziałem pana w Kapitolu, aleś fajnie było, z żoną by taka to recenzja, fajnie. Dlaczego to tam nie potrafił za bardzo wytłumaczyć, ale po prostu było fajnie, było zabawnie, było lekko, przyjemnie, czas był zapełniony, no bo wie pani, w tych komediach, które tam się gra, to trzeba to zintensyfikować bardzo, żeby ludzie, żeby nie dopuścić do ziewania, na przykład. Więc to jest, to na każdym poziomie, kiedy się robi coś z pasją, to ktoś to zawsze zauważy. Mój ojciec był świetnym cieślą. Już dawno nie żyje, ale był też rolnikiem. Był też bardzo fajnym człowiekiem. I po jego śmierci, jak ja tam jeździłem na tę wioskę, czy na grób do nich, mówię, taki wspaniały, dobry człowiek. Wie pani, jak mi przyjemnie coś takiego słyszeć. Taki zdolny. I tak mu się nie pofarciło, no bo tam po prostu mama wcześniej zachorowała i tak dalej. Posypało się. Ale to, co słyszę o ojcu, no to mnie po prostu unosi. Myślę sobie, nie potrzeba mi takiej aż popularności, sławy, żeby się wzruszyć, że ktoś mówi dobrze o moim protoplaście na przykład, no nie? Czy tam o mnie w innym kontekście. Wiadomo, przez telewizję uzyskuje się tę popularność taką szeroką. No jest i dobra, i różnie, no różnie to jest z tym. Jak się gra negatywną postać, to lepiej się w pewnych miejscach nie pokazywać.
0: No ale właśnie, bo tak jak pan mówi, że jednak miał pan na chwilę dość teatru, pojawiło się na wspólnej, ale ta postać na wspólnej, no, bardzo długo pan już jest Romanem, natomiast to chyba nie było takie oczywiste, że pan się pojawi w tym serialu, z tego co wiem.
1: To znaczy, to była bardzo ciekawa historia, ponieważ ja tam było, wtedy to był 2002 rok, w 97 roku przyjechałem do Warszawy, zaproszony na etat przez Piotra Cieplaka świętej pamięci do przedstawienia Historia o Miłosiernej, czyli Testament Psa, główna rola, fajnie, już zostałem na etacie. Potem się zmieniali dyrektorzy i tak dalej i jakoś tak, jakoś tak nie mogłem się odnaleźć. Ja wszędzie, jak byłem do tej pory w teatrach, Jelenia Góra, czy Poznań, czy Wrocław, grałem 80% repertuaru i to, co ja proponowałem, było akceptowane i to było dobre dla widzów, dla reżysera, natomiast w Teatrze Rozmaitości od pewnego czasu nie czułem takiej jakby przyjaźni w tym sensie. W związku z tym nie za dobrze mi było. Poza tym do pewnego momentu ja bardzo dużo piłem. Tam już nie piłem. W związku z tym też tak na taką stuprocentową trzeźwość to trzeba mieć niezłe zdrowie i dużą odporność, bo to wszystko jest taka twarda rzeczywistość. Tu już nie ma miękkiego jakiegoś tam lądowania, żeby przyjemnie na bankiecie, tylko po prostu wszystko jest bez materaca. W związku z tym ja też szukałem dla siebie miejsca. Miodowe lata sobie sam w pewnym sensie wychodziłem, bo akurat w tamtym czasie były agencje aktorskie, ale one to tak działały, jak działały. Ja nie byłem jakiś rozpoznawalny. Przyjechałem po 17 latach pracy w teatrach przeróżnych, gdzie byłem zaabsorbowany po uszy. Przyjechałem do miasta z kamerami, z wytwórniami, z produkcjami ciekawymi. W związku z tym poprosiłem o zrobienie profesjonalnej sesji. Wtedy pamiętam, że Darek Sankowski był bardzo taki w środowisku popularny. No i dalej jest, świetne zdjęcia robi. Dziękuję ci, Darku. I poszedłem do niego z kotką, bo tak myślę sobie, a przy okazji tak może sobie zrobię też z ówczesną dziewczyną takie zdjęcia. Przy okazji mieszkaliśmy bardzo niedaleko. On rozstawił te parasole i ta kotka tak chodziła, tak się nudziła trochę. Czarna, taka piękna, znaleziona przeze mnie w dramatycznej sytuacji też, bo ja wtedy też byłem na krawędzi podejmowania decyzji, co dalej z Teatrem Rozmaitości, bo wydawało mi się, że chyba nie jestem jakoś widziany tam. I wracałem taki smutny, słyszałem taki dramatyczny, takie miauczenie, podchodzę, patrzę, wygłodzona kotka, no i tak się jakoś zdarzyło, że ją przygarnąłem. No i to było coś specyficznego, ta kotka, bo to zdjęcie, które... Ona tak łaziła i ją wziąłem na chwilę na ręce, mówię, dobrze, dobrze, już idziemy. A Darek mówi, halo? I obydwoje spojrzeliśmy na niego. I to jest zdjęcie hit, bo ona tam wygląda po prostu nieziemsko piękna.
0: Jakby pozowała.
1: Tak, jakby pozowała. Tak piękna. I ja taki w nią wpatrzony, taka widać było tę miłość, no nie? No i tak to zdjęcie tam nosiłem z innymi zdjęciami, moimi różnymi portretami, rozdawałem między innymi Ewie Andrzejewskiej, która to wrzuciła to zdjęcie tam do tego sąsiada właśnie. I tak się zaczęła wielka przygoda z sąsiadem. Ale jak akurat wspólna się zaczynała, to była tylko produkcja jeszcze na Chełmskiej. No i tam widziałem, w produkcji siedziała castingerka z Jasią, naszą public relation, która jest zresztą do dziś w serialu. I Jola mówi, no tak, panie Waldku, ja znałem pana z teatru, bo to była jeszcze na dokładkę żona wspaniałego reżysera i dyrektora teatru. No nie będę mówił, bo nie wiem, czy sobie życzy. Obeznają widzę, ale wie pan co, to jest specyficzny serial, my będziemy potrzebowali prawie, że na wyłączność i tak dalej. Ja mówię, wie pani co, ja mam troszeczkę dosyć, ja bym bardzo chętnie. Tak, no tak. Tylko, że kurczę, no widzi pan, już większość tych ról takich głównych, co ja bym pana widziała, to jest w zasadzie obsadzonych. Ale Ja mówię, dobrze, to w takim razie może zostawię zdjęcie, jak się tam przydam, kiedyś to się przydam. I patrzę, a ja nie mam żadnych już zdjęć, wszystko rozdałem. Tylko na samym końcu jest jedno zdjęcie, to co mi Darek zrobił z negatywu. Mówi, wiesz co, zrobiłem ci to zdjęcie, bo jest tak piękne. Ja wziąłem, no rzeczywiście piękne i tak nosiłem. I mówię, pani Jolu, nie mam żadnych już zdjęć, tylko jedno, ale nie jestem na nim sam. Ona tak przewróciła oczami do Jasi. Pewnie z kimś tam jeszcze będzie protegował. No ale ja mówię, no to takie, i ona, o Boże, jaki piękny kot, nie ja na tym zdjęciu. Jejku, Boże, skąd, o Boże, znalazłem przygląd, jakie to piękne, i co, i teraz ma fajne życie, co? Mówię, jestem zakochany po uszy, zwariowałem po prostu, na to tak jak ja, wie pan, mam fajnie, tak, tak, tak się wywiązała taka rozmowa i po jakimś dłuższym czasie tej rozmowy pani Jola mówi, wie pan co, mamy jeszcze taką niepewność co do jednej roli. Ma pan jutro czas? O 16? Mówię, akurat tak. Jasiu, wydrukuj tam z panu te sceny. No i wydrukowała mi Jasia sceny. Ja przyszedłem na te zdjęcie. Okazuje się, że to nie te sceny, więc okay. Dostałem zupełnie nowe, ale byłem tak, jakiś taki, ja nie wiem, czy to się wie, może coś, bo istnieją takie badania, że pewne rzeczy już się wie. Aha. Już się wcześniej wie. Zarówno o tych negatywnych, jak i te pozytywne. I ja tak samo zdawałem z takim hajem do szkoły teatralnej wtedy, kiedy się dostałem, bo nie dostawałem się przez wiele lat. Takie jakbym dostał jakąś specjalną energię. Aha. I tego dnia na tym castingu mówię, okej, to inne. Nauczyłem się tego po tematach. Buch, poszedłem tam, a siedział przy monitorze sam Wayne Henry, czyli producent z ramienia Fremantle. Bo to było razem w koprodukcji TVN z Fremantle, ale on tam miał decyzyjność. I on tak siedział, i ja zagrałem te sceny, i on nagle zerwał się za tego monitoru, mówię, thank you very much. I myślę sobie, o Boże, ale kurtuazja. Za parę dni się dowiaduję, że mam tę rolę. Po prostu.
0: Okej.
1: I myślę sobie, kotka mi załatwiła. Przecież nie poszedłem na casting.
0: Dostała jakąś dodatkową porcję karmy?
1: Nie, ona była cudownym kotem. To w ogóle cała metafizyka. To jest po prostu to, co ona zrobiła z moim życiem. Jak mi to po prostu o 180 stopni wszystko, ale to wszystko mi przekręciła. Przez samą swoją obecność i tą obecnością wymusiła pewne decyzje, które musiałem podjąć. I okazało się, że to były słuszne decyzje, no nie?
0: Okay.
1: Do tej pory. Także tak to bywa. Czasami coś pojawia się. Ja na początku nie wiedziałem w ogóle, co z nią zrobić, bo kurczę, no nie, ja sam jeszcze, nie, no już miałem wtedy dziewczynę, ale ona jakoś tak niechętnie do takiego znalezionego kota, nie wiadomo na jakim śmietniku był i tak dalej. A ja od razu czułem, że to jest jakaś energia. Nie, myślę sobie, nie jestem w stanie ani jej oddać. No i tak została. To już tam nie będę mówił o dalszych perypetiach, bo wynajmowałem mieszkanie, właściciel się nie zgadzał na kota, ja przemycałem ją po cichaczu. Potem on jednak zaskoczył mnie i zobaczył tego kota, obruszył się, że ja po prostu robię coś poza jego zgodą. No więc wyprowadziliśmy je, no i po prostu dalsza część, no to już jest na kolejny film, co się zdarzyło, że nagle mieszkanie się pojawiło, nagle pieniądze na to mieszkanie, nagle serial się pojawił i wszystko zakwitło.
0: Okay.
1: I nie wiem, to jest, no to jest, co pani mówiłem o tym kreowaniu rzeczywistości. Jeżeli otworzysz się na pozytywnie, przepraszam, was wszystkich. Ja wiem, że macie dosyć takich sloganów typu pozytywne myślenie i tak dalej, ale to jest bardzo duże uproszczenie, pozytywne myślenie. Bo rzeczywiście polega to na tym, że samo pozytywne myślenie, o fajnie, będę miał fajnie, bez poczucia radości, że już to jest, takiej pewności, że to już się zdarza, nic nie wykreujesz. Mhm. Natomiast to twoja energia radości, to twoja emocja tworzy tymi falami rzeczywistość, która nagle się pojawia w twoim życiu. Może inny przykład. Jesteśmy programowani na ciężkie życie od samego początku. Jak się nie będziesz uczył ciężką pracą, oszczędnością i pracą, ludzie się bogaczą. Jakieś takie slogany, życie jest ciężkie i tak dalej. Przestrach, ciągle właśnie to straszenie nas. Jeszcze do tego religie się dołączyły z tym strasznym Bogiem, który cię tak ukarze. I weź tu jeszcze się wyrabiaj między Bogiem, między zadowoleniem księdza, czy tam jakiegoś kogoś tam, Matko Święta, to człowiek po prostu wariuje. W związku z tym bardzo łatwo jest nas nastraszyć. To jest tak zwana emocja błyskawiczna. Ją nosimy w kieszeni od samego dzieciństwa. W związku z tym, jeżeli się czegoś boimy, to naprawdę serdecznie. I co się dzieje, popatrzcie, kiedy się czegoś boimy. Najczęściej niestety to się potem nam sprawdza, no nie? Mm-hmm. Albo jeżeli strasznie się wkurzymy, nie wiem, na drodze czy tam coś, zaczynamy wariować, zaczynamy robić nieprzewidywalne rzeczy. W związku z tym, dlatego jest nam potrzebne pozytywne myślenie. To znaczy, to jest taki proces. Czekaj, człowieku, co cię teraz prowadzi? Naprawdę? Czy to jest twoja racja? Czy to jest racja wyjęta z telewizji, czy ewentualnie z jakichś społecznych zachowań, czy tata, czy mama cię tego nauczyli, bo miałeś jakieś wzorce, oni tak reagowali, to i ja siłą rzeczy tak reaguję, jako kalka, jako sztampa, no nie? Bo nigdy się nad tym nie zastanawiam tak naprawdę głębiej, czy to mnie służy. No nie służy. No bo komu służy tak naprawdę twoja negatywna emocja, twoje wkurzenie?
0: Tak naprawdę zjada tylko nas samych,
1: zjada,
0: prawda?
1: Tylko ciebie to. Bo jak się czujesz wtedy, kiedy po prostu wybuchniesz? No trzeba znaleźć mnóstwo argumentów, dlaczego tak się... Bo dlaczego go oplułeś? Bo tak na mnie spojrzał, no nie? Bo dzieci już zazwyczaj stosują tę wydumaną argumentację, dlaczego coś innego, zupełnie jakiś wzorzec skądinąd spowodował, albo po prostu jakiś nastrój, albo tak zwany strach przed oceną. Mhm. Jeżeli się nie postawię, że nie huk, albo jeżeli mu nie przyłożę, to mnie będą traktować jako śmiecia, jako lale, z którego się będą nabijali, no nie? To są te wzorce, a tatuś i mamusia pilnowali, nie daj się, co jest tu, tamtego, jak ci to od razu trzeba wypalić w palnik, żeby wiedział, z kim ma do czynienia. No niestety, takimi wzorcami byliśmy nasączani, ale ten tak zwany efekt wojownika od zawsze funkcjonował w mężczyznach i jest taki kryzys teraz męskości, że zaraz. A z kim walczyć? No więc oglądają mecze, oglądają starcia bokserskie albo coś tam, no nie? I się wchodzą w to, tak jakby wchodząc w postaci mityczne takie. Mm. No, to jest bardzo głęboko w nas siedzi ta agresja trenowana w nas od samego początku. A jeżeli ktoś tego nie ma, to jest bez jaj, no nie? Kurde, nie potrafi odpalić. A kogoś może to nie interesować, ale jest wtedy postponowany. Ciężka sprawa.
0: Myślę sobie też o tym, że jednak już to młode pokolenie trochę powoli zaczyna szukać jakichś takich innych wzorców. Chyba też się jakby już powoli zaczynają widzieć, że taka złość wewnętrzna niekoniecznie robi w życiu.
1: Jestem cały czas z młodzieżą w kontakcie, cały czas.
0: No właśnie, bo wracając do tych warsztatów, czy dalej pan na przykład prowadzi warsztaty?
1: Tak, rzadziej. A na przykład przedwczoraj miałem spotkanie z młodym człowiekiem z naszego serialu. Mm-hmm. którego poproszono mnie, żebym tak troszeczkę podstymulował aktorsko, żeby był bardziej w skali 1:1 z emocjami. On tam grał najpierw dziecko, teraz wszedł w wiek taki dojrzewający i od razu mu napisali trudne sceny, takie po prostu z Dostojewskiego w związku z tym. On na razie nie ma środków takich, albo się boi ich użyć, no bo nie wie. W związku z tym to już było spotkanie z młodymi ludźmi. Teraz zaczęliśmy kolejne próby. Gram z młodymi ludźmi w teatrze. Niedawno francuski numerek wyszedł na rynek. To znaczy już go trochę gramy z młodymi ludźmi. No to te właśnie dziewczyny namówiły mnie na Instagrama. I cały czas mnie tam świetnie ci idzie. Kurczę, jakie ty masz te rolki i tak dalej. Także to ja jestem z nimi w kontakcie i ja widzę, że ta młodzież bardzo szybko orientuje się, że to jest ściema. Gdzie jest ściema? Aha. Do tej pory łatwo było takimi socjotechniczkami, które w tej chwili, wiecie co, politycy, mówię do was, naprawdę obciach już używać tych takich prostackich sztuczek typu to nie ja, to oni i tak dalej, i tak dalej. Bo to już wszystko,
0: to wszyscy, już wszyscy
1: to
0: znamy.
1: Już czytają, to już po prostu śmieją się z was, ale wy żyjecie gdzieś w tym Sejmie poza w ogóle rzeczywistością i jecie za pół darmo w tym bufecie i po prostu diety i tak dalej. Weźcie, wy się wreszcie otrzepcie z tego takiego marazmu. I mówię to do wszystkich opcji politycznych, bo to jest po prostu widoczne, dlatego nikt z wami już się nie utożsamia. Poza starszymi, którzy po prostu tak naprawdę nie wiedzą, co mają robić. Młode pokolenie jest już dezinteresem w tej sprawie. Im trzeba zaproponować zupełnie inne wartości w tej chwili. Jak mówię, wychodzimy od tego, wszyscy jesteśmy tu potrzebni. Skoro jesteśmy na tym świecie, to znaczy, że jesteśmy tu potrzebni i godni, żeby tu być. Jeżeli mamy inne poglądy polityczne, to może zapytaj siebie, czy nie spowodowałeś tego, że ta część ludzi to nie są głupki jakieś, pisiory czy pełowcy, tylko po prostu ludzie, którzy się połapani, albo po prostu widzą, że tutaj nie ma szans. Tu się po prostu nie sklei nic. Że to jest tylko gadanie, ciągłe to gadanie takie i takie upraszanie. Zagłosujcie na nas, bo my jesteśmy fajni. Nie działa to już od dawna. W związku z tym też ci młodzi ludzie niestety czasami uciekają niezbyt fajne formy takiego społecznego autyzmu, można by powiedzieć. No, są dezinteresmą, ale pod każdym względem. Jest to też pokolenie, które ma zapewnione środki. To znaczy, rzeczywiście my jako kraj zrobiliśmy ogromny postęp. Wielki skok cywilizacyjny i to jest widoczne na każdym kroku. Ludzie, którzy przyjeżdżają z zachodu, Włosi, czy to mówią, po prostu oczy otwierają. Po prostu nic nie wiedzieliśmy o tym. Zazdroszczą nam. Ale dlaczego? Nie dzięki politykom i tym różnym cwaniactwom. Dzięki oczywiście dobrze wykorzystanym pieniądzom, które do nas przypłynęły, ale one nie przypłynęły za darmo. Przecież my dajemy bardzo dużo Europie i też powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że to nie tylko dzięki nim, ale dzięki nam, dzięki naszej pracowitości, przedsiębiorczości. My jesteśmy bardzo wspaniałym narodem. Pokażcie mi inny kraj, który by wypielęgnował Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ja już zostawiam sprawy stosunku do tego zjawiska i tak dalej, bo wiem, że są wrogowie i tak dalej, ale ja mówię o tym, co jest naszą cechą narodową. Iść, pomagać, być razem, działać.
0: Mobilizować się jak
1: mobilizować
0: trzeba.
1: Mobilizować się. Kurczę. I już naprawdę zostawmy te oceny, no bo ktoś może się w to zaangażować, ale może też stworzyć własną inicjatywę tego rodzaju. Jeżeli będzie miał łzy radości w oczach, że można komuś pomóc, że można być razem, to mu każdy uwierzy i pójdzie za nim. a nie tylko za jakimiś sloganami, no nie? To musi być przekonywujące na litość boską. Dlatego ja uczestniczyłem w pierwszej orkiestrze świątecznej pomocy. Byłem wtedy w Teatrze w Jeleniej Górze i jeszcze było przed denominacją, więc tych moniaków, te pieniądze były, wiecie, o 2 zera wyżej. Więc
0: brzmiało
1: było
0: to dumnie.
1: Jezu, no ta miliony. Raz ostatnio widziałem taką jakąś z kroniki filmowej chyba opowiada z lat 90. opowiada, bo tam była hiperinflacja. To mówię dla tego pokolenia, które nie wie. Hiperinflacja, czyli po prostu z dnia na dzień, w związku z tym, że przeszliśmy z gospodarki sterowanej na gospodarkę rynkową, to rynek wymuszał, ciągle podnosiły się ceny i tak dalej. Doszliśmy do absurdalnych cen, bo tam po prostu pensje wynosiły miliony.
0: Był milionerem.
1: Tak, i jak młody człowiek słyszy coś takiego, że w telewizji opowiada sprzątaczka: panie, ja nie wiem, jak do czego to dojdzie, to ludzie wyjdą na ulicy. Ja po 40 latach pracy, proszę pana, mam renty 1 400 000, weź wyżej z tego. No to młody człowiek słyszy to, ale wtedy 1 400 000 to było naprawdę guzik. No dobrze, więc mamy po prostu swoją historię, tą tak zwaną nowożytną, też bardzo bogatą. Jesteśmy narodem, który stworzył solidarność. Można by powiedzieć, ta solidarność wywarła ogromny wpływ na stan rzeczy społeczny w całych demoludach. Kurczę, uznajmy wreszcie siebie. Jesteśmy Polakami, jesteśmy cudownym narodem. Nie znoszę, kiedy po prostu plujemy we własne gniazdo. Nie daję sobie z tym rady ja, że tacy jesteśmy, czy tacy. O, no to Polacy, nie znasz jaki Polacy. Oczywiście, że jesteśmy zarani i są i tacy. Są nieuczciwi.
0: Jak wszędzie.
1: I są uczciwi, ale popatrzcie na owoce. Jaki naród, byle jaki, z jakąś abnegacją, z ambiwalentnym stosunkiem do spraw społecznych, stworzyłby to, co widzimy tak naprawdę. Przejedźcie się w wyobraźni polskimi drogami 20 lat temu, albo 40 lat temu i przejedźcie się z Warszawy do Gdańska dzisiaj. Narzekaliśmy na te przebudowy, ciągle narzekamy.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, nadal lubimy narzekać na to, że mamy złe drogi.
1: Na metro, dzięki, odpaliło im przy Dworcu Zachodnim. Tam mieszkam, wiem, co to są te przewężenia i tak dalej. Ale nikt nie mówi: ty, warto było, zobacz, jak Wisłostrada wygląda, jak wyglądają te estakady, jak wyglądają drogi szybkiego ruchu, którymi kraj już jest teraz usiany. Nie zauważamy tego. Nie widzimy nowoczesnego budownictwa, nie widzimy po prostu architektury, nie widzimy domków pokrytych naprawdę świetnymi dachami. Dlaczego? Czemu tego nie widzimy? Nie widzimy poprawy swojego poziomu życia.
0: A też chyba zdarza się panu sporo podróżować po Polsce, ze spektaklami chociażby.
1: No tak, mam ich dużo. W tej chwili wróciłem do teatru tak dosyć mocno, dlatego że wiecie, serial to jest serial. Tam się po prostu jest, a potem się już nie jest. Nigdy nie wiadomo. Pandemia nas nauczyła jednego, że nigdy nie wiesz tak naprawdę. Bo z dnia na dzień rozwiązano z nami umowy, tak zwane kontrakty, z powodu działania siły wyższej. I Taka jest natura rzeczy. No po prostu jeżeli tak, to tak, ale to dla mnie jest informacja. Aha. Czyli to nie jest tak, że to jest na full, to, że ja to już z tego będę żył i tak dalej, że to mi zapewni do końca moich dni życiodajną żyłę złota. Nie. Po pierwsze, muszę pilnować swojego rozwoju, to znaczy warsztatu aktorskiego, no bo to jest mój chleb. W związku z tym nie dopilnuję tego, grając jedną postać, nawet bardzo z rozhuśtanymi wątkami. muszę zagrać też w teatrze, muszę zagrać różnymi konwencjami, muszę zagrać farsą, muszę zagrać komedią, bo to jest różnica. Proszę sobie wyobrazić, ludzie to zazwyczaj mylą. Farsa i komedia to samo. Nie. To są inne środki, to są inne skróty, inne środki aktorskie i tak dalej. To są oczywiście subtelne rzeczy, ale farsa jest bardziej powierzchowna, można by powiedzieć, bardziej dla śmiechu, aczkolwiek dobry pisarz fars to jest majster, to musi być jakiś majster. Komedia to już jest taki przechył w kierunku obyczajowości.
0: Aż przykro jest mi powiedzieć, że powoli musimy kończyć, bo bardzo długo już rozmawiamy. Ale bardzo
1: ja jestem gaduła. No.
0: Ale to ja widzę, że w takim razie to zakładam, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Coś tak czuję. Dziękuję
1: Jeżeli
0: panu bardzo.
1: Są jeszcze jakieś dziedziny, które chciałaby pani omówić ze mną, to bardzo proszę.
0: Waldemar Obłoza był moim i państwa gościem. Walejsław, Radia Pogoda. Dziękuję
1: Miło
0: bardzo.
1: Miło mi było, bardzo serdecznie was pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: to promocje.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja.
3: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

just we two. Heads up to I love you, and you

sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

0: Bueno.
1: Radio Pogoda. 88.4 i 99.5 FM.

jeszcze się tam żagiel bieli chłopców, którzy odpłynęli. Nadzieja wciąż w serc kapeli, na werbelku cicho.

Moje uszanowanie, kochani słuchacze Radia Pogoda. Ja nazywam się Waldemar Obłoza i życzę wam samego piękna i dzisiaj, i jutro, i pojutrze, i zawsze.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego

Zaśpiewa, chodźmy już, słyszysz go? Chodźmy już. W taki dzień, właśnie w tak jak dziś, bulwarami się wlec i przez miasto iść, kropel pięć.